0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główny

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Radio.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy od oświaty. 1 września to pamiętna data nie tylko pod względem historycznym i tragicznym dla naszego kraju, ale też ze względu na to, że tego dnia startuje rok szkolny. I stało się tak. I dziś dlatego o oświacie będzie sporo w magazynie reporterów. Będzie też o drogach, ale też i o publicznej ochronie zdrowia. O tym jednak za chwilę. Rozpoczynamy od zmian w funkcjonowaniu oświaty w całym kraju, ale też w Ostródzie. Postaram się prześledzić je z Piotrem Patujukiem, dyrektorem liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Może najpierw od nowej podstawy programowej, chociaż ona aż tak nie dotyka chyba liceów.
2: Do nas jeszcze w tym roku nie, dopiero od września przyszłego roku dostaniemy nową podstawę programową, natomiast jeśli chodzi o zmiany w liceum, no to z całą pewnością taką najbardziej rzucającą się w oczy jest obowiązkowa edukacja zdrowotna w klasach, u nas akurat w klasach drugich i trzecich. Jest również na ostatnią chwilę przyjęte rozporządzenie o zmianie sposobu oceniania, przede wszystkim oceny zachowania. No i mamy jeszcze trochę zmian, które dotykają nas bezpośrednio. Wprawdzie one jeszcze dotyczą troszkę szkół podstawowych, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe, to w liceum to jeszcze nie, chociaż już staramy się jakieś procedury. Mamy procedury już od kilku lat, natomiast tak zastanawiamy się, czy rzeczywiście ten zakaz korzystania z telefonów komórkowych do nas dojdzie. Myślę sobie, że nawet gdyby doszedł, to jesteśmy na to jakoś przygotowani, dlatego że u nas w szkole już od 2 lat mamy w każdej klasie pojemniki na telefony i nauczyciele rzeczywiście mogą z nich korzystać, w sensie zobowiązują uczniów do tego, żeby telefony w tych pojemnikach zostawiali. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o takie zmiany dotyczące samej struktury tego, jak wygląda szkoła, no to chyba najbardziej rzeczywiście ta obowiązkowa edukacja zdrowotna wpływa na to, że musieliśmy

0: zamienić na oręż w walce między jedną a drugą stroną walki politycznej. I myślę sobie, że ta jedna godzina edukacji zdrowotnej obowiązkowej, tak jak mówię, u nas w drugiej, trzeciej klasie, przyda się młodzieży, również ze względu na to, że będzie to jedna z tych lekcji, na których nie jest ważna ocena, nie jest ważna presja tego, żeby uczyć się tak jak na klasówkę, na kartkówkę. Nie będzie wyrywania do odpowiedzi, tylko rzeczywiście ma to być taki przedmiot, który da młodzieży realną i rzeczywistą wiedzę o swoim zdrowiu, a ten komponent, de facto drugi przedmiot pod tytułem edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne w wymiarze tych kilku godzin w przeciągu roku szkolnego, też nie jest takim problemem logistycznym i organizacyjnym, żeby nie można było go rozwiązać. Więc myślę, że jest to jakaś forma kompromisu. Natomiast co do protestów, to wiadomo, że tak jak mówiłem, ze wszystkiego można zrobić oręż do walki politycznej, ale myślę sobie, że dobrze, że ten przedmiot wszedł i że dobrze, że chociażby uczniowie trzeciej klasy nie będą musieli nadrabiać straconego drugiego roku, tylko po prostu nie zrealizują w pełni tej podstawy. I to też jest dobre rozwiązanie, że uczniowie nie ponoszą odpowiedzialności za to, że nie udało się tego przedmiotu wprowadzić w zeszłym roku jako obowiązkowego.
1: Czyli na koniec tego roku szkolnego nowa ocena przybędzie.
0: Tak. Przybędzie ocena z edukacji zdrowotnej.
1: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze chwilę przy zakazie telefonów komórkowych. On dotyczy głównie podstawówek. Mhm. Póki co pan wspomniał, że te zasady jakoś macie wypracowane, ale w ogóle ekranizacja. Myśmy przez ostatnie 20 lat w naszym kraju szli w ekrany i ekran nie jest niczym złym, tak jak mówi teraz Ministerstwo Edukacji, jeśli jest wykorzystywany w sposób dobry. Dobry mam na myśli to, że młody człowiek nie siedzi z ręką w telefonie i nie skroluje nie wiadomo ile krótkich treści. Można to wyśrodkować? Czy my edukację wywracamy teraz?
0: Nie, myślę, że nie jest to wywracanie. Wszystko można wyśrodkować, ale myślę, że szkoła jest wtórną instytucją do tego wyśrodkowywania. Tak naprawdę nawyki korzystania z urządzeń ekranowych wykształca się w domu i to rodzina i to dom powinny edukować i wychowywać do odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z ekranów. Natomiast myślę sobie, że szczególnie właśnie w podstawówkach doszliśmy do takiego momentu, w którym gdzieś trzeba postawić te granice i myślę, że to ograniczenie korzystania przede wszystkim w czasie wolnym, na przerwach z ekranów nie jest niczym złym i rzeczywiście skoro nie jesteśmy w stanie jako rodzice, mówię o ogólnopolskim trendzie, jakby zatrzymać tego szaleństwa, że nawet najmłodsze dzieci mają w ręku smartfona czy tablet, no to rzeczywiście instytucja szkoły może się tu przydać, natomiast to nie zadziała, jeśli nie będzie szła równoległa edukacja rodziców i nie będą szły za tym jakieś kampanie społeczne, które będą miały edukować właśnie osoby dorosłe, żeby po tym wypuszczeniu w szkole od telefonu komórkowego, żeby nie szła za tym potem do samego wieczora siedzenia i odbijania sobie tego, z angielska mówiąc, doom scrollingu w domu. I myślę sobie też, że właśnie, tak jak nożem można posmarować chleb i można przekroić bułkę, tak tym samym nożem można zrobić krzywdę i tak samo jest z telefonem komórkowym czy z tabletem. On może służyć komunikacji, może służyć edukacji, może służyć utrzymywaniu relacji, ale może służyć też demoralizacji i tak naprawdę kwestia osób dorosłych, opiekunów dzieci to jest nasza odpowiedzialność, w jaki sposób to urządzenie zostanie użyte.
1: Pierwsze dni szkoły są nerwowe z punktu widzenia uczniów. Oni przychodzą, są trochę zagubieni. Wy jako nauczyciele, pedagodzy, staracie się po części tych uczniów jakoś zrozumieć, że przyszli do was ze szkół podstawowych, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To jest stres dla młodego człowieka.
0: Ogromny, dlatego u nas ta adaptacja zazwyczaj trwa cały wrzesień. Staramy się też przez wrzesień nie organizować jakichś form sprawdzania wiedzy, żeby już te pierwsze jedynki nie wpadały we wrześniu. Zawsze każda z pierwszych klas robi taki obchód po szkole. Łączymy zarówno poznawanie szkoły, co gdzie jest, ale żeby było, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, to jednocześnie w tym samym momencie zapoznajemy uczniów z drogami ewakuacyjnymi, bo to też jest taki wymóg, żeby

0: uczniowie wiedzieli.
1: Próbne ewakuacje we wrześniu.
0: Tak, znaczy to zazwyczaj my robimy w październiku, ale to wiadomo, zawsze jest tajemnica, kiedy to się odbędzie.
1: Media wie to.
0: Natomiast rzeczywiście jest tak, że pierwszoklasiści, nie chcę mówić, że mają taryfę ulgową, bo tak nie jest, ale przykładamy bardzo duże starania do tego, żeby mogli się dość swobodnie zaadaptować, chociaż to nigdy nie jest łatwe i rzeczywiście widać po tym chociażby ile osób ma porażkę edukacyjną w pierwszej klasie, że tych jedynek na półrocze czy tych jedynek na koniec roku najwięcej jest właśnie w klasach pierwszych. Potem im starsze klasy, tym praktycznie to już się nie zdarza, natomiast rzeczywiście przejście z podstawówki do szkoły średniej to jest to duży stres zarówno dla uczniów, ich rodziców, ale też jest to stres dla nauczycieli, zawsze jak dostają pierwsze klasy, to jest rzeczywiście też bardzo duże wyzwanie, żeby nie przesadzić, a jednocześnie nie upupić i nie zagłaskać ich, nie?
1: To są takie sławetne określenia nauczycieli, kosa, a ten to siekiera.
0: No właśnie, ale myślę, że też to czasem jest krzywdzące, bo teraz jednak w pracy nauczyciela jednak staramy się mocno indywidualizować pracę i mocno też starać się patrzeć na to, kto do nas przychodzi i rzeczywiście takich legend, w cudzysłowie oczywiście, w negatywnym świetle mówiąc, jest już w szkołach coraz mniej, jeśli chodzi o nauczycieli.
1: Panie dyrektorze, 142 uczniów zrekrutowaliście do liceum imienia Jana Barzyńskiego, kierunek lotniczy, twórców medialnych, dwie klasy medyczne, profil ekonomiczny, a także psychologiczno-społeczny. Jest dyrektor zadowolony z tego naboru?
0: W zasadzie 146 uczniów, bo po odwołaniach jeszcze udało nam się dobrać. Wszystkie klasy są pełne. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że tym bardziej, że planowaliśmy 120 miejsc tylko na początek, udało nam się przyjąć jeden oddział więcej. Nie wynikało to z tego, że na siłę chcieliśmy te oddziały tworzyć, tylko rzeczywiście jakość i poziom tych uczniów, którzy do nas przychodzili, szczególnie zainteresowanie rozszerzaniem biologii, czyli klasami medyczną i klasą psychologiczno-społeczną, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. I żeby tej zdolnej młodzieży z dobrymi wynikami nie zostawiać na lodzie, albo też nie wypychać ich do Olsztyna czy do innych miejsc, gdzie będą mogli rozszerzać te kierunki, właśnie za zgodą starostwa, za zgodą organu prowadzącego udało nam się utworzyć tą jedną dodatkową klasę. No i tak naprawdę osiągnęliśmy pewien limit w naszej szkole, żeby nie pracować na dwie zmiany. Mamy 21 oddziałów od 1 września i 21 sal lekcyjnych, a więc jesteśmy w tym momencie już taki na skraju, pracujemy od 8 do 16 i myślę sobie, że jakby był jeszcze jeden oddział, musielibyśmy przemyśleć pracę na dwie zmiany, więc myślę, że teraz ta liczba uczniów, około właśnie tych 540, jest to liczba optymalna i ta liczba oddziałów też jest na w szczycie optymalności.
1: No to teraz o nowości, profil twórców medialnych zapowiadał dyrektor też na naszej antenie współpracę między innymi z Telewizją Polską w Olsztynie, oddział regionalny też z innymi redakcjami. Panie dyrektorze, to będzie taka praca trochę na żywym organizmie. Wy chcecie wykształcić człowieka, który będzie potrafił czytać prasę, rozumieć przekaz radiowy, telewizyjny, ale też ten internetowy. To będzie praca na organizmach, umysłach młodych ludzi.
0: Przede wszystkim chcemy wykształcić człowieka, który będzie w stanie odróżnić informacje od dezinformacji i odróżnić prawdę od fałszu, a trzeba zacząć od tego, żeby potrafił odróżnić fakt od opinii, bo to jest najważniejsze. I też dzięki zgodzie naszego organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego, udało się właśnie w program tej klasy wszczepić komponent edukacji medialnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez 4 lata, więc to jest bardzo dużo, sumarycznie bardzo dużo godzin i one będą przeznaczone właśnie nie tylko na uczenie warsztatu, czyli jak pisać, jak mówić do mikrofonu i jak prezentować się przed kamerą, czy jak składać materiały, ale tam będzie bardzo ważny komponent właśnie dotyczący krytycznego myślenia i krytycznego czytania mediów, ale również czegoś, co się nazywa takim po polsku, można powiedzieć, alfabetyzmem medialnym, czyli żeby się po prostu orientować w tym, że są media. Jeżeli otwieramy gazetę, to nie możemy brać z tej gazety wszystkiego jako fakt, tylko żeby wiedzieć, że ta gazeta ma takie zabarwienie, ta stacja telewizyjna ma takie zabarwienie, a więc żeby ci młodzi ludzie, którzy po 4 latach edukacji medialnej w tej klasie wiedzieli, jak działa rynek medialny i że to nie jest tak, że każdemu zależy na przekazywaniu prawdy, tylko na przykład przekazywaniu swojej wizji, tej prawdy, o ile to jest rzeczywiście uczciwa redakcja, nie? I żeby odróżnić manipulację od rzeczywistego przekazywania informacji.
1: Panie dyrektorze, no to jeszcze na chwilę o lotnikach, o tym pierwszym roczniku. On się czegoś nauczył już?
0: Tak, tak. Młodzież była kilka razy na lotnisku na Dajtkach. Wiem, że część uczniów zaczęła już szkolenie szybowcowe, bo to jakby jest oderwane od programu tej klasy. Mają od pierwszej klasy język angielski w lotnictwie taki dodatkowy przedmiot i on będzie przez 4 lata. W tym roku druga klasa już będzie miała dodatkowy przedmiot pod tytułem Prawne i społeczne aspekty lotnictwa, który jest w programie przygotowującym do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. No i będziemy też kontynuować właśnie wyjazdy na lotnisko, a ta pierwsza klasa, która rozpocznie, jakby będzie już szła tymi przetartymi szlakami. Więc myślę sobie, że jak na razie jest wola współpracy z obu stron, czyli ze strony liceum, jak i ze strony Euroklubu, to myślę, że dopóki ta wola będzie, to ten program będzie kontynuowany.
1: Pierwszoklasiści w szkołach ponadpodstawowych, nie martwcie się, nie tylko w liceum imienia Jana Barzyńskiego będą was zaznajamiać, czym jest klasa, szkoła, do której się zapisaliście. Życzę wam powodzenia wspólnie z dyrektorem Piotrem Patejukiem.
0: A my postaramy się tego nie zepsuć, także wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury pozostajemy przy oświacie. 1 września to czas, kiedy uczniowie wracają do szkoły. Nie inaczej było w tym roku zarówno w szkołach prowadzonych przez powiat ostrucki, jak i Urząd Miasta w Ostródzie. A my teraz porozmawiamy trochę o technikaliach, o tym, że w tym roku w powiecie ostruckim sporo będzie się działo na tej niwie oświatowej. Ze mną w studiu Meloradia Mazury starosta ostrucki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, nie tęskni pan za szkołą, w której pan uczył dawniej?
3: Czasem tak, bo to rzeczywiście świetna praca, jeżeli chodzi o, bo ostatnim moim stanowiskiem był dyrektor szkoły, więc rzeczywiście ta szkoła się rozwija bardzo i myślę, że w ogóle szkolnictwo musi nadążyć za tymi zmianami, które proponują młodzi ludzie. I jest to bardzo wdzięczny zawód i myślę, że kto kiedyś uczył w szkole, to na pewno co jakiś czas tęskni do tej pracy.
1: 761 uczniów. Tyle udało się zrekrutować podczas naboru do szkół prowadzonych przez powiat ostrucki. Z punktu widzenia waszego to jest radość, to po pierwsze, bo nauczyciele będą mieć pracę, jeszcze ten niż demograficzny szkół powiatowych nie dotyka, a po drugie no to też i ból głowy, bo na przykład nabór w Barzyniaku do klasy medycznej był taki, że dwa oddziały trzeba było utworzyć.
3: Tak, to bardzo dobrą ocenę wystawia tej szkole, że coraz więcej uczniów chce uczyć się właśnie w niej. Ale jest to rezultatem dobrej oferty, którą przedstawia dyrektor szkoły i wprowadza nowe kierunki, które próbują nadążać za czasem, bo rzeczywiście tak musi być, ale bardzo się cieszymy, że ta grupa młodych ludzi, którzy zakończyła naukę w podstawówkach, znalazła swoje miejsce w naszych szkołach. Myślę, że to świetna oferta, przygotowana przez dyrektorów szkół. Szkoły są również doposażone i proponują różne inne formy kształcenia, nie tylko takie przy ławce, bo chcę powiedzieć, że wiele projektów powoduje to, że młodzież wyjeżdża za granicę i tam się również kształci z naszych szkół. To też jest bardzo cenne. Czy zdobywa na przykład prawa jazdy, jak w szkole rolniczej. To są ogromne plusy tej edukacji, która teraz proponuje młodym ludziom.
1: Panie starosto, można powiedzieć, że zmiana pokoleniowa w ostruckim ekonomiku, pan Henryk Rybacki już na zasłużonym odpoczynku emerytalnym, pani Wioletta Gutfrańska nowym dyrektorem szkoły, nowym starym, bo do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora tej placówki. Dobre posunięcie, tak jak pan obserwował też pokonkursowe rozmowy z panią Wiolettą?
3: te zasługi pana Rybackiego, one tutaj nikt nie będzie w jakiś sposób kwestionował, bo rozwinął szkołę bardzo, ale sam zdecydował na przejście na zasłużoną emeryturę i jego, jak gdyby po nim te stanowisko objęła pani wicedyrektor, czyli pani Gutfleńska. To jest bardzo prężna i bardzo taka odważna dziewczyna, która i zajmuje się sportem i wysokogórskim, więc cechy na pewno ma odpowiednie, żeby tą szkołę dalej rozwijać. I bardzo się cieszę, że tak się stało, że ta pani została dyrektorem. I myślę, że ta szkoła dalej będzie się tak pięknie rozwijać, a my będziemy wspierać od strony po prostu finansowej tą szkołę.
1: Natomiast dwójce dyrektorów przedłużyliście kadencję. Pani Monika Włodarczyk-Dudka w zespole placówek pedagogicznych w Ostródzie pozostanie, natomiast pan Paweł Muszyński nadal pokieruje zespołem szkół rolniczych imienia Wincentego Witosa. No i teraz o rolniku trochę dłużej, no bo jubileusz się zbliża w październiku. Panie starosto, mówi się, że ten rolnik to taka kuźnia kadr, bo samorządowcy, mało tego, nawet powiedzmy i senatorowie obecni.
3: Były poseł.
1: Tak, były poseł, byli związani z rolnikiem.
3: Tak. No na przestrzeni tego czasu, jak istnieje ta szkoła, no to jest ogromny rozwój, ale z takiej malutkiej szkoły, którą przecież kiedyś były zakusy, żeby ją zlikwidować, powstała jedna z największych szkół, która kształci w różnych kierunkach, nie tylko rolniczych, ale i w kierunkach jak mechatroniki i inne różne potrzebne zawody. Więc ogromne zasługi osób, które pracują w tych szkołach, a na czele zawsze stoi dyrektor. I tutaj ten wybór po tragicznie zmarłym panu dyrektorze padł na pana Muszyńskiego. Tą swoją pracą przez te lata zapracował, żeby móc nie organizować kolejnego konkursu, tylko przedłużyć, bo po prostu na to zasłużyli ci państwo swoją pracą przez te 5 lat.
1: To ja tylko dodam, zamykając wątek oświatowy w powiecie ostrudzkim, że do szkół prowadzonych przez powiat ostrudzki uczęszcza blisko 3200 uczniów. Panie starosto, ale o drogach też. Jest pan zadowolony z postępu prac przy remoncie ulicy Grunwaldzkiej? Ona może zostać udostępniona dla kierowców nieco wcześniej, bo ten termin zakończenia prac jest do końca listopada.
3: Tak, to prawda. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i to jest najważniejsze. I to też jest ważne, że trudności w poruszaniu się poprzez tą ulicę nie są aż takie duże dla mieszkańców i to jest też bardzo ważne. Myślę, że ten termin, no nie chciałbym powiedzieć, że liczymy na to, żeby był szybciej oddana ta droga, ale bo no zobaczymy, jaka będzie też pogoda, bo to też ma ogromne znaczenie. Ale już jest dobrze, że ta część, którą jest remontowana, idzie zgodnie z harmonogramem, więc myślę, że można się spodziewać, że będzie szybciej oddana.
1: No to teraz o przyszłości, bo zakończył się nabór do rządowego programu na 2027 rok. Złożyliście wnioski. Panie starosto, 3-kilometrowy odcinek Gierzwałd-Pacultowo, ale takie kombo ulic w Morągu. Mówi się, że starówka w Morągu zyska nowe ulice, oczywiście jeśli dostaniecie rządowe dofinansowanie. To są ulice Rataja Osińskiego, Sowińskiego, Sierakowskiego, Rejmonta, Zamkowa, Kościelna i Zawiszy. Mają szansę na remont. Do tego w tym programie stworzono nowy moduł, czyli nabór na remont, budowę chodników. Chodnik w Żabim Rogu, a także część chodnika do Bikostruda, czyli przy ulicy Grunwaldzkiej. To jest maksimum?
3: Jest to maksimum, które możemy składać wnioski, bo jest określona jak gdyby kwota górna na składanie wniosków przez powiat. I w tej kwocie mieszczą się wszystkie te ulice, o których pan mówił. Bardzo ważnym elementem wyboru w tym roku, jeżeli chodzi o składanie wniosku, była współpraca i wzajemne umowy finansowe samorządów. Mamy deklarację samorządu morąskiego o finansowaniu, współfinansowaniu z powiatem wkładu własnego i to myślę, że to będzie kwota między 700 a 1 000 000 złotych od samorządu morąskiego. To bardzo ważne i bardzo cenne dla nas. Podobna kwota, około 700 tysięcy od pana wójta z gminy Grunwald na drogę, którą pan wymienił. To bardzo ważne i cenne dla nas, bo w ten sposób możemy zrobić po prostu więcej. Ale równie ważne jest te dwa krótkie zadania, jeżeli chodzi o chodniki, bo jak wiemy, przy powstaniu Bigu tutaj w Ostródzie od samego początku były uwagi słuszne, że część osób po prostu chodzi pieszo do tego naszego Bigu. I po rozmowach z panem burmistrzem i z panem wójtem doszliśmy do porozumienia, że wszyscy złożymy się na wkład własny i musimy wybudować chodnik. Dodatkową jeszcze świetną sprawą jest to, że my będziemy wspólnie budować chodnik, mam nadzieję, w przyszłym roku przy ulicy Powiatowej, a pan burmistrz otrzymał środki albo deklarację środków na tą część już od strony Bigu do drogi powiatowej, więc zamkniemy jak gdyby całą inwestycję w jednym czasie i to myślę, że dla bezpieczeństwa osób, które przemieszczają się pieszo do Bigu jest najważniejsze. I drugi chodnik to w Żabim Rogu, również przy partycypacji kosztów z panem burmistrzem, to też jest bardzo cenne i ważne dla nas.
1: Ja trochę prywaty teraz, bo byłem na oddziale otolaryngologicznym. Chciałem pozdrowić lekarzy, pielęgniarki, fachowa opieka. Ja zmieniłem trochę nastawienie do szpitala ostródzkiego właśnie po pobycie w szpitalu. Nie ma się do czego przyczepić w zasadzie, ale finanse są nieubłagane, bo gorący okres za wami, ale chyba gorętszy przed wami. Od 1 września do 20 września zawieszony oddział zakaźny w szpitalu w Ostródzie. To są niepokojące informacje o likwidacji tego oddziału?
3: Myślę, że nie, ale rzeczywiście tutaj nawiązując do całej pana wypowiedzi jest tak, że ten szpital oferuje bardzo dobre usługi prowadzone przez bardzo dobre przygotowanych ludzi. I poza tymi informacjami, które są czasem negatywne i niektórym zależy na tym, żeby tych negatywnych wypowiedzi było jak najwięcej, to rzeczywiście, jeżeli ktoś miał tą konieczność bycia w szpitalu, to może też potwierdzić, że ta opieka zarówno od strony pielęgniarek, salowych czy lekarzy jest coraz lepsza i z tego bardzo się cieszymy. A jeżeli chodzi o sytuację finansową, to nie jest problem jak gdyby pacjentów. My jesteśmy od tego, żeby te środki finansowe niestety przeznaczać, bo finansowanie służby zdrowia powiatowej jest katastrofalnie niskie i to nie jest problem tylko naszego szpitala, ale szpitali większości powiatowych.
1: To ja wtrącę, bo widziałem już zdjęcie na mediach społecznościowych powiatu ostródzkiego. No, siedzieliście z parlamentarzystami z naszego regionu i to blisko związanymi z Ostródą, z powiatem ostródzkim, z Morą. No co oni radzą?
3: No, trudno tutaj oczekiwać od nich, żeby podali jakąś receptę. Najlepszym sposobem jest zmiana finansowania usług świadczonych przez szpitale powiatowe, bo usługi świadczone przez szpitale wojewódzkie czy kliniczne, one są o wiele lepiej wyceniane i te szpitale sobie radzą w miarę dobrze, ale jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, no jest to po prostu niedoszacowanie i to coraz większe. Mam nadzieję, że zapowiedzi pana premiera o finansowaniu lepszym w przyszłym roku służby zdrowia przeleją się na sytuację powiatową, choć wątpię, bo potrzeba po prostu poważnych zmian, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia powiatowej. I to nie dotyczy tylko jak gdyby zarobków, czy to lekarzy, czy to pielęgniarek, bo rzeczywiście jest to największa składowa, jeżeli chodzi o finanse szpitala, ale dramatycznie wzrastają usługi dla szpitali i to jest też druga kwestia. I tutaj, jeżeli chodzi o oddział zakaźny, niestety pojawiła się taka chęć przeniesienia tego oddziału naszego zakaźnego do Olsztyna. Odbyło się również spotkanie w takim szerokim gronie u pana wojewody, gdzie był Narodowy Fundusz, Sanepid, wszyscy dyrektorzy, wojewódzki konsultant, my jako samorządowcy i tam od wszystkich płynęła taka sama informacja, że szpital w Ostródzie musi mieć oddział zakaźny, bo on jest doskonale do tego przygotowany. To raz. Dwa, ogromne pieniądze wpompowane przez ten czas, jak on funkcjonuje, zarówno w czasach COVID-u, jak i teraz. Wszystko przemawia za tym. Ale niestety nie ma osoby, która pełni funkcję ordynatora, bo pan ordynator złożył wypowiedzenie i tu jest największy problem. Ale myślę, że przy wszystkich tutaj osobach sprzyjających, zarówno z Narodowego Funduszu, panu wojewodzie i wszystkich parlamentarzystach, znajdzie się taka osoba i ten czas przeznaczony na zawieszenie tego oddziału będzie krótszym czasem i znajdziemy ordynatora w zastępstwie i będzie on dalej funkcjonował.
1: Czyli macie 20 dni na znalezienie ordynatora.
3: Prowadzimy rozmowy w tym tygodniu z dwiema osobami, więc mam nadzieję, że któraś z tych osób się zdecyduje i szybciej nastąpi odwieszenie tego oddziału i dalej będzie on funkcjonował.
1: Ja jeszcze raz dziękuję pracownikom oddziału otolaryngologicznego. Zrobili co trzeba. Żyję, oddycham, mam się dobrze. Dzięki jeszcze raz. Obym nie musiał bywać tam częściej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Z niego dowiecie się m.in. jakie plany mają władze miasta na zagospodarowanie Małej Czwórki.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Skoro rozpoczął się rok szkolny, no to pomówimy o zmianach w oświacie. Będzie też o akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Strażnicy miejscy, a także policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych. W tym programie zajrzymy też do remontowanej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie.
2: To warto wiedzieć.
1: Rozpoczynamy jednak od zmian w oświacie. To nie tylko zapowiadany zakaz używania telefonów komórkowych.
4: Piotr Konopka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostródzie.
1: Pierwszy dzwonek za nami. Zmiany w oświacie. Na początek podstawa programowa. Duże zmiany?
4: Dużo tych zmian, ale jak to się mówi, każda zmiana jest dobra, przynosi zawsze coś dobrego. Jeżeli chodzi o podstawę programową, to największe zmiany dotyczą klas pierwszych oraz klas czwartych. Tutaj te zmiany w tym roku wchodzą. Pozostałe klasy realizują swoje zadania na dotychczasowych zasadach. W pierwszej klasie taka największa podstawowa zmiana to oczywiście dodatkowa godzina edukacji wczesnoszkolnej. W klasach czwartych to powrót takiego, można powiedzieć, naszego reliktu, naszego dzieciństwa, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, zmiana godzin biologii w starszych klasach, które oczywiście dla nich dopiero nadejdą, ale w klasie czwartej zwiększenie godzin na przedmiotu przyrody do aż 3. Także tych zmian troszeczkę jest, ale powolutku będziemy je wdrażać i z czasem na pewno wszyscy się z tym oswoją.
1: Edukacja zdrowotna, ona budzi jeszcze niepokój wśród rodziców. Zapewne te pierwsze wywiadówki będą z pytaniami od rodziców, co to za przedmiot, kto tego uczy.
4: Tak, w tym roku jedną z takich diametralnych zmian jest to, że edukacja zdrowotna w szkole podstawowej będzie przedmiotem obowiązkowym. W mojej ocenie bardzo rozdmuchany temat. Myślę, że przedmiot edukacji zdrowotnej jest przedmiotem bardzo ważnym. Edukacja zdrowotna naszych dzieci w dzisiejszych czasach jest naprawdę istotna. Ten moduł edukacji seksualnej jest oczywiście modułem nieobowiązkowym. Rodzice mają prawo z tego zrezygnować. Nauczyciele w każdej szkole podstawowej w naszym mieście będą informowali rodziców o możliwości rezygnacji z tego modułu. W każdej szkole podstawowej to jest jedna godzina takich zajęć w skali rocznej, więc tych wiadomości wiadomości przekazywanych, to jest dosłownie przekazywanie informacji w pigułce i to są informacje kluczowe związane z zdrowiem fizycznym, psychicznym, oscylującym w tematyce seksualnej.
1: Panie dyrektorze, no to teraz ta najważniejsza zmiana, zakaz telefonów komórkowych w szkołach. Ja sam jestem rodzicem ucznia trzeciej klasy. Czy dziecko może zabrać telefon do szkoły?
4: Oczywiście, zmiany następują również w kwestii posiadania przez dzieci telefonów komórkowych w szkole. Wypowiadając się jako dyrektor szkoły podstawowej numer 5, mogę powiedzieć, że no, u nas ta zmiana nie jest jakimś nowum, ponieważ w naszej szkole panował do tej pory zakaz używania telefonów komórkowych na terenie naszej placówki. W przypadku naszej szkoły będziemy musieli zejść z takiego szeroko rozumianego liberalizmu, czyli przyzwalania uczniom z korzystania z tych telefonów na takiej zasadzie, że oczywiście, tak jak mówi przepis odgórnie narzucony, będą mogły być one używane tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli nauczyciel zaplanuje lekcję z wykorzystaniem narzędzi multimedialnym, tudzież telefonu. Jeżeli uczeń będzie oczywiście miał jakieś problemy zdrowotne i ten telefon będzie mu niezbędny do prawidłowego funkcjonowania na terenie szkoły. Nasza szkoła będzie dostosowana do tego, każdy uczeń w starszych klasach ma swoją szafkę na specjalne hasło, gdzie ten telefon może schować. Po przejściu do szkoły może go włączyć go po zakończonych zajęciach, a jeżeli w trakcie zajęć nastąpi konieczność skontaktowania się z rodzicami, to oczywiście za każdym razem może skorzystać z telefonu w sekretariacie albo poprosić o nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę do skorzystania z tego telefonu i myślę, że tu żadnego problemu na pewno nie będzie.
1: Co jeśli nauczyciel zauważy, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego na przerwie?
4: No to już jest indywidualna kwestia każdego dyrektora, każdej rady pedagogicznej. Każda rada pedagogiczna w swoim postępowaniu takim przygotowawczym do każdego roku szkolnego ma ustalony czas, okres do dostosowania swoich statutów i to w tychże właśnie dokumentach najważniejszych dla funkcjonowania każdej szkoły będą znajdowały się zapisy, jakie konsekwencje uczniowie będą ponosili, jeżeli do tych zasad nie będą się stosować.
1: No to jak jest u Was?
4: No jesteśmy na etapie planowania tych zmian w statucie. Nasz zespół do spraw statutowych już od można powiedzieć połowy sierpnia podejmuje działania do tego, żeby takie zmiany wprowadzać. No wiadomo, że będą to zmiany dotyczące, jeżeli mówimy oczywiście o konsekwencjach, to będą to konsekwencje na pewno w postaci odpowiednich wpisów w dzienniku, kontaktu z rodzicami. No i te zachowania na pewno będą wpływały na ocenę zachowania uczniów podczas klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej.
1: Panie dyrektorze, no to jeszcze jeden temat. Automaty. One zostały dostosowane do tych nowych wymogów. Mniej słonych przekąsek, więcej czegoś zdrowego. Mijałem automat w drodze do pana gabinetu. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, jak jest wyposażony.
4: Jasne. Jeżeli mowa o szkole podstawowej numer 5, w tym roku zmieniamy operatora. Będzie to nowy dostawca, który zapewnił mnie o absolutnym dostosowaniu asortymentu do obowiązujących przepisów, do tych przepisów, w których następuje zmiana również od 1 września 2026 roku. Tenże operator będzie w naszej szkole od 1 września dostarczał przekąsek dla naszych uczniów, a także zostanie zmienione źródełko, poidełko wody, które w tym przypadku, co było również bardzo taką dla nas korzystną ofertą i argumentem decydującym o zmianie dostawcy, te poidełko nasz nowy dostawca zapewni bezpłatnie.
1: To ja tylko podsumuję, że naukę w ostruckich podstawówkach rozpoczęło 2600 uczniów.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o kolejnej edycji akcji Bezpieczna droga do szkoły.
5: Robert Kwiatek, komendant Straży Miejskiej w Ostródzie.
1: Przed nami kolejna edycja akcji Bezpieczna droga do szkoły. Straż Miejska, a także policja po raz kolejny będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych mieszkańców naszego miasta, udających się na zajęcia do szkoły, ale też wracających do domu. Akcja od ponad 20 lat w naszym mieście. Tak naprawdę macie już chyba wydeptane ścieżki.
5: Tak, ta akcja jest powtarzana cyklicznie. Ja pracuję tutaj 16 rok. Jak przyszedłem, ta akcja już była prowadzona. Komendant Straży Miejskiej w Ostródzie prowadzić będzie akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Działaniami objęte zostaną okolice szkół i przedszkoli na terenie Ostródy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą dbać o bezpieczeństwo pieszych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W tym celu kontrolowane będą najbardziej newralgiczne i uczęszczane przejścia dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Akcja ta będzie prowadzona od 2 do 30 września tego roku w godzinach od 7.30 do 8.15, czyli w czasie największego natężenia ruchu dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Osoba odpowiedzialna za odprawę funkcjonariuszy do służby będzie codziennie wyznaczać przejścia dla pieszych, które w danym dniu zostaną objęte szczególnym nadzorem. W tym roku jednym z priorytetów będzie zabezpieczenie rejonu szkoły podstawowej nr 6 przy ulicy Osiedle Młodych w związku z prowadzonymi remontami nawierzchni. Codziennie zabezpieczać rejon skrzyżowania ulic Pieniężnego z Kościuszki ma to związek ze zmianą organizacji nauki, w wyniku której od września uczniowie klas 1-3 będą uczęszczać do szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Kościuszki 22. Spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu pieszych i pojazdów w tym rejonie, szczególnie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W ramach posiadanych sił i środków nadzorem objętą zostaną również inne przejścia dla pieszych i rejony placówek oświatowych, w tym skrzyżowanie ulicy Jagiełły z Pieniężnego w rejonie szkoły podstawowej nr 1, przejście dla pieszych przy szkole podstawowej nr 5 na ulicy Plebiscytowej, szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej, skrzyżowanie ulic Pieniężnego i 21 stycznia, Jagiełły Sportowej, a także przy szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Piłsudskiego 4.
1: Panie komendancie, ta akcja ma też wymiar profilaktyczny, żeby zwrócić uwagę najmłodszych mieszkańców naszego miasta, żeby poprawnie przechodzili przez jezdnię, żeby się rozglądali, żeby nie patrzyli w telefony komórkowe. Często też, powiedzmy, upominacie rodziców, żeby przy szkole podstawowej nr 2 nie wysadzać dzieci na przystankach. To są takie nasze ostródzkie grzechy przy okazji bezpieczeństwa wokół szkół.
5: Dokładnie, panie redaktorze, staramy się zwracać uwagę, no szczególnie też rodzicom czasem, tak, że jednak jeśli wysadzają te dzieci, żeby też to było w jakimś miejscu bezpiecznym.
1: Co roku władze naszego miasta też rozdają odblaski przy okazji tej akcji. Te elementy warto przypiąć do plecaka, zwrócić dziecku uwagę, że jeśli już taki odblask otrzymało, to żeby używało elementów odblaskowych.
5: Dokładnie, to poprawia widoczność. Zawsze kierowca jednak zwraca uwagę bardziej, jeśli ten odblask jest, tak? Myślę, że w tym roku też będziemy przy szkołach rozdawać te odblaski najmłodsze.
1: Jaka jest rola patrolu, strażnika miejskiego przy tej akcji? Karać, upominać, czy po prostu być i kierowca zdejmie nogę z gazu? Bo ja przy szkole podstawowej nr 5 obserwowałem, że wystarczy, że wasz patrol się pojawia przy tej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły i kierowcy już tam zwalniają przy okazji przejść dla pieszych.
5: Myślę, że ta akcja powinna być przede wszystkim profilaktyczna, tak? Tutaj jak pan redaktor mówi, powinna zwracać uwagę, tak? To nie chodzi o karanie, nie chodzi o upominanie, tylko o zapewnienie bezpieczeństwa.
1: Co prawda akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa tylko do końca września, ale to od kierowców zależy bezpieczeństwo pod ostródzkimi szkołami.
2: Nasze miasto.
1: Teraz na antenie Meloradia Mazury zabieram was na wycieczkę. Odwiedzimy remontowaną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Ostródzie.
6: Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor zespołu placówek pedagogicznych w Ostródzie.
1: Pani dyrektor, wracam do was po jakimś czasie, żeby sprawdzić, jak sobie radzicie po majowym zalaniu budynku poradni. Słychać, że budowlańcy pracują, coś się kuje. To chyba są dobre wiadomości w całej tej sytuacji, bo wiemy, że jest coś do skucia, jest ktoś, kto to skuje i są pieniądze, żeby to skuć.
6: Dokładnie tak. 13 sierpnia swoją działalność rozpoczęła firma, która zajmuje się kładzeniem nowej instalacji elektrycznej. Jesteśmy na etapie bruzdowania, przekładania instalacji, ułożenia tej instalacji zgodnie z nowoczesnymi procedurami.
1: Cały proces szacowania szkody już się zakończył?
6: Nie, jeszcze nie. On nadal trwa. Jesteśmy w sporze odnośnie przyjęcia naszej argumentacji, wskazując na to, że szkoda jest całkowita i wymaga bezwzględnie kompleksowego remontu całego budynku.
1: W takim razie, czy macie wykonawcę kompleksowego remontu, czy te prace, które trwają, o których pani mówiła, czyli bruzdowanie pod nową instalację elektryczną, są tylko etapem?
6: Tak, to jest pierwszy etap. Teraz zajmujemy się główną instalacją elektryczną i teleinformatyczną. Po zakończeniu tych prac będziemy przechodzić do kolejnych. Wiąże się to też właśnie z finansami, z tym, żeby ubezpieczyciel przyjął naszą argumentację i żeby mógł nam wypłacić godne odszkodowanie.
1: No to teraz o samej pracy poradni. Wakacje to jest dla Was newralgiczny czas, początek roku szkolnego również. Dzieci wymagają wsparcia, terapii, też całej papierologii związanej z początkiem roku szkolnego. Jak Wy sobie radzicie od tej strony codziennej pracy?
6: Nie ukrywam, że jest to dla nas bardzo trudny okres. Kadra nieprzerwanie pracuje od momentu zalania. Są pojedyncze dni, kiedy nauczyciele korzystają z urlopu. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wydać stosowne dokumenty administracyjne, czyli orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to też istotne dla dyrektorów szkół i placówek naszego powiatu. Przenosimy główną działalność naszego zespołu do Centrum Użyteczności Publicznej. Tam będziemy przyjmować dzieci, rodziców i nauczycieli.
1: Pani dyrektor, co z informacją dla rodziców? Czy mieszkańcy powiatu ostródzkiego dostaną taką informację, gdzie będą odbywać się konkretne zajęcia, konkretne spotkania?
6: Tak, tworzymy takie specjalistyczne informatory. Będą one upublicznione na naszej stronie internetowej, na stronie facebookowej, a także w każdym SMS-ie, który rodzic otrzyma, będzie miał zapis informacyjny o lokalizacji tych zajęć, czyli czy odbywają się one tutaj w budynku przy Sportowej 1, gdzie nadal będzie obowiązywała działalność naszej sali rehabilitacyjnej, czy też zajęcia będą się odbywały w Centrum Użyteczności Publicznej.
1: Kłopoty, czy raczej takie wyjście awaryjne?
6: Zdecydowanie pomoc. Możliwość funkcjonowania w pomieszczeniach Centrum Użyteczności Publicznej jest dla nas dużą korzyścią, ponieważ w godnych warunkach będziemy mogli przyjmować dzieci, młodzież i rodziców.
1: W tym programie porozmawiamy jeszcze o historycznej inwestycji w ostrudzką oświatę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury dowiemy się, jakie są plany odnośnie remontu hali przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie. Będzie też o zakończonej, jednej z największych inwestycji w naszym mieście, jeśli chodzi o oświatę, ale będzie też o przejazdach kolejowych w Ostródzie. Ze mną w studiu Meloradia Mazury burmistrz Rafał Dąbrowski. Witam serdecznie.
7: Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
1: Na początek pochwalić chciałem.
7: Nie wierzę.
1: Jechałem przejazdami kolejowo-drogowymi w zasadzie przez Ostródę. No i po ostatnich pracach one są rewelacyjne w porównaniu z tym, co mieliśmy. To nie jest droga powiatowa. PKP też panu nie podlega, a jednak popołudniami i wieczorami praktycznie na bieżąco informował pan mieszkańców Ostródy o tym, jaki jest postęp prac na przejazdach.
7: Determinacja w tym temacie była i to trwała wiele miesięcy, bo trzeba sobie też powiedzieć, że przy inwestycji mamy zawsze coś takiego, każdej, czy to realizowanej przez miasto, samorząd, czy jakikolwiek inny podmiot, mamy coś takiego, co nazywa się zakresem inwestycji. Tych przejazdów w ogóle w tym zakresie nie było. Poprawienia stanu przejazdu kołowego przez tory pociągowe i my o tym wiedzieliśmy, dlatego też biorąc pod uwagę to, że wykonawca, no mówiąc eufemistycznie, popsuł stan tych przejazdów w trakcie tych wszystkich prac na stacji Ostróda i w jej okolicach. Interweniowaliśmy no, praktycznie wszędzie, z Ministerstwem Infrastruktury włącznie, mówiąc o tym, że tak być nie może. No i tuż przed końcem tej inwestycji udało się doprowadzić do tego, że zarówno inwestor, jak i wykonawca wzięli ten problem na klatę, no ale że to było tak trochę last minute, to faktycznie staraliśmy się wspólnie z moimi współpracownikami z Wydziału Inwestycji, a także z pracownikami Wydziału Inwestycji Powiatu Ostródzkiego po prostu doglądać tego, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda.
1: Panie burmistrzu, historyczna chwila, inwestycja i to jedna z największych w ostródzką oświatę oddana do użytku. Duża czwórka jest jeszcze większa, mała czwórka to już historia. Dzieciaki chodzą do rozbudowanego skrzydła. Są bezpieczne, warunki rewelacyjne, odpowiedź na kryzys demograficzny, który dopadnie nas za parę lat.
7: To jest oszczędność rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie w przyszłości, ale przede wszystkim przygotowujemy się na to, żeby nie mieć takich szkół, w których będziemy mieli puste mury, bo tak to by się skończyło, bo my wiemy, jakie są dane demograficzne, wiemy, z jakim kryzysem zmaga się nie tylko Ostróda, nie tylko region, ale cała Polska, nawet szerzej można by powiedzieć, że cała Europa, bo kryzys demograficzny jest bardzo mocno dostrzegany i my po prostu tak uciekliśmy do przodu, czyli nie czekaliśmy na moment, w trakcie którego będziemy mieli sytuację taką, że będzie, nie wiem, 1/10 małej czwórki wykorzystana na zadania oświatowe, tylko stworzyliśmy przestrzeń dla dzieciaków nowoczesną, komfortową w dużej czwórce. To są zarówno oszczędności, jak i jest to odpowiedź na to wszystko, co wydarzy się w następnych latach, no bo trzeba sobie wprost powiedzieć, że będzie dzieci w tych pierwszych klasach coraz mniej. My walczymy z tym problemem również na inne sposoby, no bo przyjmujemy dzieci z gminy, co nie zawsze było zasadą. Teraz wszystkie dzieciaki również nie tylko z terenu miasta, jeśli chcą, to mogą znaleźć miejsce, no ale ta rozbudowa SP4, tego budynku dużej czwórki, była taką główną, może nawet i spektakularną inwestycją, która nam w tym pomoże. Też warto wspomnieć o tym, że to inwestycja, którą realizowaliśmy w dwóch etapach, bo to był poniekąd koncept jeszcze z poprzedniej kadencji, z tym, że ten koncept mówił o dwuzmianowości, że stworzymy 4 czy 5 oddziałów dla klas 1-3 i będą się te dzieciaki uczyć na zmianę. Nie chcieliśmy tego, żeby pomimo stworzenia dobrych warunków, nowoczesnych klas i całej infrastruktury, organizacyjnie wyglądało to gorzej niż wcześniej, no bo dzieci w małej czwórce były przyzwyczajone do jednozmianowości, dlatego też postanowiliśmy, że poza tą inwestycją, na którą pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu, zrobimy również drugą część w budynku istniejącym. No i nie ukrywam, że mam bardzo dużo satysfakcji, gdy odwiedzam to miejsce, bo wyszło naprawdę dobrze, aczkolwiek jak przy każdej inwestycji pewnie okażą się jeszcze jakieś mniejsze czy większe problemy, trudności, które będziemy na bieżąco rozwiązywać.
1: Mała czwórka nie będzie zburzona, mało tego, została zasiedlona przez społeczną szkołę muzyczną w Ostródzie, panie burmistrzu, ale wróćmy do zapowiedzi. Centrum Multimedialne w Ostródzie, plany na małą czwórkę. Zapowiadał pan też konkurs architektoniczny. On został ogłoszony, na jakich zasadach? Kiedy możemy spodziewać się efektów? Jak będzie wyglądało Ostródzkie Centrum Multimedialne?
7: Tak, to będzie przestrzeń, o której za chwilę opowiem, ale co do samego konkursu architektonicznego. Uznaliśmy, że warto do tego tematu podejść naprawdę kompleksowo i profesjonalnie, dlatego to jest z tego, co udało mi się ustalić, dla samorządu ostródzkiego w ostatnich kilkudziesięciu latach drugi konkurs architektoniczny. Jeden mieliśmy na stadion miejski w Ostródzie, a ten konkurs tutaj jest, można by powiedzieć, w przededniu oficjalnego ogłoszenia, bo by przygotować konkurs architektoniczny, najlepiej jest nawiązać współpracę z instytucją taką jak SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich, i to też robimy. Dodatkowo my musimy przygotować wszystkie wytyczne do tego konkursu, bo tworzenie konkursu i powiedzenie tylko i wyłącznie zróbcie nam tu coś fajnego, no to jest trochę za mało. Także pracowaliśmy przez ostatnie miesiące nad tym, czego my potrzebujemy i czego my chcemy w tym miejscu. W chwili obecnej powstaje regulamin tego konkursu i on zostanie niebawem ostatecznie ogłoszony. Co chcemy, żeby w tym miejscu się znalazło? Na pewno biblioteka, czyli przeniesienie miejskiej biblioteki publicznej z zamku, co otworzy z kolei możliwości rozwoju dla muzeum, co z kolei pomoże muzeum w tym, aby mając jeszcze szerszą ofertę działać nie tylko sezonowo, ale całym rokiem. To jest to wydłużenie sezonu, o którym tak często mówiliśmy. Miejska biblioteka to jedno, ale chcemy, żeby również swój dom znalazła tam społeczna szkoła muzyczna. To już się dzieje, bo w tych jeszcze nieprzystosowanych wnętrzach szkoła już powoli się lokuje. Potem no, będziemy musieli zmierzyć się jeszcze z tym remontem, czy z tą budową bardzo dużą w trakcie ich dalszego pobytu, ale to jest jakby melodia przyszłości. Dodatkowo będą tam też przestrzenie dla niektórych organizacji pozarządowych. Myślimy też o tym, żeby swoje miejsce znaleźli tam harcerze. To jest dość duży budynek, który daje sporo możliwości, no ale też taką naszą ideą fix jest to, żeby powstało tam sala teatralno-kinowa, odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców wyrażane przez długie lata. To trochę jeszcze potrwa. To nie jest coś, co zaczniemy budować w tym roku. Pewnie nawet tej łopaty w przyszłym roku nie wbijemy, bo zanim konkurs architektoniczny, zanim dokumentacja, zabezpieczenie środków własnych i przede wszystkim od tego cała ta inwestycja jest uzależniona. Znalezienie środków zewnętrznych, bo na pewno nie dźwigniemy tego sami jako samorząd. Marzy mi się, żeby przynajmniej mocno intensywne prace tam trwały w roku 700-lecia naszego miasta, czyli w roku 2029. Ale jeśli pyta pan redaktor o perspektywę czasową, to bardziej bym powiedział, że pewnie 30 rok jako ten czas, w trakcie którego pójdziemy do teatru czy kina w Ostródzie, a książki wypożyczać będziemy na Kościuszki.
1: To z oświaty przejdźmy do sportu. Na naszej antenie już pan zapowiadał utworzenie spółki sportowej na bazie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Przesuwano to tak kwartałami, od kwartału do kwartału. Panie burmistrzu, wycofaliście się z tego pomysłu? Bo z tego co wiem, to też radnym już jakąś wizję firma zewnętrzna przedstawiła.
7: Nie wycofaliśmy się z tego pomysłu, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to niezwykle skomplikowane. Przede wszystkim proceduralnie proces, bo na pewno wiele osób ma wątpliwości dotyczące kwestii zatrudnienia czy obawy z tym związane, ale ogólnie rzecz biorąc to na przykład kwestia pracowników w takiej spółce przekształcanej z jednostki wygląda tak, że oni przechodzą ze wszystkimi swoimi zasadami obecnymi pracy do nowego tworu. Jednak trzeba pamiętać, że OCIR to jest bardzo skomplikowana już na dzień dzisiejszy jednostka, bo to jest kilkanaście obiektów zlokalizowanych w różnych miejscach naszego miasta. Klęska urodzaju, można by powiedzieć, jeśli chodzi o tę infrastrukturę sportową, nad którą ciągle musimy pracować, jest jednym z powodów dotyczących tego, że po prostu trwa to trochę dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Myślę, że rok 2027 będzie tym, w którym ta spółka powstanie. Ona da nam sporo więcej możliwości bieżącego funkcjonowania, pozwoli na różne ruchy, które przyczynią się do tego, że ten sport będzie bardziej rentowny, czy może mniej niedochodowy, bo nigdy nie będzie dochodowy w mieście. Oczywiście to wszystko odbywać będzie się, nie będzie odbywać się nigdy kosztem ostródzkiego sportu, czyli naszych klubów, bo dla nich te zasady będą jak najbardziej zbliżone do tych, które mają obecnie, ale spółka daje wiele dodatkowych możliwości pracy takiej na wolnym rynku i do tego dążymy.
1: Zostajemy przy sporcie, ale zahaczamy o inwestycje. Sprawdzałem załącznik i plan postępowań, które zamierzacie ogłosić w tym roku. Wykreślono z niego stworzenie projektu remontu hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego. Na to miało pójść 200 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, to złe wiadomości?
7: Nie, to są przesunięcia, które gdzieś wewnątrz budżetu robimy. Przesunięcia techniczne. Remont hali MOS jest jednym z priorytetów na dzień dzisiejszy, bo to dotyka zarówno sportu, oświaty, jak i eventów i wielu różnych aspektów życia naszego miasta. Myślę, że niebawem będziemy mieli świetne oficjalne informacje ze strony Ministerstwa Sportu dotyczące dofinansowania. Trochę środków będzie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, trochę środków z Urzędu Marszałkowskiego, a część będzie ze środków własnych. Zabezpieczamy po prostu w bieżącym budżecie te środki na odpowiednich paragrafach, bo to nie tylko odpowiednie paragrafy, ale też odpowiednie marginesy czasowe, bo w takich projektach o dofinansowania masz zasady, które mówią o tym, że na przykład część środków musisz wydatkować w takim a takim terminie, a część w takim a takim terminie. W związku z tym tego dotyczą te ruchy i nic nie zmienia się, jeśli chodzi o to, że halę MOS będziemy w jak najszybszym terminie remontować.
1: To teraz na koniec o tym, co elektryzuje mieszkańców Ostródy, a mianowicie remonty dróg. To od burmistrza na koniec. Które drogi macie już tak gotowe, że wiecie, że na 100% składacie wniosek do
7: ciekawe,
1: tego programu?
7: Tegoroczny program wygląda, że mogliśmy złożyć dofinansowania na dwie drogi, na dwa chodniki. Także będziemy składali wnioski na ulicę Łódzką, a także na ulicę Mazurską. Bardzo mi zależy też na kilku innych drogach, między innymi na ulicy Kolejowej, ale tam wciąż jesteśmy trochę ograniczeni tą inwestycją kolejową, nomen omen, bo nie możemy ostatecznie odebrać, powiedzmy, dokumentów związanych z z tą ulicą. Także ona jeszcze będzie musiała poczekać. Podobnie jak kilka innych ulic, bo ja wiem, że to nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie idealnie, bo Naukowskiej, Solskiego, no jest ulic parę, które czekają i pewnie w końcu się doczekają, ale nie wszystko da się zrobić naraz. Także te dwie drogi składamy, a i będziemy czekać na, mam nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcia, które zazwyczaj, jak pokazuje historia, są na początku kolejnego roku, czyli w 2027 taką informację dostaniemy. Dodatkowo składamy również prośbę o dofinansowanie na ten nieszczęsny chodnik do Biga. To też inwestycja, która tak czasami się wydaje, co to za problem zrobić chodnika kawałek gdzieś tam pod górkę, a to są setki tysięcy złotych.
1: No okazuje się, że pod górkę,
7: ale też będziemy o te środki się na pewno starali. I jeszcze składamy na jedną z ulic na Wałdowie, tym Ostruckim, czyli osiedlu Drwęckim, na chodnik przy ulicy Prostej, też bardzo długo wyczekiwany. Także to są cztery inwestycje, na które mogliśmy złożyć prośby o wnioski o dofinansowanie i będziemy czekać na, miejmy nadzieję, pozytywną ocenę przynajmniej części z nich. Przypomnę, że w zeszłym roku rozbiliśmy bank, bo na trzy drogi dostaliśmy w pierwsze tempo, a jak dostaniemy Trauguta, jeśli tak się wydarzy, to będzie 4x4 i nie wiem, czy jest jakiś samorząd na Warmii i Mazurach tak skuteczny, jeśli chodzi o budowanie dróg, remontowanie dróg i pozyskiwanie na nie środków.
1: Z kolejnymi informacjami będziemy do Was wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.

0: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek porozmawiamy o lokalnym rynku pracy. Wakacje to czas, w którym mogliśmy podjąć prace sezonowe. Młodzi ludzie mogli też skorzystać z oferty zatrudnienia w gastronomii, w hotelarstwie. Zobaczymy, jak to wszystko wpłynęło na statystyki i co się dzieje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. Ze mną dyrektor Mariusz Bojarowski. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Zaczniemy jednak od tego, co zadziało się przed wakacjami, czyli event specjalny przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery, Ochotniczy Chówiec Pracy, Speed Dating, czyli takie szybkie randki z pracodawcami. Będziecie to kontynuować?
11: Tak, mogę już dzisiaj to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że czerwcowa impreza była udana. Przede wszystkim nas cieszy duży odzew ze strony ludzi młodych, którzy byli zainteresowani ofertami pracy na rynku pracy, podejmowali je rzeczywiście natychmiast po naszym spotkaniu, ale sprawdziliśmy to również u pracodawców, którzy przekazali nam swoje zgłoszenia, oferty pracy i stwierdzili, że będą kontynuować z nami współpracę, dlatego że mieli spory odzew, wreszcie mieli, jak to powiedzieli, kogo wybrać do pracy.
10: Czyli edycja jesienna, czy tylko na wakacje taka forma eventu?
11: W tym roku jeszcze pozostaniemy przy wersji wakacyjnej, natomiast na pewno to wydarzenie będzie wcześniej niż przed zakończeniem roku szkolnego.
10: Panie dyrektorze, przejdźmy zatem do statystyk. Wrócimy jeszcze dzisiaj do rozmowy o młodych na rynku pracy, ale na początek statystyki. Spadek bezrobocia, tak porównuje czerwiec i sierpień. Na koniec sierpnia 3176 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. To jest rewolucja, przełom, czy raczej nic na rynku pracy nie dzieje się specjalnego, czyli wakacje?
11: No nie można mówić o wakacjach, rzeczywiście to są miesiące wiosenne i letnie są tradycyjnie miesiącami, w którym sezonowo następuje obniżenie poziomu rejestrowanego bezrobocia. Jeżeli widzimy tę tendencję w czerwcu widzimy tą liczbę, o której Pan wspomniał, w lipcu jest oczywiście niższa, w sierpniu jest na podobnym poziomie. Myślę, że jeszcze wrzesień też nie będzie źle na tym tle wyglądał. Gorzej będzie w miesiącach jesiennych, które z kolei jest tradycyjnie miesiącami, w których więcej osób się rejestruje. Specyfika naszego regionu oraz prac, których wykonują mieszkańcy naszego powiatu no, powoduje, że są takie spadki, wzrosty. Natomiast patrzmy też na tendencję, która mówi o zgłoszonych miejscach pracy. To są ważne rzeczy, co się dzieje na rynku pracy, kogo potrzebują pracodawcy, ile jest miejsc wolnych pracy, które można było podjąć od ręki.
10: Tendencja jest raczej spadkowa.
11: Jeżeli patrzy pan na liczbę wolnych miejsc zgłoszonych w ciągu miesiąca, to tak, ale jeżeli popatrzy pan na liczbę miejsc wolnych pracy, no to wciąż otrzymuje się na poziomie wyższym niż w poprzednich latach.

0: na tle kraju. Niestety nasza sytuacja w naszym województwie, w naszym powiecie zawsze odbiega od tej średniej w kraju. Nie jesteśmy powiatem, ani województwem uprzemysłowionym, więc na pewno też ponosimy jakieś uboczne koszty tego, że nasza gospodarka nie jest tak rozwinięta jak w innych częściach kraju.
1: Jesień, która nadciąga, będzie takim tąpnięciem na rynku pracy, czy raczej nic takiego dyrektor nie przewiduje?
0: Myślę, że więcej osób się zarejestruje. To jest ten moment, w którym wiele osób zamierzało podjąć pracę lub miało pracę tymczasową, więc na pewien czas, kiedy nie będzie ta praca przedłużona, będą się rejestrować, będą szukali pomocy Urzędu Pracy i będą ją znajdować w Urzędzie Pracy, tą pomoc. Myślę, że to jest też właściwy kierunek. Też bym chciał to za pośrednictwem Melo Radio zaprosić do tej współpracy, zarejestrować się w Urzędzie Pracy, skorzystać nie tylko z oferty pracy, ale też może czasami trzeba już na tym etapie swojego życia zawodowego szukać innej branży przy pomocy doradców zawodowych, pośredników w naszym urzędzie.
1: Mechanizmy wsparcia rynku pracy. Co jeszcze do końca roku będziecie oferować? Na co mogą liczyć osoby bezrobotne, ale też pracodawcy? Ja tylko dodam, że w ostatnim czasie też przyznaliście dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 8 podmiotów się załapało, między innymi wędliniarz, robotnik gospodarczy, florysta, barista, robotnik budowlany, pracownik punktu skupu złomu. Panie dyrektorze, 362 tysiące wpompowane w rynek pracy w ostatnich tygodniach. Co jeszcze do końca roku?
0: To bardziej są to działania stabilizujące. Część osób to jest dużo więcej, tam jest ponad 40 było tych dotacji. W tym roku, to jest, jak zwracam uwagę, od samego stycznia jest to najuboższy rok, jeżeli chodzi o środki, którym dysponuje Urząd Pracy od wielu lat. W związku z tym teraz tylko będą już działania związane z utworzeniem nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców oraz jeszcze niewielka liczba miejsc, jeżeli chodzi o utworzenie działalności gospodarczej.
1: Jesienią podejmiecie zapewne rozmowy na tym szczeblu wojewódzkim, ale też krajowym o przyszłorocznym budżecie. Mówi dyrektor, że ten rok jest jednym z najgorszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o budżety urzędów pracy. Nie tylko tego urzędu, którym pan kieruje, ale też innych urzędów w całej Polsce. To będą trudne rozmowy?
0: Myślę, że to jest wszystko jest tutaj w rękach jakby rządu, prawda? Zależy, jak będzie wyglądała ustawa budżetowa. Są pewnego rodzaju algorytmy na szczeblu ministerialnym i one wyznaczają potem pewne kwoty, które otrzymujemy. Jeżeli ta kwota jest od samego początku niska, no to wiadomo, że i podział, który przypada na poszczególne powiaty, będzie dużo niższy.
1: Strefa młodych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie się sprawdza. Wy musicie informować, zachęcać, jak przyjdzie bezrobotny, który jest profilowany właśnie do strefy młodych, że nie, tu inna kolejka, inne krzesełko, inny doradca zawodowy.
0: Może nie aż kolejka, ale rzeczywiście trzeba czasami poczekać, aż pośrednik będzie miał tą chwilę czasu, czy doradca będzie wolny. Natomiast są dosyć ciekawe wnioski po tych naszych pierwszych doświadczeniach z tych ostatnich miesięcy płyną. To jednak jest już inne pokolenie, które przychodzi na rynek pracy, ma nieco inne oczekiwania, nieco inne CV, czasami tego CV jeszcze w ogóle nie ma, jeżeli chodzi o życie zawodowe, więc jeszcze raz zachęcam za pośrednictwem radia, aby jednak podejmować działalność, zwłaszcza tą jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o wakacje, jeżeli chodzi o staże, jeżeli chodzi o zatrudnienie choćby krótkoterminowe, ale zdobywać doświadczenie rzeczywiście na rynku pracy.
1: Ale to, co tam się w tych CV pojawia, że nie wiem, kręciłem rolki 2 miesiące, na Instagramie mam tylu followersów, jak to wygląda?
0: Najczęściej raczej są to po prostu ukończone szkoły i różnego rodzaju podyplomowe, czy policealne. To dobrze, nauka jest bardzo ważna, ale łączmy ją też z praktyką, to z pracą, żeby zobaczyć i zweryfikować swoje umiejętności rzeczywiście na rynku pracy.
1: A może młodzi ludzie się wstydzą wpisać, że nie wiem, sprzedawali kepsa w budce nad Jeziorem Drwęskim?
0: Uczymy, że nie należy się takich rzeczy wstydzić. To są cenne umiejętności, jeżeli robili to skutecznie, jeżeli robili to przez dłuższy czas. To też pokazuje ich zaangażowanie, charakter, jaka jest determinacja, motywacja. To jest wszystko, co potem pracodawca ocenia przed przyjęciem do pracy.
1: Młodzi ludzie wrócili do szkół. Czy doradcy zawodowi również odwiedzą ich w tym sezonie jesiennym? Kiedy zaczynacie takie spotkania w szkołach ponadpodstawowych?
0: Tak, to co roku odbywa się jesienią, są tu już pewne ustalone ramy. Co ciekawe, nazywa się to tydzień kariery, który, jak sama nazwa wskazuje, potrwa co najmniej miesiąc.
1: Panie dyrektorze, ale przejdźmy też do naboru w szkołach ponadpodstawowych. Trzymałem kciuki za Stasica i tu się okazuje, że ten nabór był w miarę udany. 120 uniów. No oczywiście Barzyniak to tam rozbił bank, 2 klasy medyczne. Patrzę też na ekonomik. 164 uczniów, największy nabór w powiecie

0: Ostruckim. Witos też sobie całkiem nieźle poradził. Do łask wracają może nie szkoły branżowe, ale technika. Poradziły sobie nad wyraz dobrze w tym naborze.
1: I bardzo dobrze. To jest dobry znak, że ludzie, czy młodzi ludzie odczytują sygnały płynące z rynku pracy, na jakich fachowców czekają pracodawcy, zwłaszcza w naszym regionie. Ostatnio właśnie też miałem jedno z umów o pracy na biurku i bardzo się ucieszyłem właśnie, że technika, elektryk już zaczyna się od wyższych dużo kwot. Naprawdę przyzwoite już pieniądze wyglądają na umowie o pracę. Widać, że pracodawcy cenią sobie takie osoby, które mają konkretne umiejętności.
0: Też ważne jest to, jak ta szkoła jest prowadzona. Rolnik zainwestował ostatnio sporo środków unijnych, nie tylko w wyposażenie, ale również w kadrę. No i można powiedzieć, dzieciaki to doceniły, bo jednak skorzystały z tej oferty, zapisały się. Ja życzę powodzenia, żeby ten los jak najlepiej się potoczył po skończonym kierunku. Pieniądze zainwestowane, one zaprocentują za pokolenie.
1: Zdecydowanie, ale to, co pan tutaj powiedział, jeżeli chodzi o rekrutację, bardzo się cieszę, że Ostrucką Szkołę tak się cieszą się taką renomą, że przyciągają wciąż uczniów i oby tak dalej. Myślę, że część osób, które jest tutaj, będzie w przyszłych latach absolwentami, po prostu skorzysta z tego, że właśnie było w tej, a nie innej szkole.
0: Nie ma idealnej gospodarki, gdzie 100% obywateli znajduje zatrudnienie, także nigdy nie zobaczymy zera, jeśli chodzi o meldunek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Póki co na koniec sierpnia bez pracy w naszym powiecie pozostaje 3176 osób. Sprawdzimy, jak będzie za miesiąc.
1: Nie tylko w Ostródzie.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz odwiedzimy zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. Porozmawiamy na temat śmieci, których kategorycznie nie możemy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Będzie też o nieproszonych gościach w Rudnie. O szczegółach prezes zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie, Przemysław Pero.
3: Przekleństwo to są, ja nie jestem palaczem, mogę źle tutaj mówić, ale te papierosy elektryczne, e-papierosy, one mają mały akumulator i to niestety trafia do odpadów i nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli akcji gaszenia tych baterii, bo one potrafią po prostu wybuchnąć i takim ogniem się palić. To jest ogromne ryzyko. Ja przypomnę Państwu, że w tym roku spłonął zakład w Elblągu. To jest ogromna strata, ale finansowa, ekologiczna, ale w ogóle potem odbija to się na cenie odpadów, bo te odpady trzeba wywozić, nie ma ich przetwarzanych. To jest coś strasznego, więc naprawdę apeluję do Państwa, aby tego nie wrzucać. W oddzielny pojemnik można to przywieźć na przok, tak samo baterie, nie wrzucać do odpadów komunalnych, bo proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, to pracownicy ręcznie segregują. Jak jest w miarę szybko, to wyłapiemy, to ugasimy, ale tego nie ma prawa być w odpadach naszych komunalnych.
0: No to porozmawiajmy jeszcze o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Jak tu tak spacerujemy, bo my cały czas idziemy. Idziemy, jesteśmy na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie, to mijamy kolejne gaśnice. Macie własną straż pożarną?
3: Własnej straży pożarnej nie mamy, ale mamy super ludzi, którzy są bardzo często szkoleni przez naszych tutaj strażaków. Bardzo mocno współpracujemy z Powiatową Strażą Pożarną oraz tutaj najbliższymi OSP. I tak, stawiamy na PPOŚ, mamy gaśnice, mamy koce gaśnicze, mamy system hydrantów. Nie ma opcji zapalenia papierosa na naszym terenie. Największe przekleństwo to jest, jak ktoś tutaj zapali papierosa albo zapalniczkę. Od razu wylatuje z zakładu.
0: Panie Przemku, ale jeszcze wróćmy do ptactwa. Szwedzki bufet, tak to możemy nazwać, to znaczy te ptaki szukają tutaj pożywienia. I teraz tak, wasi przyjaciele czy raczej nieproszeni goście?
3: To zależy, jak na to spojrzeć. Ogólnie rzecz biorąc, nie wchodzimy sobie w drogę. My mamy na hali zainstalowane, one akurat teraz są wyłączone, bo byśmy nie mogli rozmawiać. Mamy odstraszacze, które akustycznie wytwarzają dźwięk ptaków drapieżnych i odstraszają mewy i bociany, ale to ptactwo się do tego przyzwyczaja. Te namioty, o których wspomniałem, one są przykryte specjalną włókniną, specjalnym tworzywem, które jest niesamowicie drogie, bo na wszystkie 11 namiotów to jest wydatek około 2 milionów złotych. Ptaki nie patrzą, gdzie, na co robią. No niestety, to jest bardzo szkodliwe, więc tutaj jakoś próbujemy się zabezpieczać.
0: Porozmawiajmy na koniec o edukacji. Związek Gmin Czyste Środowisko, ale też ZŁOK Rudno, dbacie o to, żeby mali mieszkańcy Ostródy i Ławy, wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Czyste Środowisko, przyjeżdżali tutaj na lekcję edukacyjną. To znaczy, na taki spacer edukacyjny, który my odbyliśmy, to jest ważne, żeby młody człowiek wiedział, co do żółtego, co do niebieskiego, ale też, co się potem z tym wszystkim stanie, że to nie znika w tej magicznej dziurze.
3: Tak, serdecznie zapraszamy. Tak, w okresie szkolnym chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli wycieczki szkolnej. Ja wiem i rozumiem, że to jest jakiś koszt autokaru, żeby tutaj do nas podjechać, ale serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: To ja tylko przypomnę, żeby pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii do odpadów zmieszanych. To znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie w kolejnym wydaniu magazynu reporterów. Z niego dowiecie się, jak zapisać dziecko na bezpłatne lekcje nauki pływania. Będzie też sporo o lokalnej historii, a także kulturze. Zabiorę was do muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawę Ostróda XIX i XX wieku. Jest też zaproszenie z punktu widzenia lokalnej kultury, bardzo ważne.
4: Zapisz tę datę.
0: 25 września o 17.30. w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą zobaczymy przedstawienie na podstawie tomiku wierszy Mazurzanka pod redakcją Mai Kutryp. Co o samym tomiku wierszy mówi jego pomysłodawczyni?
5: Mazurzanka pojawiła mi się w głowie dlatego, że ja dużo wierszy piszę też o przyrodzie i zawsze właśnie Ela, która jest moim takim przyjacielem, czasami wysyłałam te wiersze, mówiła, że te najbardziej liryczne takie to są właśnie te o przyrodzie. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było stworzyć ten tomik o Mazurach, o przyrodzie, o Ostródzie. I do tego zaprosiłam paru autorów. Myślę, że to będzie fajny tomik, bo to jest taka kolejna historia, kolejny pomnik. Wcześniej wiem, że nasza Ala Pisarska wydała podobne, nie pamiętam tytułu, ale byłam w bibliotece, to było w 2014-16 roku. Też były wiersze różnych autorów i myślę, że to jest taka jakby dalsza historia. Lubię się zatapiać w przyrodzie, tylko trzeba być takim uważnym, a przede wszystkim dobrym być obserwatorem. Można dużo rzeczy pięknych zauważyć.
0: To ja tylko przypomnę, że przedstawienie na podstawie tomiku wierszy Mazurzanka pod redakcją Mai Kutryp zobaczycie 25 września o 17.30 w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą.
4: Historia, którą warto poznać.
0: Teraz na antenie Meloradia Mazury krótka wycieczka do muzeum w Ostródzie. Odwiedzimy wystawę Ostróda XIX i XX wieku.
6: Marek Wszelak, adiunkt w Muzeum w Ostródzie.
0: Znajdujemy się w Muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawie poświęconej naszemu miastu w okresie XIX, a także XX wieku. Marku, to jest wystawa, która dopełnia nam historię naszego miasta. Najnowsza i ostatnia wystawa stała, która dopełnia historię naszego miasta.
6: Staramy się tę wystawę cały czas rozwijać. Dochodzą nowe eksponaty. Można powiedzieć, że prawie, że współczesne, bo najmłodsze. Te najmłodsze mają zaledwie 80 lat i jak gdyby są takim dopełnieniem tego, żeby opowiedzieć całą historię o naszym mieście.
0: Znajdujemy się przy konkretnym eksponacie, bo zabieramy was na krótką wycieczkę po tej wystawie, zachęcając was jednocześnie do tego, żebyście odwiedzili muzeum w Ostródzie i sami zobaczyli te zabytki. Marku, ciężka, pancerna kasa, sejf. Skąd wy to wytrzasnęliście?
6: Bardzo ciekawa historia. Sejf, o którym mówimy, został poddany renowacji. Dzięki temu odkryły się na nim różne ciekawe informacje. Odkryliśmy, że sejf, który posiadamy już od dłuższego czasu, kiedyś był po prostu magazynem w Straży Pożarnej naszej ostródzkiej narzędzi. O tym świadczą były numery z inwentarza Straży Pożarnej, ale też odkryliśmy wewnątrz przepiękne oznakowanie świadczące o tym, że należał wcześniej do browaru Wiktoria w Ostródzie.
0: Kto go tu przyniósł?
6: To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ 8 rosłych mężczyzn nie było w stanie nawet ruszyć tego sejfu. Jest potwornie ciężki. No, była to inicjatywa. Trzeba było go przywieźć, specjalnym dźwigiem tutaj przetransportować. Było to wyzwanie.
0: No to teraz o czymś, co stoi na sejfie, ale też jest bliskie mojemu sercu. radio stoi przed nami.
6: Jest to jeden z niewielu zabytków tutaj, który wymaga elektryczności, prądu. Mamy tutaj radio lampowe, bardzo duże. Z tego, co wiem, jeszcze działające, jest w pełnym komplecie, posiada wszystkie lampy, zakres odbiera do dzisiaj niektóre stacje, no i jest takim uzupełnieniem opowieści o tych takich przedmiotach, które wspominają jeszcze najstarsi żyjący ludzie.
0: To teraz o przedmiotach codziennego użytku, które stoją za tobą w gablocie. Piękna porcelana, ale ona ma też swoją historię, bo pochodzi stąd. Z zamku w Ostródzie, pochodzi w zasadzie z prac takich renowacyjnych, ale ona ma swoją historię, bo odnaleźli ją więźniowie pracujący tutaj na terenie zamku w Ostródzie.
6: Tak, podczas takich prac społecznych odgruzowywania części zamku odnaleziono przedmioty, które no w niebywały sposób zachowały się. Mam tutaj na myśli porcelanę, która jest niezwykle krucha, ale niektóre części zamku, które były zawalone, gdzieś części piwniczne zachowały jeszcze takie fragmenty wyposażenia szaf w całości i nawet do tego stopnia, że zachowały się tutaj właśnie widoczne piękne zastawy porcelanowe, wyposażenie domowe, talerze, zabytkowe butelki.
0: Więźniowie musieli to przekazywać, bo te eksponaty przetrwały dzięki mieszkańcom Ostródy.
6: No właśnie, nie musieli. Traktowano to wówczas jako śmieci po niemieckie, jak to nazywano. I gdzieś tam sobie to spoczywało na wolnym powietrzu, zupełnie niechciane i zaniedbane. Ale dzięki temu, że już wtedy byli pasjonaci, tacy regionaliści, którzy zainteresowali się historią Ostródy, zostało to zachowane i w prywatnej kolekcji przetrwało do dzisiaj.
0: Teraz o pieniądzach. Macie również ekspozycję marek polskich, marek niemieckich.
6: Jest to takie uzupełnienie tej naszej opowieści, bo tutaj widzimy bardzo różne banknoty. Są również banknoty polskie, mamy tutaj okupacyjne 50 zł. To jest do tego, żeby opowiedzieć szerzej o różnych banknotach, które tutaj są prezentowane.
0: Teraz poruszymy w dzisiejszej audycji wątek żydowski. Ostróda również zawiera taki wątek w swojej historii, który możecie zobaczyć na wystawie Ostróda XIX, a także XX wieku. Marku, ty eksponatów związanych z gminą żydowską naszego miasta jest niewiele, ale one są. Między innymi tablica, która wisiała na cmentarzu tak zwanym Polska Górka, która została odnaleziona przez Stowarzyszenie Reduta Orneta, jest w waszym posiadaniu.
6: Tak, mamy tablicę. Natomiast tutaj ciekawszą chyba rzeczą będzie lampa, która jest z synagogi. To jest jedyny taki przedmiot, który mamy w naszej ekspozycji.
0: Bo jeśli chodzi o cmentarz Polska Górka, no to był to cmentarz przede wszystkim ewangelicki, katolicki w późniejszym okresie, ale również zawiera pochówki żydowskie.
6: W swojej części miał sektor, który był częścią żydowską cmentarza.
0: Zachęcamy was do odwiedzenia muzeum w Ostródzie, a konkretniej wystawy Ostróda XIX, a także XX wieku.
4: To warto wiedzieć.
0: Tak, tak, to warto wiedzieć. 7 września startują zapisy na bezpłatne lekcje nauki pływania w naszym mieście.
7: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
0: Rusza druga edycja nauki pływania w Ostródzie, finansowana przez Ministerstwo Sportu, a także Urząd Miasta. Panie Rafał, ale terminy zapisów dla rodziców i od kiedy te zajęcia ruszają, to tak na początek.
7: Termin naboru to jest od 7 września do 18 września. Wtedy kończymy zapisy. Jeśli się okaże, że wszystkie miejsca dla uczniów klas trzecich nie będą wykorzystane, to wtedy najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o tym, żeby wystartować z naborem dla uczniów klas drugich i uzupełnić po prostu brakujące miejsca.
0: Od kiedy do kiedy zajęcia, to znaczy ile miesięcy potrwa ten miejski program nauki pływania?
7: Chcielibyśmy z zajęciami dla dzieci wystartować 28 września i przepracować z każdym dzieckiem 20 godzin, tak jak jest w regulaminie tych zajęć. Spodziewamy się, że to powinno się zakończyć na początku grudnia.
0: Druga edycja. Jakieś doświadczenia po tej pierwszej?
7: Oczywiście, że tak. Zawsze są doświadczenia. Tutaj będziemy na pewno kładli nacisk na to, żeby sprawniej organizować te zajęcia, żeby wykorzystywać doświadczenie zarówno naszych instruktorów, których mamy z ubiegłego roku, a także opiekunów opiekunów, którzy będą nadzorowali wejścia i wyjścia dzieci na basen.
0: To są ci sami instruktorzy, którzy w ubiegłym roku uczyli dzieci pływać?
7: Dokładnie tak. Zdecydowana większość tych instruktorów tam się sprawdziła. Nie chcemy zmieniać tej formuły. Zdecydowana większość dzieci była zadowolona, chciała wrócić i z mojej wiedzy wracała na basen po zajęciach, żeby korzystać z wody.
0: To teraz o samych technikaliach. Ile to wszystko kosztuje? Kto ile wkłada? Bo program jest podzielony, jeśli chodzi o finansowanie, na budżet miasta Ostróda, a także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
7: Dokładnie tak. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy na to zadanie 100 tysięcy złotych, natomiast wkład własny gminy miejskiej Ostróda to jest ponad 126 tysięcy, więc łatwo policzyć, że całe zadanie zamknie się kwotą ponad 226 tysięcy złotych.
0: Byłem na rozpoczęciu roku szkolnego wspólnie ze swoim synem. Wychowawcy klas już informowali rodziców, ale też dzieci, że taki program jest. No dobrze, to jak się zapisać, gdzie zgłosić, czy szkoła to odpowiednie miejsce do zapisów?
7: Nie, absolutnie nie. Szkoła nie jest odpowiednim miejscem do zapisów. Tak jak poinformowaliśmy na stronie internetowej, będziemy informowali na Facebooku miejskim, a także będziemy do rodziców uczniów klas trzecich wysyłali informacje na dzienniku uczniowskim. To Urząd Miejski prowadzi zapisy i prosimy rodziców, żeby do nas zgłaszali swoje dzieci. Szkoła nie prowadzi zapisów. Deklaracje złożone do szkoły będą do nas przekazywane, ale to może spowodować to, że te dzieci mogą być zapisane na godziny te, których nie wskazywały. To pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, żeby zapisywać dzieci właśnie od wspomnianego 7 września w godzinach urzędowania naszego urzędu. Zapraszamy do pokoju 302. Tam będzie odpowiedzialna osoba, która będzie prowadziła te zapisy. Jeśli ktoś nie może w tych dniach udać się przybyć po prostu do nas do urzędu i zgłosić dziecko, może to zrobić telefonicznie pod numerem 89 642 9448, a następnie w kolejnych dniach po prostu przynieść i uzupełnić deklarację.
0: Dokumenty. Składamy jakieś deklaracje, oświadczenia. Czego potrzebujemy?
7: W zasadzie wystarczy wypełnienie samej deklaracji. W deklaracji jest kilka ważnych punktów. Chodzi o to, żeby wskazać osobę kontaktową tak, żebyśmy mieli kontakt z dzieckiem. Na przedmiotowej deklaracji rodzic zaznacza, czy dziecko może wracać samo z zajęć, czy dziecko posiada jakieś dysfunkcje, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w wodzie, czy przyjmuje na przykład jakieś leki, albo jest od czegoś na coś na przykład uczulony. Chodzi po prostu o to, żeby instruktor, który będzie przyjmował dane dziecko, miał wiedzę, czy dziecko jest zdrowe, czy są jakieś inne rzeczy, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w wodzie. Ważna rzecz jest również taka, to jest jakby wynika z regulaminu i zapisów programu, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli regulaminu Ministerstwa Sportu i Turystyki, że dzieci, które posiadają licencje okręgowych, wojewódzkich lub krajowych związków sportowych, niestety nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach. Deklaracje, takie oświadczenie, czy dziecko posiada taką licencję, czy nie posiada, składa rodzic właśnie podpisując i składając do nas właśnie tą deklarację.
0: Rozumiem, że jeśli dziecko jest wpisane, ale zwrócimy się do związku, do klubu, o wykreślenie dziecka z ewidencji wojewódzkiej, krajowej, związków sportowych, to oświadczenie będzie ważne.
7: Jeśli klub potwierdzi, że dane dziecko nie posiada danej licencji, to tak, oświadczenie będzie ważne i dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
0: Panie Rafale, zajęcia dla rodziców są bezpłatne. Wiemy, jak się zrekrutować, ale w jakich godzinach te zajęcia będą się odbywać? Czy my możemy sobie wybrać, na jakiej zasadzie te zajęcia będą się odbywać?
7: Tak, zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Staramy się unikać dni weekendowych. Tygodniowy grafik kształtuje się następująco. W poniedziałek dzieci można zapisywać od godziny 13 do godziny 19, czyli ostatnią godzinę rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 18. We wtorek zaczynamy o 13. Ostatnia godzina jest na godzinę 15, czyli tylko 3 godziny. W środę od 13 zaczyna się pierwsza godzina, o 18 zaczyna się ostatnia godzina. W czwartek o 14 zaczynamy pierwsze zajęcia, o 16 ostatnie zajęcia, natomiast w piątek pierwsze zajęcia zaczynamy o 13, ostatnie zaczynamy o 18.
0: Czy rodzic może wybrać sobie dowolne godziny, czy to jest po prostu ustalone w jakimś harmonogramie?
7: Nie, rodzic zgłaszając się do nas wybiera godziny, które preferuje, które są jakby dostosowane do zajęć dziecka. Jeśli dziecko ma mało zajęć pozalekcyjnych, zalecamy, żeby zapisywać się na zajęcia jak najwcześniejsze. Wtedy jest najmniejsze obłożenie basenu, wtedy jest mniej ludzi, łatwiej się przeprowadza takie zajęcia i jest po prostu bezpiecznie.
0: Bardzo ważna rzecz. Jeśli zapiszemy dziecko, to no, my sprawujemy nad nim opiekę, my musimy je na ten basen bezpiecznie dostarczyć, odebrać, chyba że złożymy deklarację, że dziecko wraca z zajęć samodzielnie, tak jak pan wspomniał. Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia.
7: Nie, Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia. Rodzice sami dostarczając, bądź dziecko same dochodzi lub dojeżdża na basen. Jeśli rodzic złoży oświadczenie, że dziecko może samo opuścić zajęcia i wyjść z basenu, też takie dziecko śmiało może wyjść z basenu. Na basenie dziecko będzie pod opieką zarówno opiekuna, jak i instruktora nauki pływań.
0: No to jeszcze na koniec przypomnienie, ile dzieciaków nauczyło się pływać na tej pierwszej edycji?
7: Na pierwszą edycję zapisało się ponad 300 dzieci, natomiast pełny zakres i wszystkie egzaminy sprawnościowe, tak jak są przewidziane w regulaminie, zakończyło ponad 280 dzieci.
0: To ja tylko przypomnę, że zapisy na darmowe lekcje nauki pływania w Ostródzie ruszają 7 września. Wystarczy, że odwiedzicie Urząd Miasta i złożycie stosowne deklaracje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: Audycja sportowa.
0: Ja nazywam się Marek Apel i zapraszam Was na kolejną audycję sportową. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Martyna Lewandowska-Oliwa, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani dyrektor.
8: Dzień dobry, witajcie.
0: Jak po wakacjach w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji? Bo z Waszej perspektywy to były chyba najbardziej pracowite wakacje w historii tej miejskiej jednostki.
8: O, mocne zdanie. Ale wydaje mi się, że mogę się z nim zgodzić. Faktycznie była przestrzeń na to, żeby zrobić różnego rodzaju zawody dla mieszkańców i dla turystów, którzy odwiedzili Ostródę w tym sezonie letnim. Zrobiliśmy nocny turniej siatkówki, Grand Prix siatkówki plażowej, które odbywało się w sobotę. Turniej kosza 3x3. Bawmy się razem na Orlikach i tutaj musimy powiedzieć, że to był fajny strzał w dziesiątkę, bo faktycznie przyszło sporo dzieci z osiedli, na którym na Orliku był to robione. Był też wystawiony gdzieś pewnie dmuchaniec, który jest takim magnetycznym, darmową atrakcją. Było też podciąganie na drążku na naszym nowym obiekcie i pewnie kilka jeszcze innych wydarzeń. Wiadomo, że robiliśmy też, współorganizowaliśmy memoriał trenerów. To są imprezy, o których ty powiedziałeś, ale bardzo dużo miejsca i przestrzeni było na obozy sportowe i tu bardzo się cieszę, że po raz kolejny przez lipiec i sierpień mieliśmy mnóstwo klubów, które korzystało z naszych boisk naturalnych, a także z boiska sztucznego, czy też hali, czy też lekko atletów i to też pokazuje, że dbając o te obiekty idziemy w dobrą stronę, żeby przyciągać obozy sportowe, młodzieżowe, tak? Bo jesteśmy miastem, które dysponuje bazą na poziomie sportu młodzieżowego i cieszę się, że to idzie w bardzo dobrą stronę, bo myślę, że to był też rekord jakiejś frekwencji, jeżeli chodzi o obozy sportowe.
0: Bardzo pracowite lato, dlatego że otwarcie skateparku mieliśmy 18 lipca. To jest historyczna chwila dla naszego miasta. Młodzi ludzie od wielu lat pisali petycje, gdzieś tam pukali, stukali i w końcu się udało. Projekt, powiedzmy, taki trochę przechodzony, bo jakby cały zamysł był tworzony jeszcze za burmistrza Zbigniewa Michalaka. Potem po zmianie władzy i od kiedy urzędem kieruje Rafał Dąbrowski, no to mieliśmy zmiany w tym projekcie, ale w końcu udało zdobyć dotacje z Ministerstwa Sportu na budowę. Z waszej perspektywy to jest kolejny skomplikowany obiekt do utrzymania i do opieki codziennej.
8: Ja powiem tak, do momentu przecięcia tej wstęgi i do momentu, w którym nie zobaczyłam ilości osób, które przyszło na otwarcie, mimo pogody, które widzieliśmy, że za chwilę zacznie padać, nie myślałam, że ten obiekt jest aż tak potrzebny. I to przeszło, myślę, że moje i pracowników najmniejsze oczekiwania. I teraz, czy my się pojawiamy na tym obiekcie jako zarządzający o, nie wiem, o 11, czy o 17, czy o 20, nie wiem, 1:50, jak ostatnio tam byłam, to tam jest po prostu mnóstwo ludzi. I to pokazało, i ta frekwencja przez ten okres wakacyjny pokazuje, pokazuje, jak bardzo taka przestrzeń była potrzebna dla zupełnie innej grupy odbiorców, tak? Bo wiemy mniej więcej, kto przychodzi na Orliki, kto skorzysta z hali, tak? To są takie miejsca, gdzie przede wszystkim trenujesz w klubie, tak? Oczywiście idziesz na Orlik pokopać piłkę z kolegami, idziesz z dziadkami, z rodzicami, ale ten obiekt jest zupełnie innym obiektem i myślę, że on idealnie wpisał się w potrzeby młodzieży. Fajne jest też to, że ja też mam dziecko, które ma 4,5 roku i pierwszy raz niedawno dopiero zabrałam na skatepark, bo pomyślałam sobie, nie Boże, tam nie będzie przestrzeni, tam robią różne trudne triki, ale okazuje się, że no tak, my mamy świetnych koordynatorów, którzy zaraz podchodzą do mam, rodziców z dziećmi, pokazują, która przestrzeń jest najbezpieczniejsza dla maluszka i gdzie najlepiej jeździć i bardzo się cieszymy. My się wszyscy uczymy tego obiektu. Myślę, że młodzież i dzieci korzystające ze skateparku też uczą się funkcjonowania, czyli jak już widzą, że ktoś robi jakiś trik, to chwilę poczekaj, nie wjeżdżaj, uczą się kierunków, ale to też jest zasługa świetnych koordynatorów, których zatrudniliśmy. Koordynatorów, którzy sami jeżdżą na rolkach, bimiksie, hulajnodze i oprócz tego, że potrafią podpowiedzieć, jak zrobić dany trik, to przede wszystkim pilnują tam porządku, wydają kaski. Zakupiliśmy jako Ostródzkie Centrum Sportu i rekreacji z pomysłu naszych pracowników kaski. Trzeba się nauczyć też odpowiedzialności, bezpieczeństwa i ten kask po prostu chroni nas i ja się bardzo cieszę, że my praktycznie codziennie wydajemy te kaski, one wracają, ale co zauważyli nasi koordynatorzy, że ktoś, kto wypożyczył 2 razy kask, za 3 razem przychodzi ze swoim kaskiem. Będziemy chcieli wprowadzić coś takiego jak wyrównywanie szans i oprócz tego, że będą kaski, które wypożyczamy bezpłatnie, to myślimy o zakupie kilku hulajnóg czy też dyskorolek, żeby ktoś spróbował, bo może okazać się, że będzie wolał kupić sobie jednak dyskorolkę, a nie hulajnogę, tak? Więc to jest też taki jakiś nasz pomysł na to miejsce.
0: Wrzesień to czas, kiedy dzieciaki wracają do szkół, nie będą miały już tyle czasu na jazdę na skateparku. Jak poukładaliście od września skatepark? To znaczy, w jakich godzinach będą koordynatorzy? Gdzie tam upatrywać właśnie tych wskazówek od profesjonalistów?
8: W związku z tym, że wrzesień, te pierwsze tygodnie, dwa, pewnie są jeszcze takim momentem przejściowym też w szkołach, ale liczymy na to, że będzie dobra pogoda i są osoby, które kończą lekcje, nie wiem, 12:30 i chcą jeszcze skorzystać z tego skateparku, więc nasi koordynatorzy od poniedziałku do piątku będą w godzinach 12:18, a w soboty i w niedzielę 10:18. I tak wygląda wrzesień. Co z październikiem i weekendami, nie wiemy, będziemy reagować na pogodę, tak? Więc to jest na chwilę obecną decyzja na wrzesień. Ja też będąc wielokrotnie na skateparku, bo się śmiałam, jak można spędzać wieczory, no to można spędzać wieczór na skateparku z młodzieżą i przyznam szczerze, że to są często fajne rozmowy, często śmieszne, często trzeba troszeczkę pouczyć o tym, jak się dobrze zachowywać i jak się dobrze wyrażać na skateparku, który jest miejscem, gdzie przychodzą i młodzież, i dorośli, ale przychodzą też maluszki, tak? Więc też dbamy i uczymy o użytkowników skateparku, że wyrzuć po sobie te śmieci, tak? Bo jutro przyjdziesz na ten obiekt i chcesz zastać ten obiekt czysty, tak? Szanuj innych, bo każdy ma prawo też skorzystać z tego skateparku. I to mnie cieszy, że my widzimy te rezultaty już po tych 1,5 miesiąca, tak? Użytkowania skateparku.
0: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czy mieliście już incydenty związane z tym, że ktoś wpadł na pomysł, żeby sobie pojeździć hulajnogą, ale elektryczną?
8: Nie, absolutnie. Po to są koordynatorzy i po to przez wakacje oni byli zatrudnieni. I to są ludzie, którzy mają też już doświadczenie, bo pracowali na skateparku choćby w Olsztynie, więc takich sytuacji nie ma miejsca i przede wszystkim myślę to, że oni są fajnymi ludźmi, którzy mówią fajnym młodzieżowym językiem i tam się po prostu ich dzieci i młodzież słuchają i jakby jesteśmy na bieżąco, bo codziennie ze sobą rozmawiamy, więc nie było takiego incydentu, przynajmniej ja o nim nie wiem, a myślę, że wiedziałabym, bo po prostu by panowie koordynatorzy o tym powiedzieli, więc nie było, ale co się dzieje poza godzinami, w których koordynatorów nie ma, to ciężko powiedzieć.
0: To teraz przesuńmy się kawałeczek. Strefa street workoutu znajduje się przy skateparku, trochę dalej przy hali MOS-u. Tam zorganizowaliście pierwsze amatorskie zawody w zwisie, a także w podciąganiu na drążku. Młodzi mieszkańcy naszego miasta ćwiczyli wytrzymałość w zwisie, natomiast starsi mieszkańcy mogli podciągać się na drążku. Rewelacyjne zawody. Na uwagę zasługuje fakt, bo podsumowaliście to też w swoich mediach społecznościowych. Pierwsze miejsce w zwisie. Franek z Glińskiego. Kamiński, 7 minut i sekunda. Młody człowiek w kategorii 10-14 lat wisiał ponad 7 minut na drążku.
8: Robi wrażenie, co?
0: Bardzo.
8: Na mnie też. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że te zawody dość szybko tak powstały, bo pamiętam, jak przyszedł do nas, do mnie organizator sportu Bartek i z nowym pomysłem i spojrzałam się, oczy mi się zaświeciło, mówię: Bartek, rób. To jest nowość, rób, jak najwięcej. Więc Top Nasz nam pokazało, że dość na szybko, szybka informacja i wyszło, tak? I bez względu na to, czy tam wzięło udział 10 osób, 7, 20 i tak możemy sobie tam mówić o statystykach, pokazuje, że można zrobić coś nowego i bardzo się cieszę i myślę, że coś wymyślimy jeszcze w tym roku w kwestii tego typu zawodów lub mamy też taki jakby feedback, że fajnie to zrobić będzie na wiosnę, na następne lato i może w większej, na większą skalę.
0: Pochwalić was chciałem. W wakacje byłem na boisku na osiedlu plebiscytowym. Tam Sokół Ostróda grał jeden z meczów sparingowych w przygotowaniach do już trwającego sezonu. Za stan murawy trzeba pochwalić panów. Macie automatyczny system nawodnienia sfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Praca rąk ludzkich się liczy, bo to boisko raz, że jest równe, dwa, że zielone, nawet w największe upały.
8: Gdy przypomnę sobie, jak gościliśmy Jana Urbana i sztab reprezentacji Polski w marcu i gdy musieliśmy z panem burmistrzem pokazać im murawę naturalną, którą zaatakowała pleś pośniegowa. Pleś pośniegowa zaatakowała większość muraw w Polsce. Czy wtedy bolały, bo Wyszyńskiego, plebiscyt i naturalna na 3 maja były absolutnie w plamach pleśni pośniegowej i to były długie miesiące pracy. Pracy codziennej na murawie, bo to nie jest tak, że włączy się automatyczne nawodnienie i skosić co 2 dni. Trzeba łatać dziury po treningach, trzeba używać widełek, trzeba podsypywać i to ogromne słowa uznania dla pracowników Centrum Sportu i Rekreacji, bo to, że mamy firmę outsourcing usług na zabiegi, które przy jedzie, zrobi wykorek i inne bardzo specjalistyczne zadania 3 razy w roku, to nic. Przy murawie chodzi się codziennie i skutkiem tak dobrych muraw zadbanych przez pracowników Centrum Sportu i Rekreacji, którym bardzo serdecznie dziękuję, zresztą oni o tym doskonale wiedzą, ale publicznie niech też to wybrzmi. Dzięki ich pracy we wrześniu ponownie Polski Związek Piłki Nożnej wybrał Ostrudę na lokalizację, jedną z 2 w Polsce makroregionalnych zgrupowań kadr wojewódzkich. Więc to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że we wrześniu przyjdziemy na tyle test, żeby móc walczyć o coś bardzo ważnego na 2027 rok w kwestii piłki młodzieżowej i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że też widzisz gołym okiem stan tej murawy. Ale tak, pewnie ci, którzy mają domy i dbają o swoje trawniki, wiedzą, jak żmudna i trudna jest to praca, a tym bardziej, że trzeba pamiętać, że tutaj dochodzą nawozy, opryski, bo za chwilę warunki atmosferyczne będą takie, że będziemy walczyć z jakimś grzybem na murawie, ale bardzo się cieszę, że pracownicy mają na tyle wiedzy i są tak w pełni zaangażowani i myślę, że sami też z siebie dumni, jak kluby z Polski chwalą ich za murawę.
0: Tyle, jeśli chodzi o wakacje w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Teraz natomiast podsumujemy pierwszą kolejkę Lotto Superligi. Energa Morliny Ostróda przegrywa 1-3 z Energą Manekiny Toruń.
9: Michał Machowski, Energa Morliny Ostróda.
0: Pierwszy mecz sezonu 2026-2027 za nami. Kibice oceniają, karta gry też ocenia, najlepszy zawodnik spotkania, ale chyba żal, że w debiutanckim meczu nie udało się zdobyć choćby punktu.
9: Tak, ale drużyna z Toruń to jest naprawdę mocna drużyna, mają bardzo dobre zawodników. Zawodnik z Mołdawii, z którym grałem pierwszy mecz, skończył w tamtym roku bodajże z 3 rankingiem w Superligi, także to naprawdę duży sukces dla mnie, wygrać z takim zawodnikiem, ale każdy walczył o każdą piłkę, także mecz pozostawiam bardzo pozytywnie.
0: Mecz z Muramatsu, no właśnie, efektowne wymiany, ale przeplatane, a to jakimś tam zagraniem w siatkę. Żałujesz tego spotkania, czy dałeś z siebie wszystko?
9: Nie, dałem się wszystko. Czasami trochę może za szybko, ale to już mogło też wynikać z dużego zmęczenia, ponieważ bardzo dużo wracało.
0: Nie czujecie się trochę jak chomiki? Lotto Superliga przyspieszyła. Te mecze są szybsze, nie ma przerw, gramy zupełnie inaczej.
9: Mam być szczery, to dzisiaj nie odczułem tego. To śmieszne było to, bo w 3 secie miałem po 10 chłopaki i Sławki mi powiedzieli, że jest ostatni, także no nie wiem, czy bym pamiętał sam siebie.
10: Tomasz Sposób, trener Energa Morliny Ostrudzianka Ostróda.
0: Frycowe, debiut Beniaminka, jakby tego nie nazywać, to Energa Morliny Ostróda przegrywa 1-3 z Energą Manekin Toruń. Michał Małachowski, najlepszym zawodnikiem na papierze, w ocenie kibiców. To było dziś widać.
10: Całą drużyną daliśmy z siebie 100%. Każdy z zawodników, jestem tutaj dzisiaj przekonany, bo znam chłopaków, zostawili 100% swoich możliwości. Czy mogliśmy trochę lepiej zagrać? Na pewno mogliśmy kilka piłek lepiej zagrać, ale to nie znaczyłoby, żebyśmy ten mecz wygrali 3-2 albo przegrali 3-2. Także 100% zagraliśmy możliwości naszych dzisiaj. Zdecydowanie Michał Małachowski jest po dzisiejszym meczu, w dzisiejszym meczu był liderem naszej drużyny. Zobaczymy, co będzie dalej. Naszym celem na ten sezon jest walka o każdą piłkę, a jak będzie, to zobaczymy.
0: Postraszył wyżej notowanego Japończyka.
10: Tak, zdecydowanie. Tutaj było widać z perspektywy naszej, jaka jakość wraca od zawodnika z Japonii. Też jestem zdumiony, że po piłkach bez rotacji tak zwanej on potrafił tak mocno wcinać, że widziałem, że i Łukasz, i Michał mają bardzo mocny forehand, a tam piłka wracała regularnie.
0: Ostrudzianie, kolejny domowy mecz, zagrają 10 września o godzinie 18. Rywalem będzie Olimpia Grudziądz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną współgospodyni tego programu, czyli Anna Głowińska. Witam serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
11: Dzień dobry.
0: Anno, dzisiaj gość z perspektywy mojej związany z filmem. Jak zobaczyłem, kto wchodzi do naszej redakcji, no to powiedziałem, że dziś będzie o filmie, za co srogo mnie skarciłaś i powiedziałeś, że nasz dzisiejszy gość to nie tylko projekcje filmowe i też omówienia tych filmów. No to nie trzymajmy słuchaczy dłużej w niepewności. Kogo zaprosiłaś na kolejną kanapę kulturalną?
11: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Dominik Stankiewicz.
12: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie.
11: Ja również poznałam bliżej pana Dominika, wtedy gdy zaczęliśmy współpracę wiele, wiele lat temu w Bibliotece Miejskiej przy projekcie, który wtedy realizowałam z panią Martą Grabowską, czyli dyskusyjne kluby filmowe. Pan Dominik wtedy dołączył do ekipy. Po kilku latach nad filmami przede wszystkim pochylaliśmy się podczas mojej pracy w przystani z kulturą, ale również w tym czasie pojawiły się zupełnie inne tematy i okazało się, że pan Dominik to jest człowiek, o którym możemy rozmawiać w zasadzie chyba na każdy temat szeroko pojętej popkultury. I dziś chciałabym zacząć od wspomnienia tak naprawdę, czyli od wydarzenia, które miało miejsce w Ostródzie w czerwcu 2017 roku. I był to festiwal, o którym ja miałam nadzieję, że zagości u nas na stałe, ponieważ było to jedyny taki wydarzenie w całej Polsce północno-wschodniej. Fantasmazuria. Panie Dominiku, z perspektywy proszę powiedzieć, co pan teraz myśli o tym festiwalu? Czy było to ważne wydarzenie? Czy było ważne dla pana?
12: Zacznę od tego, że kiedy zaczęliśmy organizować Fantasmazurię w 2017 roku, rzeczywiście prawie już 10 lat temu, no to pracowałem jako specjalista do spraw marketingu, reklamy w Expo Mazury, w tej wielkiej takiej hali na wylotówce w Ostródzie. No i to był projekt, który tworzyliśmy w 3 osoby na dobrą sprawę, mimo że konwenty, bo to był konwent fantastyki, konwenty powinno się organizować w takiej dość większej grupie, powiedzmy 10 osób jako sami organizatorzy, jeżeli by się chciało, żeby to było dobrze działające, wielkie wydarzenie. Myśmy mieli zadanie bojowe pod tytułem stworzyć konwent w 3 osoby, no i rzeczywiście metodami prób i błędów nam się udało pozapraszać gości, zapraszać pisarzy, pozapraszać youtuberów, pozapraszać zespoły, pozapraszać przede wszystkim fanów popkultury, fantastyki na wydarzenie, można powiedzieć śmiało, no takiej skali, którego jeszcze wcześniej w Ostródzie nie było, ponieważ wcześniej były, co prawda, konwenty fantastyki dziejące się w Olsztynie, ale one były takie, powiedzmy, troszeczkę chałupniejsze, taką metodą robioną właśnie prób i błędów, a tu mieliśmy już potężny firmowy budżet, no i robiliśmy to w sposób, można powiedzieć, profesjonalny. W pewnym momencie gdzieś tam nawet zaczęło to przebąkiwać, że o, może Ostróda dorobi się takiego konwentu jak Pyrkon, a Pyrkon no to jest konwent w Poznaniu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, który działa po dziś dzień, który już ma potężny rozmach zarówno pod kątem budżetu, jak i zaproszonych gości, a myśmy zaczynali, można powiedzieć, od zera, taką metodą po prostu troszeczkę pantoflową informowania ludzi, o, będzie konwent fantastyki, jeżeli jesteście zajarani fantastyką, czytacie książki, oglądacie filmy, no to serdecznie zapraszamy, no i od metody pantoflowej do metody już potem facebookowej, no bo to też działało na zasadzie że działaliśmy w social mediach, mieliśmy budżet na to, żeby rozreklamować imprezę, no to zaczęło się powolutku dziać, bo każdy znał kogoś, kto znał kogoś, kto znał kogoś i dzięki temu mogliśmy zaprosić takie osobistości jak na przykład świętej pamięci pan Tomasz Knapik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lektorów telewizyjnych, który czytał kultowe seriale pokroju świata według Bandich, czy na przykład Strażnika Teksasu. Tak wszyscy ludzie Tomasza Knapika znali z jego charakterystycznego głosu. No i to był jeden z takich naszych, powiedzmy, highlightów, jeżeli chodzi o zaproszonych gości, ale to też były czasy prominentne dla polskiego YouTube'a popkulturalnego. Myśmy zaprosili chociażby grupę filmową Darwin, zaprosiliśmy Dema, twórcę komiksów internetowych, osoby, które w tamtych czasach po prostu miały bardzo dużo subskrybentów, wyświetleń, te filmy się bardzo dobrze oglądały, ale to też już są czasy zamierzchłe, już te osoby zajmują się troszeczkę innymi rzeczami, grupa filmowa Darwin poszła w zupełnie innym kierunku, bo zmienił się przede wszystkim YouTube, tak? Ale nie zmienili się fantaści. Fantaści dalej żyją konwentami, dalej na konwenty masowo przyjeżdżają. No Pyrkon z roku na rok ma tylko rekordy, jeżeli chodzi o ilość osób, które na nie przyjeżdża. A myśmy mieli tą imprezę niestety tylko jednorazowo. Już na następny rok po prostu Expo zmieniło swój kierunek, no i myśmy też z firmy po prostu odeszli i projekt, no można powiedzieć brzydko, umarł w pewnym sensie, tak? Został zawieszony. Nie wiedzieliśmy już potem, co z nim dalej zrobić. No i moje dalsze ruchy no już wyglądały, tak jak pani mówiła, zajmowanie się dyskusyjnym klubem filmowym, zajmowanie się prowadzeniem quizów popkulturalnych, próbowaniem reanimowania choćby na małą skalę czegoś takiego popkulturalnego w naszym mieście, bo moją największą bolączką jako kinomana to jest akurat to, że w naszym mieście od no ponad 20 lat nie ma kina, tak? Z takiego, z prawdziwego zdarzenia. Co prawda ostatnio były jakieś takie przebłyski, że na terenie tego naszego hotelu nad jeziorem były wyświetlane filmy, ale one były wyświetlane przez firmę taką zewnętrzną, tam byłem na bodajże Wielkim Martim i na Fabelmanach, tak? Także dość potężne tytuły dla znawców kina, bardziej niż jakieś takie rozrywkowe, przyciągnęły ludzi, no ale przede wszystkim dlatego, że to było wydarzenie darmowe, troszeczkę promujące samą firmę i tak dalej, bo tam były jakieś rozdawane czy przekąski i tak dalej. Ludzie przyszli, było to kino plenerowe, byłem bardzo zaskoczony generalnie frekwencją, bo nie dowiedziałem się o tym za bardzo z mediów, tylko dowiedziałem się też tak właśnie, o tu ktoś wspomniał, tu ktoś szepnął i okazało się, że będzie, tak? No i to było w te wakacje akurat. Natomiast no to jest tylko taki malutki kamyczek wrzucony do tej naszej popkulturalnej jakby ostrudy. Więcej zdecydowanie takich wydarzeń by się przydało.
11: W pewnym momencie pojawiła się strona na Facebooku, filmy, które ryją banie zbyt mocno.
12: Tak jest.
11: Strona, która w tej chwili ma ilu obserwujących?
12: Obecnie po 13 latach prowadzenia to jest ponad 155 tysięcy obserwujących.
11: No właśnie, zauważyłam też, że odsłony bywają takie ponad 5 tysięcy, bywa nawet również ponad 5 tysięcy komentarzy, co już jest sprawą naprawdę potężną. Z mojej obserwacji wynika, że gdyby ktoś, kto chciałby badać odbiorców filmów, seriali szeroko pojętego kina, to ta strona mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo potężnym narzędziem z powodu pytań, które tam padają.
12: Zgadzam się.
11: To jest fantastyczna interakcja z odbiorcami. Proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pojawił się pomysł na taką stronę? Czy to była kwestia realizacji marzeń? I jak do tego doszło, że ona w tej chwili cieszy się tak ogromnym powodzeniem, bo teraz jest rzucone pytanie i w zasadzie, jeżeli ja w tym momencie akurat weszłam na Facebooka i to widzę, mija kilka minut, a tam są już dziesiątki odpowiedzi.
12: Okej, to wszystko zaczęło się w 2013 roku. Dokładnie w maju 2013 roku. Po prostu, głupio to zabrzmi, ale byłem zirytowany fanpage'ami pod tytułem filmy, których nie znasz, a powinieneś, albo filmy niby niszowe, ale były omawiane tam totalne klasyki typu, nie wiem, Ojciec Chrzestny, albo Shrek, albo jakieś Marvele i tak dalej, Gwiezdne Wojny. I stwierdziłem, kurczę, jest swego rodzaju nisza, niezagospodarowana dla kina kontrowersyjnego, dla kina, które zmusiłoby odbiorcę do zastanowienia się, co on właściwie zobaczył. to była taka strona na początku troszeczkę, która po prostu pozwalała mi wylać z siebie swoje emocje względem filmów, a dopiero po kilku miesiącach, a właściwie to można powiedzieć, że po kilku latach, stała się bardziej stroną odbiorców niż moją własną. Na zasadzie, że to zaczęło żyć swoim własnym życiem gdzieś w okolicach 2018-2017 roku. Właściwie udało nam się skrystalizować grupę nawet taką integracyjną, która jeździła sobie po całej Polsce i spotykała się, bo była grupa moich czytelników. I ta grupa po prostu wyrosła z Facebooka, a potem z tymi ludźmi widywałem się na żywo, co było dość abstrakcyjnym doświadczeniem, ponieważ wcześniej to były awatary po prostu w internecie i komentarze, a potem okazało się, że to są fascynujący ludzie, żywi, prawdziwi, istniejący nie tylko w sieci. I myśmy przez kilka ładnych w sumie miesięcy, nawet lat, jeździli po Krakowach, po Poznaniach, po Gdańskach, Łodzie. Mieliśmy nawet swój epizod na Woodstocku, w sensie jak jeszcze Woodstock był Woodstockiem, a nie Poland Rockiem, to mieliśmy swoją własną grupę, która wyjechała sobie tam koło 50 jakoś osób, tak? Po dziś dzień z kilkoma osobami z tej grupy integracyjnej dalej utrzymuję kontakt, dalej się z tymi osobami znam, no bo część z nich była po prostu zwykłymi widzami kinowymi, a część się jednak tym kinem interesowała bardziej. Po dziś dzień dalej utrzymujemy ze sobą kontakt, dalej się widujemy, spotykamy, więc to jest niesamowite, że to dużo lat przetrwało.
11: Czyli takie znajomości, które zaczynają się od obserwowania strony na Facebooku, potrafią przetrwać. Ale jest jeszcze jedna strona i ta strona jest troszeczkę młodsza. New Boys on the Blog. Strona poświęcona rozrywce. Cóż to takiego?
12: To jest strona, którą w zeszłym roku założyłem. Ona generalnie wyrosła z innego fanpage'a, z muzyki, która ryje bań zbyt mocno, ale stwierdziłem, że już troszeczkę za dużo sroczek za ogon złapałem. I ona służy mi do tego, żeby promować przede wszystkim koncerty. Wydarzenia koncertowe. Ostatnio troszeczkę ją odłożyłem na bok, no bo też niektóre koncerty, jak się okazało, pokrywają się zainteresowania muzyczne z zainteresowaniami filmowymi i przez to jakby z jednej strony promuję na New Boys on the Blog, no bo to jest taka stronka odnośnie też nu metalu, czyli muzyki, na której się wychowałem. Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, Korn. Wszystkie te grupy w ostatnich latach znowu przyjechały do Polski i zapełniły totalnie wszystkie sale. Ostatnio parę tygodni temu było System of a Down, dwa koncerty w Warszawie. Praktycznie wyprzedane. Zespół, który powstał pod koniec lat 90. No i w 2001 roku wydał album Toxicity, który jest obecnie dalej jednym z najpopularniejszych metalowych, takich mainstreamowych albumów, w sensie, że te utwory rzeczywiście latały normalnie w stacjach radiowych, a były metalowe. Naprawdę mocne. Więc to jest zaskakujące. No, przyjechały po prostu rozmaite pokolenia fanów tego zespołu na te dwa koncerty. Na jednym z nich byłem. I udało mi się nawet po koncercie zdjęcie z basistą sobie zrobić pod hotelem, tak, bo polowaliśmy na muzyków. My mamy akurat jako metalowcy gdzieś tam takie podejście, że raz się żyje i po prostu trzeba tych muzyków łapać, bo to jest też spełnianie takich swoich drobnych marzeń. No i właśnie New Boys on the Block, kiedy powstawało w zeszłym roku, to też było takie założenie: popromujmy koncerty, popromujmy różne kapele, bo małych kapel też jest mnóstwo, które się nie mogą przebić, które też potrzebują jakby jakiejś takiej formy promocji, tak, że będziemy tutaj grali, będziemy tam grali. Akurat w Warszawie, czy też w większych miastach, no to są problemy takiej natury, że te koncerty wręcz się na siebie nakładają. Wręcz czasami w jeden weekend występuje kilka różnych zespołów, no i weź tu człowieku wybierz. I czasami ludzie po prostu stwierdzają, że mają tyle do wyboru, że nie idą na nic. A u nas, no jakby to powiedzieć, chciałoby się zdecydowanie więcej, tak? Mamy Ostrog, który gdzieś tam dla tych metalowców, punkowców jest dalej istotny, tak? Bo to jest festiwal też z długoletnią tradycją. Wiele znanych zespołów się pojawiało na tym festiwalu. Jakiś czas temu występował chociażby Doktor Misio, czyli Arkadiusz Jakubik, także mieliśmy znowu skrzyżowanie muzyki z aktorstwem i na ten koncert też sporo osób przyszło. Natomiast no, wydaje mi się, że można by było troszkę bardziej urozmaicić, pokombinować, pójść w troszeczkę jakieś mocniejsze brzmienia. Ja wiem, z czego nasze miasto słynie, tak? To jest bardzo zacny festiwal, oczywiście tutaj mam na myśli Ostruda Reggae Festival. Natomiast dla rock'n'rollowców, dla metalowców, nawet nie tylko z Ostrudy, ale i z okolic, przydałoby się coś więcej, ponieważ w ostatnich latach, no niestety, zarówno Iława, czy też Olsztyn troszeczkę podupadły pod tym kątem, na zasadzie, że no jest mniej koncertów zdecydowanie.
0: Dlatego do tego tematu będziemy wracać. Skoro mamy człowieka, który może nam zorganizować wspaniały festiwal fantastyki, no to wystarczy, żeby Centrum Kultury, władze Ostródy znalazły miejsce, ale też i pieniądze, żeby ta tradycja, która kiedyś w naszym mieście była, nadal była żywa i funkcjonowała w przestrzeni Ostródy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
10: Przy radiowym mikrofonie Marek Apel. Postanowiłem, że będziemy co tydzień komentować ostródzką rzeczywistość taka, jaka ona jest. Komentarze będą dziennikarskie. Ze mną w studiu Grzegorz Malonowski, portal Nasz Głos Ostróda. Witam serdecznie, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Historyczna chwila. Zaczniemy od otwarcia rozbudowanego skrzydła szkoły podstawowej numer 4 w Ostródzie. Tu nie będzie dźwięku, ale taki komentarz, bo mi wydaje się, że jednej osoby zabrakło na tym otwarciu.
11: Pani minister.
10: A, były takie pogłoski, że minister Barbara Nowacka ma Ostrudę odwiedzić, ale z kolei ja sobie przemyślałem, że ciągłość władzy mamy w Ostródzie. Zabrakło byłego burmistrza Zbigniewa Michalaka na otwarciu. Nie wiem, czy ratusz wysyłał takowe zaproszenie, czy burmistrz, były burmistrz odmówił. Plany rozbudowy czwórki to były w poprzedniej kadencji.
11: Zdecydowanie, ale to nie jest pierwsza impreza, że tak to nazwę, na której nie ma poprzednika. Myślę, że to już stało się po trochę tradycją w Ostródzie, że co zmiana, to znika nam ze sceny ten, który był wcześniej.
10: Było, minęło?
11: Trochę tak, tak. Tak to wygląda. Chociaż niektórzy na pewno uważają, że dobrze, że zszedł ze sceny, ale no taki mamy klimat.
10: Taki mamy klimat. Przechodzimy do drugiego tematu, a mianowicie za nami sesja Rady Miasta w Ostródzie. Ważna zmiana dla mieszkańców Ostródy będzie od 1 stycznia 2027 roku, kiedy wystrzelą korki od szampana. To MOPS w Ostródzie przestanie funkcjonować. Ja wiem, to brzmi trochę złowieszczo, a zacznie funkcjonować Centrum Usług Społecznych. Radni Rady Miasta powołali taką jednostkę na ostatniej sesji Rady Miasta. To jest też trochę głębszy projekt, ponieważ za kadencji burmistrza Rafała Dąbrowskiego pozyskano znaczne środki, bo ponad 3 miliony polskich złotych z Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie takiego centrum. I zanim to skomentujemy, no to o głos poprosimy dyrektor jeszcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Ewę Zarycińską.
12: Będą to mieszkania wspomagane, usługa door to door, czyli taki transport. Ktoś potrzebuje dojechać do lekarza, załatwić sprawę urzędową, tak, nie jest w stanie z powodu sytuacji zdrowotnej, niepełnosprawności sam, to my będziemy udzielali takiego wsparcia.
10: Centrum Usług Społecznych może mieć patrona. Radny Mariusz Bojarowski w imieniu Klubu Dobra Wspólnego zaproponował, żeby takowe centrum nosiło imię świętej pamięci byłego radnego społecznika Marka Skaskiewicza.
11: Ja mam mieszane uczucia.
10: Dlaczego?
11: Nie co do osoby pana Marka. Mieszane uczucia co do tej fali nazewnictwa, rąd, instytucji, obiektów. Jedne udane, drugie mniej udane.
10: To które udane?
11: No to już nie będę w tej chwili może wchodził, chcę wrócić do pana Marka, ale zastanawiam się nad osobiście, nad sensem tego. Nie uważam, żeby to był słuszny kierunek. Takie jest moje prywatne zdanie. Niemniej jednak, jak czytam komentarze, to wielu mieszkańców Ostródy wyraża swoją aprobatę. Nie? Może to jest dobry pomysł.
10: To zostawiamy oczywiście mieszkańcom. Pan Marek Skaskiewicz od wielu, wielu lat zabiegał o utworzenie Centrum Usług Społecznych. Zobaczymy, jak radni do tego podejdą.
11: Samo centrum, jak najbardziej. Pomysł świetny i w końcu zrealizowany.

0: zaproponował, żeby Ostróda inwestowała bardzo dużo, bo 500 000 złotych w dekoracje świąteczne.
1: Nie słyszałem tego fragmentu, bo akurat nie przysłuchiwałem się ostatniej sesji, ale już widzę, że panowie chyba coś poukładali. Że jeden zrobił wstęp, a drugi ciągnie temat.
0: To bardziej tak po sportowemu. Jeden wystawił piłkę, a drugi strzela.
1: No to daj dźwięk, zobaczymy, czy jest bramka.
2: To, co mówiłem już wcześniej. Słuchajcie, musimy naprawdę znaleźć pieniądze jeszcze, jak będzie okres świąteczny. Tak. Naprawdę, jeżeli turyści mają tu przyjeżdżać, bo pamiętam, że kilka lat temu Iława zainwestowała w iluminacje świetne, świąteczne. Wszyscy jeździli do Iławy. Ja mówię, wydajmy nawet, nie wiem, 200-300 tysięcy, 500 000, ale trzeba zrobić, że ta Ostróda też w okresie świątecznym powinna naprawdę tu błyszczeć. Jeżeli chcemy, skoro jesteśmy miastem turystycznym, trzeba to zrobić. No wcześniej czy później musimy to zrobić. Ja pamiętam, ile było właśnie gadania, jak wtedy Czesław był burmistrzem i jak wydał, no rada wydała 120 tysięcy na zakup iluminacji. A po co tyle, a na co? Ale potem każdy chodził i o Jezu, jak fajnie, jak pięknie to wygląda. Dlatego jest mój taki wniosek i moja prośba. Znajdźmy więcej pieniędzy, ale zróbmy porządną iluminację. Naprawdę turystów będzie dużo, ale i dla nas jako Ostrudzian będzie to fajnie wyglądało.
3: Ja powiem szczerze, że my i tak troszeczkę stoimy już przed taką koniecznością, bo to oświetlenie, które było zakupione właśnie za kadencji pana. W dużej części jest już zużyte, wiecie państwo, to się montuje, demontuje, przewozi, a poza tym jak każda rzecz ulega też degradacji. Natomiast no, musimy mieć świadomość tego, że oświetlenie takie jest bardzo drogie. Jedna zabawka to jest tylko jedna taka ozdoba. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc musielibyśmy przeznaczyć dosyć duże środki. Zapisałam, przekażę panu burmistrzowi.
2: Bo na przykład popatrzcie państwo, jak ta choinka, która na zbiegu Czarneckiego i Grunwaldzkiej. No, coś pięknego. Aż się prosi, żebyśmy więcej takich rzeczy mieli. Naprawdę będzie to fajnie dla nas i dla turystów.
0: Panom odpowiedziała Jolanta Gadomska, zastępca burmistrza Ostródy. Pół dużej bańki na światełka?
1: Mamy już doświadczenie w wydawaniu pieniędzy na wiele innych, dużo mniej może potrzebnych inwestycji. Tutaj bym poszedł trochę w kierunku obrony radnego. On nie pierwszy raz na ten temat się wypowiada i o ile dobrze pamiętam, przed poprzednimi świętami też mówił, tylko okazało się, że mówił za późno. W związku z tym może jak już wrócił z wakacji, to postanowił od razu o temacie przypomnieć. Dobrze, niech będzie piękne miasto, niech będzie piękna Ostróda. Jak ma nas to kosztować 500 000? Skoro radny mówi, że jesteśmy w stanie znaleźć takie pieniądze, to znajdźmy.
0: Wbili tę bramkę radny Legutski z radnym Kowalskim, ale tu wiceburmistrz powiedziała, że zanotuje, w zasadzie zanotowała i przekaże burmistrzowi. Zauważ jedną rzecz. Wszyscy chcą, żeby to ładnie wyglądało, pięknie świeciło, ale to Rafał Dąbrowski ma znaleźć pieniądze.
1: Oczywiście, że Rafał Dąbrowski musi złożyć taki wniosek do rady, tak? A radni muszą mu pomóc te pieniądze znaleźć. Ja przypuszczam, że tam jest lekkie jakieś napięcie między radnymi a burmistrzem, bo ta propozycja, gdyby była wcześniej już przedyskutowana, to zastępca nie uciekałaby spod tej propozycji w kierunku tego, żeby to po prostu zapisać, a nie zrobić.
0: No to teraz przechodzimy do tematu ważnego. No, zakończyły się tegoroczne żniwa. Skoro zakończyły się żniwa, to i temat dożynek wrócił w powiecie ostródzkim. Te dożynki, słuchajcie, w naszym powiecie one, powiedziałbym tak, ewoluowały, dlatego że w Miłakowie to już nie dożynki, a święto lnu. W gminie Ostróda ostatnio mieliśmy sytuację nadzwyczajną. Radni mówili o tym, że muszą budżet ratować dożynki, bo zabrakło pieniędzy na dożynki. I przy tej okazji, ja byłem na komisji Rady Gminy, Marek Husar skomentował, że tak z zazdrością patrzy na dożynki w innych gminach, że w gminie Ostróda, pięknej, bogatej gminie, to już nie są te dożynki.
4: Patrzę na ranking, w cudzysłowie ranking dożynek, które odbywają się w ościennych gminach, to czapka z głów, bo zespoły, które tam są, cykl imprez, które są w trakcie dożynek, są o głowę wyższe niż w naszych dożynkach i

0: nie mówię to tego z jakimś takim sarkazmem, natomiast patrząc na to, to taką flagową imprezą promującą naszą gminę, jedną z imprez flagowych promującą naszą gminę, powinny być dożynki, które uważam, mówiąc kolokwialnie, powinny być na dużym wypasie. A tu się okaże, że będzie lub nie będzie fajnie. Bo ja nie mam nic przeciwko zespołom, ale sobie zobaczyłem, jakie zespoły będą na naszych dożynkach. No to jakiś zespół, jakiś folkowy, bo nie wiem co zespół. Nasze Panie Piątka z Plusem, które są na każdej imprezie, na każdych dożynkach. I nie zobaczyłem jeszcze, jaki będzie zespół ten kolejny przy takich imprezach dożynkowych, gdzie są topowe zespoły disco polowe, zespoły techno. To no przepaść między naszymi dożynkami, a dożynkami gmin ościennych.
1: Przewodniczącemu Rady odpowiedział zastępca wójta gminy Ostróda, pan Grzegorz Kastrał.
2: Jesteśmy gminą wiejską, bażankową i do największych gmin w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ostródzkim. I wynika to również z tego, że szereg inicjatyw, które podejmuje gmina w zakresie współpracy nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale jeśli chodzi o tą przestrzeń kulturalną, pomoc i wsparcie dla różnych organizacji w zakresie, motocrossy, mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, mistrzostwa jakieś kolarskie wokół jeziora Sajmino, wszystko co się dzieje na pograniczu i w samej gminie, jest tego bardzo wiele w ciągu roku. Na tyle wiele, że nas to wyróżnia spośród innych mniejszych gmin, które koncentrują się w ciągu roku tylko na jednym lub dwóch wydarzeniach ważnych, traktując to jako też sztandarowe. My też traktujemy wszystkie imprezy w sposób sztandarowy, również i święto plonów, święto ziemniaka, które jest tradycją.
3: Zawsze można jechać do Małdyt.
1: A właśnie, Małdyty. To jest właśnie taki ciekawy wątek na sam koniec. Po pierwsze, wójt Marcin Krajewski, to już jest postać, która rzuciła rękawicę nawet samemu Rafałowi Dąbrowskiemu, taką korespondencyjną, jeśli chodzi o nagrywanie.
3: A już myślałem, że tym wejściem na Giewont.
1: A to też skomentujemy za chwilę. Takim nagrywaniem rolek, bo wójt wyszedł do kamery.
4: Pamiętacie, jesteś szalona?
5: Jesteś szalona, mówię ci.
4: Doszykujcie się, bo na dożynkach będzie naprawdę szalona zabawa.
1: Zespół Boys, jak to brzmi?
3: Ja mam takie zdanie na temat dożynek, że i trochę bym tu poszedł w kierunku tego, co powiedział zastępca Grzegorz Kastrał. Dożynki to jest święto plonów. Wiadomo, że jest to jedno z ważniejszych świąt, jak sama nazwa mówi, świąt. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy się przy tym dobrze bawić i fajnie to później wspominać. Niemniej jednak nie przykładałbym aż takiej wagi do tego, co po tej oficjalnej części się dzieje. I tak jak mówię, no dzisiaj nie ma problemu. Z gminy Ostróda do Małdyt może nie jest aż tak blisko, bo trzeba przejechać gminę Miłomłyn, a tam nie sprawdzałem co na dożynkach. Niemniej jednak na pewno można, jak ktoś potrzebuje disco polo, posłuchać i pobawić się przy tym, to może jechać do Małdyt.
1: I jedźcie na Boysów teraz jeszcze. O wójcie gminy Małdyty, panu Marcinie Krajewskim, uaktywnił się dość mocno w mediach społecznościowych. Jego rolka z wejścia na Giewont ma więcej reakcji niż to, jak burmistrz Ostródy przytula się do kota. Rzucił rękawicę Dąbrowskiemu.
3: To podniósł poprzeczkę wręcz.
1: To niech skomentuje to sam autor rolki.
6: Drodzy mieszkańcy, pozdrawiam was z Zakopanego, z Giewontu. Zobaczcie, tą wyprawę dedykuję właśnie dla was.
1: Ta muzyka w tle,
6: muszę wam się pochwalić,
1: to autor
6: nawet
1: rolki.
6: Nie pochwalić, a zwierzyć z tego, że mam lęk wysokości, ale mój charakter nie pozwala na to, żeby zrezygnować. Wiecie, jaki jestem? Zawzięty, ale zawsze staram się, żeby doprowadzić do końca. Cieszę się, że jesteście.
3: Ale zrobiło się patetycznie.
1: Patetycznie, ale jest walczak. Pokazał, że wszedł, ma lęk wysokości. Ja to szanuję.
3: Ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę. Zobacz, ile inspekcja pracy potrafi dobrego zrobić.
1: A, faktycznie. Urlop, Giewont. Samorządowcy, chodźcie na urlopy. Trochę od was odpoczniemy. Taki był mijający tydzień w Ostródzie. Zapraszamy was za tydzień. Będziemy komentować to, co dzieje się w całym powiecie ostródzkim.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
1: Witajcie, witajcie. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Agnieszka Karłowicz ze stowarzyszenia Ekipa z Bagien.
8: Cześć Marku, dzień dobry Państwu.
1: Witajcie po wakacyjnej przerwie. Ach, jak te miesiące szybko zleciały.
8: Oj, to prawda. Wydaje mi się, że tak całkiem niedawno rozmawialiśmy, a tu proszę.
1: My dzisiaj o wakacjach, o opadach deszczu, porywistym wietrze, czyli to, co mieliśmy w ostatnich miesiącach, bo tak... Agnieszko, jak ci te wakacje minęły?
8: Mi minęły pracowicie. Byłam zajęta, zapracowana, póki co nie miałam czasu na odpoczynek, więc i też jakoś tego pochmurnego, chłodnego lata specjalnie nie odczułam, a pomimo kilku dni upalnych, a nawet powiem więcej, taka pogoda mi bardziej odpowiada. Ja z tych zimnolubnych jestem, nie?
1: Ja też, ale nie masz takiego wrażenia, że ja przynajmniej zaobserwowałem takie lato z mojego dzieciństwa. Mhm. Trochę upału, przewaga chmur, niezbyt wysokich temperatur. Wydawać by się mogło, że pod naszą szerokością geograficzną to było normalne lato, ale... Co jakiś czas możemy też przeczytać, że to nie było normalne lato z punktu widzenia rekordów, słońca, ulew, bo to, co się zadziało w Ostródzie w ostatnich tygodniach, no to też nie napawa nas optymizmem. A mianowicie przy przejściu tak zwanego niżu genueńskiego, to jest taka powiedzmy pogodowa nazwa, to znaczy on się tworzy nad Włochami w tych okolicach, i tak sobie wędruje nad Europą Środkową i ten niż genueński spowodował powodzie na południu Polski, a w tym roku spowodował w Ostródzie to, że w ciągu kilku godzin w naszym mieście spadła miesięczna suma opadów. To jest około 70 mm deszczu na metr kwadratowy, czyli przeliczając tak na ludzkie, 70 litrów nam spadło na każdy metr kwadratowy. No jest się czego obawiać.
8: No jest. To po kolei. Jeśli chodzi o to lato, to rzeczywiście ja pamiętam, że to tak, pamiętając lata z dzieciństwa, to raczej to nie było specjalnie wyjątkowe. Może ta pogoda była bardziej dynamiczna i rzeczywiście mogło się odnieść wrażenie takie ogólne, że było chłodniej, aczkolwiek rzeczywiście Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił o tym i wszelkie instytucje, które zajmują się badaniem pogody, że jednak pomimo tego, że mieliśmy takie ogólne wrażenie, że lato jest chłodne, to jednak te ekstrema temperatur, czyli te takie dni, gdzie temperatury były najwyższe w ciągu dnia i w ciągu nocy, to zdecydowanie odbiegały od normy i dlatego możemy powiedzieć, że to lato było dużo cieplejsze niż poprzednie.
1: No dobra, nie? To teraz
8: to te temperatury,
1: opady.
8: Tak, a teraz jeżeli chodzi o opady, rzeczywiście, powiedziałeś o niżu genueńskim, rzeczywiście jest taki front, który mniej więcej o tej porze roku, czasami trochę wcześniej, czasami trochę później, trochę bardziej we wrześniu, przechodzi również nad Polską, idzie smut Morza Śródziemnego. Nas w tym roku tak dość jeszcze łagodnie potraktował. Rzeczywiście dwa lata temu było dużo gorzej. No podobno duże spustoszenie to tam bardziej na północy, Litwa, Łotwa, w tamtych rejonach. I teraz ten niż genueński nie jest niczym niezwykłym, bo to nie jest jakieś zjawisko pogodowe, które się pojawiło nagle. On tak jakby funkcjonuje i jest takim zjawiskiem, które się pojawia systematycznie. Natomiast to, co mówią specjaliści, to, co się co obserwują, to, bo on idzie nad Morza Śródziemnego, to to, że Morze Śródziemne jest dużo cieplejsze niż było dotychczas. Temperatura Morza Śródziemnego około 2 stopnie się podniosła, to może nam się wydawać, że mówimy oczywiście o średniej, tak? Że to tam 2 stopnie to nie jest nic niezwykłego. No ale jednak to powoduje, że to parowanie z nad Morza Śródziemnego, które trafia do atmosfery i ilość energii, która tam trafia, jest zdecydowanie większa. Jest taki niż genueński, który potem z tą dużą ilością wilgoci i masami powietrza się przenosi w naszą stronę. Przynosi właśnie zdecydowanie silniejsze opady deszczu. Chociaż specjaliści mówią, że wody jako takiej w atmosferze i w obiegu mamy generalnie rzecz biorąc tyle samo. Natomiast to, co te ekstremalne zjawiska pogodowe przynoszą i to, co tą naszą pogodę różni od tej, którą, że tak nazwijmy to sobie takim prostym chłopskim językiem, co było kiedyś, tak? No to różni to, że właśnie ten rozkład tych opadów się zmienia. Czyli w jednym miejscu, w krótkim czasie bardzo duża ilość wody.
1: Ale w internecie jak zwykle ścierają się dwie masy powietrza, chciałoby się powiedzieć.
8: Daj spokój w tym internecie, bo...
1: Ciepła i zimna, ale odwołajmy się, bo to przykład nasz Ostrucki.
8: Dawaj.
1: Bo ci, którzy mówią, że na 11 listopada, jak zalewało, tak i będzie zalewać, bo to i kiedyś zalewało, panie. Mhm. A drudzy mówią, że nie, że miasto się zmieniło i na 11 listopada dawniej zalewało bardziej, ale powiedzmy za kadencji Najmowicza wyprostowano ulicę 11 listopada, tam wspólnie z powiatem, trzeba dodać. Mhm. I ogólnie miasto powinno być przygotowane na nawet opady rzędu 70 mm na metr kwadratowy, które mieliśmy w Ostródzie nie tak dawno, i się nic stać nie powinno.
8: Znaczy ja myślę, że tak, to co się na pewno zmieniło, to zmieniła się ilość uszczelnionych powierzchni. Czyli tak, ilość dachów w mieście, bo cofnijmy się powiedzmy tam o te 30-40 lat, jak sobie tak przypomnimy, tak? I tak jakby mówię do państwa, którzy są z Ostródy akurat, tak? Ale też możecie to odnieść do swoich miast, jeśli gdzieś jesteście spoza Ostródy i nas słuchacie, czy do swoich miejscowości. To te 30-40 lat temu jednak tych uszczelnionych powierzchni było mniej. Było mniej parkingów. Jakby parkingi, to najczęściej były wprawdzie pofałdowane, bez uszczelnionej powierzchni, gdzie zbierały się kałuże i tak dalej, ale nie mieliśmy uszczelnionych parkingów. Mniej było budynków, w związku z tym też mniej było dachów, bo te dachy też mają dosyć istotne znaczenie. Jeżeli woda spada i spada nagle na dach, czy on jest płaski, czy on jest skośny, ale w każdym razie na taką powierzchnię, która w naturalny sposób nie przyjmuje wody, no to automatycznie ilość tej energii, prędkość tej wody, jej ilość, która spada potem na ulicę czy do rynie, no to siłą rzeczy jest po prostu tego więcej, tak? Więc nasze miasto wygląda inaczej niż wyglądało te 30-40 lat temu. Więcej budynków, więcej betonu, więcej uszczelnionych powierzchni. Trawniki mamy, ale trawniki mamy regularnie koszone trawniki, krótkie trawniki, nie z długą trawą. Zdecydowanie mniej wody przyjmują, bo jest to taka powierzchnia bardziej płaska, więc ta woda nam wtedy automatycznie szybciej spływa. No i ilość tej wody, która spada w jednym momencie, tak jak sam powiedziałeś, tak? Że w zasadzie to ten miesięczny opad w jednym momencie nam spadł, no to siłą rzeczy kanalizacja, która ma swoją określoną przepustowość, ona też nie będzie w stanie przyjąć tej wody. I to też nie jest tak, że na przykład tam ludzie piszą, tak? O, studzienki nieczyszczone. No nie, no jak popatrzysz, to dość regularnie można zobaczyć, jak jeżdżą te samochody, które tam czyszczą studzienki, nie?
1: A to teraz ci się wtrącę, bo ja mam materiał fotograficzny.
8: No.
1: I nawet on tam w internecie krąży, internauty.
8: Zarośniętej studzienki?
1: Tak, nie jednej. Agnieszko,
8: okay, dobra.
1: To znaczy, okej, okay, ja rozumiem, jest system kanalizacji burzowej w mieście. Wszystko fajnie wygląda, tylko naprawdę część tych studzienek jest tak zabita piachem, że tam rośliny już dają o sobie znać.
8: To ja ci powiem, dlaczego z tym piachem tak
1: no
8: jest.
1: No dobra, to mów.
8: Bo z tym piachem to też jest tak, że w związku z tym, że mamy bardzo uszczelnioną powierzchnię, mamy za mało zieleni w mieście, to ilość piasku wypłukiwanego, no Ostróda też ma specyficzne położenie, nie? Bo mamy górkę, mamy dół. Tak. To ilość tego tak zwanego syfu, tego piachu, która spływa razem z deszczem, jest też dużo większa niż kiedyś. Ja nie wiem, jest takie jedno zdjęcie u nas na ekipie z Bagien. Ono było zrobione w zeszłym roku przy okazji jednej z ulew, gdzie z drona, to chyba było na jakimś lokalnym portalu, ale na pewno jest u nas na naszej stronie. Jest zdjęcie Zatoki Jeziora Drwęckiego tutaj przy przejeździe kolejowym, gdzie z dwóch, tam są takie kolektory, nie wiem, czy państwo wiecie, zresztą też kiedyś na ten temat tych remontów. Tam.
1: Takie betonowe kółka.
8: Tak. Takie betonowe kółka, które mają teoretycznie wodę, deszczową, która spływa, przeczyścić trochę, zanim ona trafi do jeziora. I tam widać z góry, jak po prostu takie... jakby taka rzeka piachu była, nie? Znaczy tam widać po prostu różnicę w kolorach, że z tą ulewą tam wielki spływ, wielki tak powiem, syf z całego miasta do tej zatoczki spłynął. Więc tak samo jest ze studzienkami, że po prostu te studzienki się dużo szybciej zapychają, w związku z tym, że jest za dużo betonowych przestrzeni, a za mało zielonych, które by tą wodę, zanim ona do kanalizacji dopłynie, zatrzymała lub trochę oczyściła. No bo o co chodzi z tą całą zielenią, o której my tak oczywiście gadamy, ktoś może powiedzieć, o Boże, a ci znowu o tym samym, nie? No ale teraz tak, wyobraźcie sobie tak na taki zwykły, taką chłopską czy tam babską logikę, jak już kto woli, czy jest chłopem, czy babą, czy cokolwiek. Jeżeli sobie na przykład byście postawili kawałek betonowej płyty, a kawałek trawnika, no, o lekkim pochyleniu na przykład i weźmiecie z butelek na jedną i na drugą powierzchnię, nalejecie wody, to skąd będzie szybciej spływać woda?
1: Z betonu.
8: Oczywiście, że tak. To znaczy, a wolniej będzie spływać z tej powierzchni zielonej, zazielenionej. I teraz ta woda nie dość, jeśli weźmiecie jeszcze tą wodę sobie na przykład, zróbcie w domu eksperyment. Nasypcie sobie piachu do tej wody, do tej butelki, wstrząśnijcie i zróbcie to jeszcze raz. I zobaczcie, jaka woda będzie spływać. No z tego miejsca, gdzie jest trawa, gdzie są rośliny, to ta woda będzie spływać dużo czystsza. A z tej betonowej powierzchni, to nie dość, że spłynie brudna woda, która tam zebrała cały syf z dachów, z rynien, z powietrza, to jeszcze w dodatku z tego kawałka betonu. I teraz ja tylko jeszcze jedną rzecz ci powiem a propos kanalizacji, bo ja sobie przed naszą rozmową poszukałam takich informacji, jak się zmieniła kanalizacja deszczowa, gdzie chodzi o tą infrastrukturę i przepustowość, tak? Że większość kanalizacji, którą my mamy w naszych miastach, to jest jeszcze kanalizacja, która była projektowana dobre kilkadziesiąt lat temu, jak nie więcej. I ona w swoim założeniu była projektowana na ówczesne potrzeby. A ilość opadów i ilość wody, która trafia do kanalizacji, to tak jak szacują naukowcy, którzy to badali, to jest około 30% różnicy, czyli tak jakby o 30% ta ilość tej wody jest zaniżona, czyli 30% więcej wody nam spływa, więc no siłą rzeczy ta kanalizacja.
1: No dobra, ale ja myślałem, że zabite studzienki piachem to też jakaś tam odpowiedzialność ekipy rządzącej, czyli no to Dąbrowski i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8: No to tak jakby to nie widziałam, zerknę sobie na waszą stronę, ale jeżeli tak jak mówisz, rzeczywiście te studzienki są pozapychane, zarośnięte trawą, no to rzeczywiście to już jest też kwestia odpowiedzialności odpowiednich służb i zarządu. Na to wszystko, o czym my rozmawiamy, trzeba patrzeć jak na cały system. Czyli nieoddzielnie kanalizacja deszczowa, nieoddzielnie zieleń, nieoddzielnie tereny zielone i mokradła, o których my tutaj jako ekipa z Bagien mówimy, że to jest bardzo istotne miejsce, też jako taka naturalna infrastruktura, która wspiera ten cały system. To wszystko powinniśmy rozpatrywać jako taki jeden duży organizm.
1: No to teraz jeszcze króciutko, bo czas nas nagli.
8: No nie, z tobą to się nie da normalnie rozmawiać. Ty zawsze
1: da
8: po prostu...
1: się. O wietrze i o tym, że drzewa nad rzeką drwęcą podczas ostatniej wichury wyrwane z korzeniami, połamane jak zapałki. Mamy coś takiego jak wydział w mieście, który powinien o tę zieleń dbać, bo wiesz, służby to posprzątały i te nadłamane drzewa prawdopodobnie pójdą do wycinki. To znaczy, że albo ktoś źle ocenia ich stan przed pielęgnacją, albo nie robi tego w ogóle.
8: Kwestia nakładów na tak ogólnie pojętą zieleń w mieście, tak to nazwijmy, tak? W stosunku do nakładów na inne segmenty gospodarowania miastem, naszym zdaniem jest niewystarczająca i to już dawno mówiliśmy. Znaczy, takie profesjonalne badania dendrologiczne, które byłyby w stanie ocenić stan drzew, szczególnie tych dużych i wiekowych, tak? Bo o tych mówimy. Te, które są duże, które już mogą mieć nadgryzione morze i zębem czasu, którym mogą pewne problemy sprawiać, no to są na pewno koszty. Ale jeżeli chcemy mieć perłę Mazur, piękną, błękitną lub też zieloną, jeżeli chcemy się chwalić miastem, które ma tą zieleń, no to o tą zieleń trzeba dbać. Duże drzewa są piękne, ale duże drzewa też wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Wydaje się, że te drzewa były w dość dobrym stanie. One na pewno wymagały pielęgnacji, przepięknie tam wyglądały. Czy one będą do wycinki, czy nie, to nie wiem, to już jakiś specjalista będzie musiał ocenić, więc może tutaj jest jeszcze jakaś szansa, żeby te, które się ostały, uratować. Ale na pewno jest to bardzo duża strata dla drzewostanu, ale też dla takiego wizerunku miasta i wyglądu. No tym bardziej, że tam w tej chwili prowadzone są prace nad tym skwerkiem. Te wierzby przepięknie nad tą rzeką wyglądały. No i teraz takie mały disaster, nie? Trochę szkoda.
1: Łysawo.
8: Ale myślę, że to jest dobre pytanie, które zadałeś, tak?
1: Jedno jest pewne. Za przegląd drzew w Ostródzie za 26 rok premii nie będzie.
8: Nie do mnie pytanie.
1: Do mnie też nie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy od oświaty. 1 września to pamiętna data nie tylko pod względem historycznym i tragicznym dla naszego kraju, ale też ze względu na to, że tego dnia startuje rok szkolny. I stało się tak. I dziś dlatego o oświacie będzie sporo w magazynie reporterów. Będzie też o drogach, ale też i o publicznej ochronie zdrowia. O tym jednak za chwilę. Rozpoczynamy od zmian w funkcjonowaniu oświaty w całym kraju, ale też w Ostródzie. Postaram się prześledzić je z Piotrem Patujukiem, dyrektorem Liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Może najpierw od nowej podstawy programowej, chociaż ona aż tak nie dotyka chyba liceów.
9: Do nas jeszcze w tym roku nie, dopiero od września przyszłego roku dostaniemy nową podstawę programową, natomiast jeśli chodzi o zmiany w liceum, no to z całą pewnością taką najbardziej rzucającą się w oczy jest obowiązkowa edukacja zdrowotna w klasach, u nas akurat w klasach drugich i trzecich. Jest również na ostatnią chwilę przyjęte rozporządzenie o zmianie sposobu oceniania, przede wszystkim oceny zachowania. No i mamy jeszcze trochę zmian, które dotykają nas bezpośrednio. Wprawdzie one jeszcze dotyczą troszkę szkół podstawowych, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe, to w liceum to jeszcze nie, chociaż już staramy się jakieś procedury. Mamy procedury już od kilku lat, natomiast tak zastanawiamy się, czy rzeczywiście ten zakaz korzystania z telefonów komórkowych do nas dojdzie. Myślę sobie, że nawet gdyby doszedł, to jesteśmy na to jakoś przygotowani, dlatego że u nas w szkole już od 2 lat mamy w każdej klasie pojemniki na telefony i nauczyciele rzeczywiście mogą z nich korzystać, w sensie zobowiązują uczniów do tego, żeby telefony w tych pojemnikach zostawiali. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o takie zmiany dotyczące samej struktury tego, jak wygląda szkoła, no to chyba najbardziej rzeczywiście ta obowiązkowa edukacja zdrowotna wpływa na to, że musieliśmy na nowo przeanalizować sposób układania planu lekcji, a to jest z roku na rok coraz trudniejsze.
1: Ucieczki od tego przedmiotu nie będzie. Do tej pory wystarczyła wola. To jest ogromna zmiana. Często protestowywana, często zamieniana edukacja zdrowotna, edukacja seksualna, niektórzy mówią, a to jest tylko jeden z modułów.
9: Znaczy, no tak, ja zasadniczo jestem zwolennikiem edukowania zdrowotnego i edukowania o zdrowiu, natomiast myślę sobie, że w naszym systemie bardzo często jest tak, że nawet najlepszą ideę potrafimy zamienić na oręż w walce między jedną a drugą stroną walki politycznej i myślę sobie, że ta jedna godzina edukacji zdrowotnej obowiązkowej, tak jak mówię, u nas w drugiej, trzeciej klasie, przyda się młodzieży, również ze względu na to, że będzie to jedna z tych lekcji, na których nie jest ważna ocena, nie jest ważna presja tego, żeby uczyć się tak jak na klasówkę, na kartkówkę. Nie będzie wyrywania od odpowiedzi, tylko rzeczywiście ma to być taki przedmiot, który da młodzieży realną i rzeczywistą wiedzę o swoim zdrowiu, a ten komponent, de facto drugi przedmiot pod tytułem edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne w wymiarze tych kilku godzin w przeciągu roku szkolnego też nie jest takim problemem logistycznym i organizacyjnym, żeby nie można było go rozwiązać. Więc myślę, że jest to jakaś forma kompromisu. Natomiast co do protestów, to wiadomo, że tak jak mówiłem, ze wszystkiego można zrobić oręż do walki politycznej, ale myślę sobie, że dobrze, że ten przedmiot wszedł i że dobrze, że chociażby uczniowie trzeciej klasy nie będą musieli nadrabiać straconego drugiego roku, tylko po prostu nie zrealizują w pełni tej podstawy i to też jest dobre rozwiązanie, że uczniowie nie ponoszą odpowiedzialności za to, że nie udało się tego przedmiotu wprowadzić w zeszłym roku jako obowiązkowego.
1: Czyli na koniec tego roku szkolnego nowa ocena przybędzie.
9: Tak. Przybędzie ocena z edukacji zdrowotnej.
1: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze chwilę przy zakazie telefonów komórkowych. On dotyczy głównie podstawówek. Mhm. Póki co pan wspomniał, że te zasady jakoś macie wypracowane, ale w ogóle ekranizacja. Myśmy przez ostatnie 20 lat w naszym kraju szli w ekrany i ekran nie jest niczym złym, tak jak mówi teraz Ministerstwo Edukacji, jeśli jest wykorzystywany w sposób dobry. Dobry mam na myśli to, że młody człowiek nie siedzi z ręką w telefonie i nie skroluje nie wiadomo ile krótkich treści. Można to wyśrodkować, czy my edukację wywracamy teraz?
9: Nie, myślę, że nie jest to wywracanie. Wszystko można wyśrodkować, ale myślę, że szkoła jest wtórną instytucją do tego wyśrodkowywania. Tak naprawdę nawyki korzystania z urządzeń ekranowych wykształca się w domu i to rodzina i to dom powinny edukować i wychowywać do odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z ekranów. Natomiast myślę sobie, że szczególnie właśnie w podstawówkach doszliśmy do takiego momentu, w którym gdzieś trzeba postawić te granice i myślę, że to ograniczenie korzystania przede wszystkim w czasie wolnym, na przerwach z ekranów nie jest niczym złym i rzeczywiście skoro nie jesteśmy w stanie jako rodzice, mówię o ogólnopolskim trendzie, jakby zatrzymać tego szaleństwa, że nawet najmłodsze dzieci mają w ręku smartfona czy tablet, no to rzeczywiście instytucja szkoły może się tu przydać, natomiast to nie zadziała, jeśli nie będzie szła równoległa edukacja rodziców i nie będą szły za tym jakieś kampanie społeczne, które będą miały edukować właśnie osoby dorosłe, żeby po tym wypuszczeniu w szkole od telefonu komórkowego, żeby nie szła za tym potem do samego wieczora siedzenia i odbijania sobie tego, z angielska mówiąc, doom scrollingu w domu. I myślę sobie też, że właśnie, tak jak nożem można posmarować chleb i można przekroić bułkę, tak tym samym nożem można zrobić krzywdę i tak samo jest z telefonem komórkowym czy z tabletem. On może służyć komunikacji, może służyć edukacji, może służyć utrzymywaniu relacji, ale może służyć też demoralizacji i tak naprawdę kwestia osób dorosłych, opiekunów dzieci to jest nasza odpowiedzialność, w jaki sposób to urządzenie zostanie użyte.
1: Pierwsze dni szkoły są nerwowe z punktu widzenia uczniów. Oni przychodzą, są trochę zagubieni. Wy jako nauczyciele, pedagodzy, staracie się po części tych uczniów jakoś zrozumieć, że przyszli do was ze szkół podstawowych, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To jest stres dla młodego człowieka.
9: Ogromny, dlatego u nas ta adaptacja zazwyczaj trwa cały wrzesień. Staramy się też przez wrzesień nie organizować jakichś form sprawdzania wiedzy, żeby już te pierwsze jedynki nie wpadały we wrześniu. Zawsze każda z pierwszych klas robi taki obchód po szkole. Łączymy zarówno poznawanie szkoły, co gdzie jest, ale żeby było, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, to jednocześnie w tym samym momencie zapoznajemy uczniów z drogami ewakuacyjnymi, bo to też jest taki wymóg, żeby uczniowie wiedzieli.
1: Próbne ewakuacje we wrześniu.
9: Tak, znaczy to zazwyczaj my robimy w październiku, ale to wiadomo, zawsze jest tajemnica, kiedy to się odbędzie.
1: Media wiedzą.
9: Natomiast rzeczywiście jest tak, że pierwszoklasiści, nie chcę mówić, że mają taryfę ulgową, bo tak nie jest, ale przykładamy bardzo duże starania do tego, żeby mogli się dość swobodnie zaadaptować, chociaż to nigdy nie jest łatwe i rzeczywiście widać po tym chociażby ile osób ma porażkę edukacyjną w pierwszej klasie, że tych jedynek na półrocze, czy tych jedynek na koniec roku najwięcej jest właśnie w klasach pierwszych. Potem im starsze klasy, tym praktycznie to już się nie zdarza, natomiast rzeczywiście przejście z podstawówki do szkoły średniej to jest to duży stres, zarówno dla uczniów, ich rodziców, ale też jest to stres dla nauczycieli, zawsze jak dostają pierwsze klasy, to jest rzeczywiście też bardzo duże wyzwanie, żeby nie przesadzić, a jednocześnie nie upupić i nie zagłaskać ich. Nie?
1: To są takie sławetne określenia nauczycieli, kosa, a ten to siekiera.
9: No właśnie, ale myślę, że też to czasem jest krzywdzące, bo teraz jednak w pracy nauczyciela jednak staramy się mocno indywidualizować pracę i mocno też starać się patrzeć na to, kto do nas przychodzi i rzeczywiście takich legend, w cudzysłowie oczywiście, w negatywnym świetle mówiąc, jest już w szkołach coraz mniej, jeśli chodzi o nauczycieli.
1: Panie dyrektorze, 142 uczniów zrekrutowaliście do liceum imienia Jana Barzyńskiego, kierunek lotniczy, twórców medialnych, dwie klasy medyczne, profil ekonomiczny, a także psychologiczno-społeczny. Jest dyrektor zadowolony z tego naboru?
9: W zasadzie 146 uczniów, bo po odwołaniach jeszcze udało nam się dobrać. Wszystkie klasy są pełne. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że tym bardziej, że planowaliśmy 120 miejsc tylko na początek, udało nam się przyjąć jeden oddział więcej. Nie wynikało to z tego, że na siłę chcieliśmy te oddziały tworzyć, tylko rzeczywiście jakość i poziom tych uczniów, którzy do nas przychodzili, szczególnie zainteresowanie rozszerzaniem biologii, czyli klasami klasami medyczną i klasą psychologiczno-społeczną przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. I żeby tej zdolnej młodzieży z dobrymi wynikami nie zostawiać na lodzie, albo też nie wypychać ich do Olsztyna czy do innych miejsc, gdzie będą mogli rozszerzać te kierunki, właśnie za zgodą starostwa, za zgodą organu prowadzącego udało nam się utworzyć tą jedną dodatkową klasę. No i tak naprawdę osiągnęliśmy pewien limit w naszej szkole, żeby nie pracować na dwie zmiany. Mamy 21 oddziałów od 1 września i 21 sal lekcyjnych, a więc jesteśmy w tym momencie już takim na skraju, pracujemy od 8 do 16 i myślę sobie, że jakby był jeszcze jeden oddział, musielibyśmy przemyśleć pracę na dwie zmiany, więc myślę, że teraz ta liczba uczniów, około właśnie tych 540, jest to liczba optymalna i ta liczba oddziałów też jest na w szczycie optymalności.
1: No to teraz o nowości, profil twórców medialnych zapowiadał dyrektor też na naszej antenie współpracę między innymi z Telewizją Polską w Olsztynie, oddział regionalny też z innymi redakcjami. Panie dyrektorze, to będzie taka praca trochę na żywym organizmie? Wy chcecie wykształcić człowieka, który będzie potrafił czytać prasę, rozumieć przekaz radiowy, telewizyjny, ale też ten internetowy. To będzie praca na organizmach, umysłach młodych ludzi.
9: Przede wszystkim chcemy wykształcić człowieka, który będzie w stanie odróżnić informacje od dezinformacji i odróżnić prawdę od fałszu, a trzeba zacząć od tego, żeby potrafił odróżnić fakt od opinii, bo to jest najważniejsze. I też dzięki zgodzie naszego organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego, udało się właśnie w program tej klasy wszczepić komponent edukacji medialnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez 4 lata, więc to jest bardzo dużo, sumarycznie bardzo dużo godzin i one będą przeznaczone właśnie nie tylko na uczenie warsztatu, czyli jak pisać, jak mówić do mikrofonu i jak prezentować się przed kamerą, czy jak składać materiały, ale tam będzie bardzo ważny komponent właśnie dotyczący krytycznego myślenia i krytycznego czytania mediów, ale również czegoś, co się nazywa takim po polsku, można powiedzieć, alfabetyzmem medialnym, czyli żeby się po prostu orientować w tym, że są media. Jeżeli otwieramy gazetę, to nie możemy brać z tej gazety wszystkiego jako fakt, tylko żeby wiedzieć, że ta gazeta ma takie zabarwienie, ta stacja telewizyjna ma takie zabarwienie, a więc żeby ci młodzi ludzie, którzy po 4 latach edukacji medialnej w tej klasie wiedzieli, jak działa rynek medialny i że to nie jest tak, że każdemu zależy na przekazywaniu prawdy, tylko na przekazywaniu swojej wizji tej prawdy, o ile to jest rzeczywiście uczciwa redakcja, nie? I żeby odróżnić manipulację od rzeczywistego przekazywania informacji.
1: Panie dyrektorze, no to jeszcze na chwilę o lotnikach, o tym pierwszym roczniku. On się czegoś nauczył już?
9: Tak, tak. Młodzież była kilka razy na lotnisku na Dajtkach. Wiem, że część uczniów zaczęła już szkolenie szybowcowe, bo to jakby jest oderwane od programu tej klasy. Mają od pierwszej klasy język angielski w lotnictwie taki dodatkowy przedmiot i on będzie przez 4 lata. W tym roku druga klasa już będzie miała dodatkowy przedmiot pod tytułem Prawne i Społeczne Aspekty Lotnictwa, który jest w programie przygotowującym do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. No i będziemy też kontynuować właśnie wyjazdy na lotnisko, a ta pierwsza klasa, która rozpocznie, jakby będzie już szła tymi przetartymi szlakami. Więc myślę sobie, że jak na razie jest wola współpracy z obu stron, czyli ze strony liceum, jak i ze strony Euroklubu, to myślę, że dopóki ta wola będzie, to ten program będzie kontynuowany.
1: Pierwszoklasiści w szkołach ponadpodstawowych, nie martwcie się, nie tylko w liceum imienia Jana Barzyńskiego będą was zaznajamiać, czym jest klasa, szkoła, do której się zapisaliście. Życzę wam powodzenia wspólnie z dyrektorem Piotrem Patejukiem.
9: A my postaramy się tego nie zepsuć, także wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury pozostajemy przy oświacie. 1 września to czas, kiedy uczniowie wracają do szkoły. Nie inaczej było w tym roku zarówno w szkołach prowadzonych przez powiat ostrucki, jak i Urząd Miasta w Ostródzie. A my teraz porozmawiamy trochę o technikaliach, o tym, że w tym roku w powiecie ostruckim sporo będzie się działo na tej niwie oświatowej. Ze mną w studiu Meloradia Mazury starosta ostrucki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, nie tęskni pan za szkołą, w której pan uczył dawniej?
10: Czasem tak, tak, bo to rzeczywiście świetna praca, jeżeli chodzi o, bo ostatnim moim stanowiskiem był dyrektor szkoły, więc rzeczywiście ta szkoła się rozwija bardzo i myślę, że w ogóle szkolnictwo musi nadążyć za tymi zmianami, które proponują młodzi ludzie. I jest to bardzo wdzięczny zawód i myślę, że kto kiedyś uczył w szkole, to na pewno co jakiś czas tęskni do tej pracy.
1: 761 uczniów. Tyle udało się zrekrutować podczas naboru do szkół prowadzonych przez powiat ostrucki. Z punktu widzenia waszego to jest radość, to po pierwsze, bo nauczyciele będą mieć pracę, jeszcze ten niż demograficzny szkół powiatowych nie dotyka, a po drugie no to też i ból głowy, bo na przykład nabór w Barzyniaku do klasy medycznej był taki, że dwa oddziały trzeba było utworzyć.
10: Tak, to bardzo dobrą ocenę wystawia tej szkole, że coraz więcej uczniów chce uczyć się właśnie w niej. Ale jest to rezultatem dobrej oferty, którą przedstawia dyrektor szkoły i wprowadza nowe kierunki, które próbują nadążać za czasem, bo rzeczywiście tak musi być, ale bardzo się cieszymy, że ta grupa młodych ludzi, którzy zakończyła naukę w podstawówkach, znalazła swoje miejsce w naszych szkołach. Myślę, że to świetna oferta, przygotowana przez dyrektorów szkół. Szkoły są również doposażone i proponują różne inne formy kształcenia, nie tylko takie przy ławce, bo chcę powiedzieć, że wiele projektów powoduje to, że młodzież wyjeżdża za granicę i tam się również kształci z naszych szkół. To też jest bardzo cenne. Czy zdobywa na przykład prawa jazdy, jak w szkole rolniczej. To są ogromne plusy tej edukacji, która teraz jest proponuje młodym ludziom.
1: Panie starosto, można powiedzieć, że zmiana pokoleniowa w ostruckim ekonomiku, pan Henryk Rybacki już na zasłużonym odpoczynku emerytalnym, pani Wioletta Gutfrańska nowym dyrektorem szkoły, nowym starym, bo do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora tej placówki. Dobre posunięcie, tak jak pan obserwował też pokonkursowe rozmowy z panią Wiolettą?
10: Te zasługi pana Rybackiego, one tutaj nikt nie będzie w jakiś sposób kwestionował, bo rozwinął szkołę bardzo, ale sam zdecydował na przejście na zasłużoną emeryturę i jego jak gdyby po nim te stanowisko objęła pani wicedyrektor, czyli pani Gutfrańska. To jest bardzo prężna i bardzo taka odważna dziewczyna, która i zajmuje się sportem i wysokogórskim, więc cechy na pewno ma odpowiednie, żeby tą szkołę dalej rozwijać i bardzo się cieszę, że tak się stało, że ta pani została dyrektorem i myślę, że ta szkoła dalej będzie się tak pięknie rozwijać, a my będziemy wspierać od strony po prostu finansowej tą szkołę.
1: Natomiast dwójce dyrektorów przedłużyliście kadencję. Pani Monika Włodarczyk-Dudka w zespole placówek pedagogicznych w Ostródzie pozostanie, natomiast pan Paweł Muszyński nadal pokieruje zespołem szkół rolniczych imienia Wincentego Witosa. No i teraz o rolniku trochę dłużej, no bo jubileusz się tak zbliża w październiku. Panie starosto, mówi się, że ten rolnik to taka kuźnia kadr, bo samorządowcy, mało tego, nawet powiedzmy i senatorowie obecni.
10: Były poseł.
1: Tak, były poseł, byli związani z rolnikiem.
10: Tak, tak, tak. No na przestrzeni tego czasu, jak istnieje ta szkoła, no to jest ogromny rozwój, ale z takiej malutkiej szkoły, którą przecież kiedyś były zakusy, żeby ją zlikwidować, powstała jedna z największych szkół, która kształci w różnych kierunkach, nie tylko rolniczych, ale i w kierunkach jak mechatroniki i inne różne potrzebne zawody, więc ogromne zasługi osób, które pracują w tych szkołach, a na czele zawsze stoi dyrektor. I tutaj ten wybór po tragicznie zmarłym panu dyrektorze padł na pana Muszyńskiego. Tą swoją pracą przez te lata zapracował, żeby móc nie organizować kolejnego konkursu, tylko przedłużyć, bo po prostu na to zasłużyli. ci państwo swoją pracą przez te 5 lat.
1: To ja tylko dodam, zamykając wątek oświatowy w powiecie ostruckim, że do szkół prowadzonych przez powiat ostrucki uczęszcza blisko 3200 uczniów. Panie starosto, ale o drogach też. Jest pan zadowolony z postępu prac przy remoncie ulicy Grunwaldzkiej? Ona może zostać udostępniona dla kierowców nieco wcześniej, bo ten termin zakończenia prac jest do końca listopada.
10: Tak, to prawda. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i to jest najważniejsze. I to też jest ważne, że trudności w poruszaniu się poprzez tę ulicę nie są aż takie duże dla mieszkańców i to jest też bardzo ważne. Myślę, że ten termin, no nie chciałbym powiedzieć, że liczymy na to, żeby był szybciej oddana ta droga, ale bo no zobaczymy, jaka będzie też pogoda, bo to też ma ogromne znaczenie. Ale już jest dobrze, że ta część, którą jest remontowana, idzie zgodnie z harmonogramem, więc myślę, że można się spodziewać, że będzie szybciej oddana.
1: No to teraz o przyszłości, bo zakończył się nabór do rządowego programu na 2027 rok. Złożyliście wnioski. Panie starosto, 3-kilometrowy odcinek Gierzwałd-Pacultowo, ale takie kombo ulic w Morągu. Mówi się, że Starówka w Morągu zyska nowe ulice, oczywiście jeśli dostaniecie rządowe dofinansowanie. To są ulice Rataja Osińskiego, Sowińskiego, Sierakowskiego, Rejmonta, Zamkowa, Kościelna i Zawiszy. Mają szansę na remont. Do tego w tym programie stworzono nowy moduł, czyli nabór na remont, budowę chodników. Chodnik w Żabim Rogu, a także część chodnika do Bikostruda, czyli przy ulicy Grunwaldzkiej. To jest maksimum?
10: Jest to maksimum, które możemy składać wnioski, bo jest określona jak gdyby kwota górna na składanie wniosków przez powiaty. I w tej kwocie mieszczą się wszystkie te ulice, o których pan mówił. Bardzo ważnym elementem wyboru w tym roku, jeżeli chodzi o składanie wniosku, była współpraca i wzajemne umowy finansowe samorządów. Mamy deklarację samorządu morąskiego o finansowaniu, współfinansowaniu z powiatem wkładu własnego i to myślę, że to będzie kwota między 700 a 1 milion złotych od samorządu morąskiego. To bardzo ważne i bardzo cenne dla nas. Podobna kwota, około 700 tysięcy od pana wójta z gminy Grunwald na drogę, którą pan wymienił. To bardzo ważne i cenne dla nas, bo no w ten sposób możemy zrobić po prostu więcej. Ale równie ważne jest te dwa krótkie zadania, jeżeli chodzi o chodniki, bo jak wiemy, przy powstaniu Bigu tutaj w Ostródzie od samego początku były uwagi słuszne, że część osób po prostu chodzi pieszo do tego naszego Bigu. I po rozmowach z panem burmistrzem i z panem wójtem doszliśmy do porozumienia, że wszyscy złożymy się na wkład własny i musimy wybudować chodnik. Dodatkową jeszcze świetną sprawą jest to, że my będziemy wspólnie budować chodnik, mam nadzieję w przyszłym roku, przy ulicy Powiatowej, a pan burmistrz otrzymał środki albo deklarację środków na tą część już od strony Bigu do drogi powiatowej, więc zamkniemy jak gdyby całą inwestycję w jednym czasie i to myślę, że dla bezpieczeństwa osób, które przemieszczają się pieszo do Bigu jest najważniejsze. I drugi chodnik to w Żabim Rogu, również przy partycypacji kosztów z panem burmistrzem, to też jest bardzo cenne i ważne dla nas.
1: Ja trochę prywaty teraz, bo byłem na oddziale otolaryngologicznym. Chciałem pozdrowić lekarzy, pielęgniarki, fachowa opieka. Ja zmieniłem trochę nastawienie do szpitala ostruckiego właśnie po pobycie w szpitalu. Nie ma się do czego przyczepić w zasadzie, ale finanse są nieubłagane, bo gorący okres za wami, ale chyba gorętszy przed wami. Od 1 września do 20 września zawieszony oddział zakaźny w szpitalu w Ostródzie. To są niepokojące informacje o likwidacji tego oddziału?
10: Myślę, że nie, ale rzeczywiście tutaj nawiązując do całej pana wypowiedzi, jest tak, że ten szpital oferuje bardzo dobre usługi prowadzone przez bardzo dobre, przygotowanych ludzi. I poza tymi informacjami, które są czasem negatywne i niektórym zależy na tym, żeby tych negatywnych wypowiedzi było jak najwięcej, to rzeczywiście, jeżeli ktoś miał tą konieczność bycia w szpitalu, to może też potwierdzić, że ta opieka zarówno od strony pielęgniarek, salowych czy lekarzy jest coraz lepsza i z tego bardzo się cieszymy. A jeżeli chodzi o sytuację finansową, to nie jest problem jak gdyby pacjentów. My jesteśmy od tego, żeby te środki finansowe niestety przeznaczać, bo finansowanie służby zdrowia powiatowej jest katastrofalnie niskie i to nie jest problem tylko naszego szpitala, ale szpitali większości powiatowych.
1: To ja wtrącę, bo widziałem już zdjęcie na mediach społecznościowych powiatu ostródzkiego. No, siedzieliście z parlamentarzystami z naszego regionu i to blisko związanymi z Ostródą, z powiatem ostródzkim, z Morągiem. No co oni radzą? No,
10: trudno tutaj oczekiwać od nich, żeby podali jakąś receptę. Najlepszym sposobem jest zmiana finansowania usług świadczonych przez szpitale powiatowe, bo usługi świadczone przez szpitale wojewódzkie czy kliniczne, one są o wiele lepiej wyceniane i te szpitale sobie radzą w miarę dobrze, ale jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, no jest to po prostu niedoszacowanie i to coraz większe. Mam nadzieję, że zapowiedzi pana premiera o finansowaniu lepszym w przyszłym roku służby zdrowia przeleją się na sytuację powiatową, choć wątpię, bo potrzeba po prostu poważnych zmian, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia powiatowej. I to nie dotyczy tylko jak gdyby zarobków, czy to lekarzy, czy to pielęgniarek, bo rzeczywiście jest to największa składowa, jeżeli chodzi o finanse szpitala, ale dramatycznie wzrastają usługi dla szpitali i to jest też druga kwestia. I tutaj, jeżeli chodzi o oddział zakaźny, niestety pojawiła się taka chęć przeniesienia tego oddziału naszego zakaźnego do Olsztyna. Odbyło się również spotkanie w takim szerokim gronie u pana wojewody, gdzie był Narodowy Fundusz, Sanepid, wszyscy dyrektorzy, wojewódzki konsultant, my jako samorządowcy i tam od wszystkich płynęła taka sama informacja, że szpital w Ostródzie musi mieć oddział zakaźny, bo on jest doskonale do tego przygotowany. To raz. Dwa, ogromne pieniądze wpompowane przez ten czas, jak on funkcjonuje, zarówno w czasach COVID-u, jak i teraz. Wszystko przemawia za tym. Ale niestety nie ma osoby, która pełni funkcję ordynatora, bo pan ordynator złożył wypowiedzenie i tu jest największy problem. Ale myślę, że przy wszystkich tutaj osobach sprzyjających, zarówno z Narodowego Funduszu, panu wojewodzie i wszystkich parlamentarzystach znajdzie się taka osoba i ten czas przeznaczony na zawieszenie tego oddziału będzie krótszym czasem i znajdziemy ordynatora w zastępstwie i będzie on dalej funkcjonował.
1: Czyli macie 20 dni na znalezienie ordynatora.
10: Prowadzimy rozmowy w tym tygodniu z dwiema osobami, więc mam nadzieję, że któraś z tych osób się zdecyduje i szybciej nastąpi odwieszenie tego oddziału i dalej będzie on funkcjonował.
1: Ja jeszcze raz dziękuję pracownikom oddziału otolaryngologicznego. Zrobili co trzeba. Żyję, oddycham, mam się dobrze. Dzięki jeszcze raz. Obym nie musiał bywać tam częściej.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Po reklamie.

0: Melo Radio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Z niego dowiecie się m.in. jakie plany mają władze miasta na zagospodarowanie małej czwórki.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Skoro rozpoczął się rok szkolny, no to pomówimy o zmianach w oświacie. Będzie też o akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Strażnicy miejscy, a także policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych. W tym programie zajrzymy też do remontowanej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie.
2: To warto wiedzieć.
1: Rozpoczynamy jednak od zmian w oświacie. To nie tylko zapowiadany zakaz używania telefonów komórkowych.
3: Piotr Konopka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie.
1: Pierwszy dzwonek za nami. Zmiany w oświacie. Na początek podstawa programowa. Duże zmiany?
3: Dużo tych zmian, ale jak to się mówi, każda zmiana jest dobra, przynosi zawsze coś dobrego. Jeżeli chodzi o podstawę programową, to największe zmiany dotyczą klas pierwszych oraz klas czwartych. Tutaj te zmiany w tym roku wchodzą. Pozostałe klasy realizują swoje zadania na dotychczasowych zasadach. W pierwszej klasie taka największa podstawowa zmiana to oczywiście dodatkowa godzina edukacji wczesnoszkolnej. W klasach czwartych to powrót takiego, można powiedzieć, naszego reliktu, naszego dzieciństwa, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, zmiana godzin biologii. W starszych klasach, które oczywiście dla nich dopiero nadejdą, ale w klasie czwartej zwiększenie godzin na przedmiotu przyrody do aż trzech. Także tych zmian troszeczkę jest, ale powolutku będziemy je wdrażać i z czasem na pewno wszyscy się z tym oswoją.
1: Edukacja zdrowotna, ona budzi jeszcze niepokój wśród rodziców. Zapewne te pierwsze wywiadówki będą z pytaniami od rodziców, co to za przedmiot, kto tego uczy.
3: Tak, w tym roku jedną z takich diametralnych zmian jest to, że edukacja zdrowotna w szkole podstawowej będzie przedmiotem obowiązkowym. W mojej ocenie bardzo rozdmuchany temat. Myślę, że przedmiot edukacji zdrowotnej jest przedmiotem bardzo ważnym. Edukacja zdrowotna naszych dzieci w dzisiejszych czasach jest naprawdę istotna. Ten moduł edukacji seksualnej jest oczywiście modułem nieobowiązkowym. Rodzice mają prawo z tego zrezygnować. Nauczyciele w każdej szkole podstawowej w naszym mieście będą informowali rodziców o możliwości rezygnacji z tego modułu. W każdej szkole podstawowej to jest jedna godzina takich zajęć w skali rocznej, więc tych wiadomości przekazywanych to jest dosłownie przekazywanie informacji w pigułce i to są informacje kluczowe związane z zdrowiem fizycznym, psychicznym, oscylującym w tematyce seksualnej.
1: Panie dyrektorze, no to teraz ta najważniejsza zmiana. Zakaz telefonów komórkowych w szkołach. Ja sam jestem rodzicem ucznia trzeciej klasy. Czy dziecko może zabrać telefon do szkoły?
3: Oczywiście. Zmiany następują również w kwestii posiadania przez dzieci telefonów komórkowych w szkole. Wypowiadając się jako dyrektor szkoły podstawowej numer 5, mogę powiedzieć, że no u nas ta zmiana nie jest jakimś nowym, ponieważ w naszej szkole panował do tej pory zakaz używania telefonów komórkowych na terenie naszej placówki. W przypadku naszej szkoły będziemy musieli zejść z takiego szeroko rozumianego liberalizmu, czyli przyzwalania uczniom z korzystania z tych telefonów na takiej zasadzie, że oczywiście, tak jak mówi przepis odgórnie narzucony, będą mogły być one używane tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli nauczyciel zaplanuje lekcję z wykorzystaniem narzędzi multimedialnym, tudzież telefonu. Jeżeli uczeń będzie oczywiście miał jakieś problemy zdrowotne i ten telefon będzie mu niezbędny do prawidłowego funkcjonowania na terenie szkoły. Nasza szkoła będzie dostosowana do tego. Każdy uczeń w starszych klasach ma swoją szafkę na specjalne hasło, gdzie ten telefon może schować. Po przejściu do szkoły może go włączyć go po zakończonych zajęciach, a jeżeli w trakcie zajęć nastąpi konieczność skontaktowania się z rodzicami, to oczywiście za każdym razem może skorzystać z telefonu w sekretariacie albo poprosić o nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę do skorzystania z tego telefonu i myślę, że tu żadnego problemu na pewno nie będzie.
1: Co jeśli nauczyciel zauważy, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego na przerwie?
3: No to już jest indywidualna kwestia każdego dyrektora, każdej rady pedagogicznej,

0: spraw statutowych. Już od, można powiedzieć, połowy sierpnia podejmuje działania do tego, żeby takie zmiany wprowadzać. No wiadomo, że są to zmiany, będą to zmiany dotyczące, jeżeli mówimy oczywiście o konsekwencjach, to będą to konsekwencje na pewno w postaci odpowiednich wpisów w dzienniku, kontaktu z rodzicami. No i te zachowania na pewno będą wpływały na ocenę zachowania uczniów podczas klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej.
1: Panie dyrektorze, no to jeszcze jeden temat. Automaty, one zostały dostosowane do tych nowych wymogów, mniej słonych przekąsek, więcej czegoś zdrowego. Mijałem automat w drodze do pana gabinetu. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, jak jest wyposażony.
0: Jasne. Jeżeli mowa o szkole podstawowej numer 5, w tym roku zmieniamy operatora. Będzie to nowy dostawca, który zapewnił mnie o absolutnym dostosowaniu asortymentu do obowiązujących przepisów, do tych przepisów, w których następuje zmiana również od 1 września 2026 roku. Tenże operator będzie w naszej szkole od 1 września dostarczał przekąsek dla naszych uczniów, a także zostanie zmienione źródełko, poidełko wody, które w tym przypadku, co było również bardzo taką dla nas korzystną ofertą i argumentem decydującym o zmianie dostawcy, te poidełko nasz nowy dostawca zapewni bezpłatnie.
1: To ja tylko podsumuję, że naukę w ostruckich podstawówkach rozpoczęło 2600 uczniów.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o kolejnej edycji akcji Bezpieczna droga do szkoły.
3: Robert Kwiatek, komendant Straży Miejskiej w Ostródzie.
1: Przed nami kolejna edycja akcji Bezpieczna droga do szkoły. Straż Miejska, a także policja po raz kolejny będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych mieszkańców naszego miasta, udających się na zajęcia do szkoły, ale też wracających do domu. Akcja od ponad 20 lat w naszym mieście. Tak naprawdę macie już chyba wydeptane ścieżki.
3: Tak, ta akcja jest powtarzana cyklicznie. Ja pracuję tutaj 16 rok. Jak przyszedłem, ta akcja już była prowadzona. Komenda Straży Miejskiej w Ostródzie prowadzi będzie akcję Bezpieczna droga do szkoły. Działaniami objęte zostaną okolice szkół i przedszkoli na terenie Ostródy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą dbać o bezpieczeństwo pieszych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W tym celu kontrolowane będą najbardziej newralgiczne i uczęszczane przejścia dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Akcja ta będzie prowadzona od 2 do 30 września tego roku w godzinach od 7.30 do 8.15, czyli w czasie największego natężenia ruchu dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Osoba odpowiedzialna za odprawę funkcjonariuszy do służby będzie codziennie wyznaczać przejścia dla pieszych, które w danym dniu zostaną objęte szczególnym nadzorem. W tym roku jednym z priorytetów będzie zabezpieczenie rejonu szkoły podstawowej numer 6 przy ulicy Osiedle Młodych w związku z prowadzonymi remontami nawierzchni. Codziennie zabezpieczać rejon skrzyżowania ulic Pieniężnego z Kościuszki. Ma to związek ze zmianą organizacji nauki, w wyniku której od września uczniowie klas 1-3 będą uczęszczać do szkoły podstawowej numer 4 przy ulicy Kościuszki 22. Spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu pieszych i pojazdów w tym rejonie, szczególnie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W ramach posiadanych sił i środków nadzorem objętą zostaną również inne przejścia dla pieszych i rejony placówek oświatowych, w tym skrzyżowanie ulicy Jagiełły z Pieniężnego, w rejonie szkoły podstawowej numer 1 przejście dla pieszych przy szkole podstawowej numer 5 na ulicy Plebiscytowej, szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Olsztyńskiej, skrzyżowanie ulic Pieniężnego i 21 stycznia, Jagiełły Sportowej, a także przy szkole podstawowej numer 3 przy ulicy Piłsudskiego 4.
1: Panie komendancie, ta akcja ma też wymiar profilaktyczny, żeby zwrócić uwagę najmłodszych mieszkańców naszego miasta, żeby poprawnie przechodzili przez jezdnię, żeby się rozglądali, żeby nie patrzyli w telefony komórkowe. Często też, powiedzmy, upominacie rodziców, żeby przy szkole podstawowej numer 2 nie wysadzać dzieci na przystankach. To są takie nasze ostruckie grzechy przy okazji bezpieczeństwa wokół szkół.
3: Dokładnie, panie redaktorze, staramy się zwracać uwagę, no szczególnie też rodzicom czasem, tak, że jednak jeśli wysadzają te dzieci, żeby też to było w jakimś miejscu bezpiecznym.
1: Co roku władze naszego miasta też rozdają odblaski przy okazji tej akcji. Te elementy warto przypiąć do plecaka, zwrócić dziecku uwagę, że jeśli już taki odblask otrzymało, to żeby używało elementów odblaskowych.
3: Dokładnie, to poprawia widoczność. Zawsze kierowca jednak zwraca uwagę bardziej, jeśli ten odblask jest, tak? Myślę, że w tym roku też będziemy przy szkołach rozdawać te odblaski najmłodszym.
1: Jaka jest rola patrolu,

0: strażnika miejskiego przy tej akcji? Karać, upominać, czy po prostu być i kierowca zdejmie nogę z gazu? Bo ja przy szkole podstawowej numer 5 obserwowałem, że wystarczy, że wasz patrol się pojawia przy tej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły i kierowcy już tam zwalniają przy okazji przejść dla pieszych.
1: Myślę, że ta akcja powinna być przede wszystkim profilaktyczna, tak? Tutaj pan redaktor mówi, powinna zwracać uwagę, tak? To nie chodzi o karanie, nie chodzi o upominanie, tylko o zapewnienie bezpieczeństwa.
0: Co prawda akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa tylko do końca września, ale to od kierowców zależy bezpieczeństwo pod ostruckimi szkołami.
2: Nasze miasto.
0: Teraz na antenie Meloradia Mazury zabieram was na wycieczkę. Odwiedzimy remontowaną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Ostrudzie.
3: Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostrudzie.
0: Pani dyrektor, wracam do was po jakimś czasie, żeby sprawdzić, jak sobie radzicie po majowym zalaniu budynku poradni. Słychać, że budowlańcy pracują. Coś się kuje. To chyba są dobre wiadomości w całej tej sytuacji, bo wiemy, że jest coś do skucia, jest ktoś, kto to skuje i są pieniądze, żeby to skuć.
3: Dokładnie tak. 13 sierpnia swoją działalność rozpoczęła firma, która zajmuje się kładzeniem nowej instalacji elektrycznej. Jesteśmy na etapie bruzdowania, przekładania instalacji, ułożenia tej instalacji zgodnie z nowoczesnymi procedurami.
0: Cały proces szacowania szkody już się zakończył?
3: Nie, jeszcze nie. On nadal trwa. Jesteśmy w sporze odnośnie przyjęcia naszej argumentacji, wskazując na to, że szkoda jest całkowita i wymaga bezwzględnie kompleksowego remontu całego budynku.
0: W takim razie, czy macie wykonawcę kompleksowego remontu, czy te prace, które trwają, o których pani mówiła, czyli bruzdowanie pod nową instalację elektryczną, są tylko etapem?
3: Tak, to jest pierwszy etap. Teraz zajmujemy się główną instalacją elektryczną i teleinformatyczną. Po zakończeniu tych prac będziemy przechodzić do kolejnych. Wiąże się to też właśnie z finansami, z tym, żeby ubezpieczyciel przyjął naszą argumentację i żeby mógł nam wypłacić godne odszkodowanie.
0: No to teraz o samej pracy poradni. Wakacje to jest dla was newralgiczny czas, początek roku szkolnego również. Dzieci wymagają wsparcia, terapii, też całej papierologii związanej z początkiem roku szkolnego. Jak wy sobie radzicie od tej strony codziennej pracy?
3: Nie ukrywam, że jest to dla nas bardzo trudny okres. Kadra nieprzerwanie pracuje od momentu zalania. Są pojedyncze dni, kiedy nauczyciele korzystają z urlopu. Skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wydać stosowne dokumenty administracyjne, czyli orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to też istotne dla dyrektorów szkół i placówek naszego powiatu. Przenosimy główną działalność naszego zespołu do Centrum Użyteczności Publicznej. Tam będziemy przyjmować dzieci, rodziców i nauczycieli.
0: Pani dyrektor, co z informacją dla rodziców? Czy mieszkańcy powiatu ostruckiego dostaną taką informację, gdzie będą odbywać się konkretne zajęcia, konkretne spotkania?
3: Tak, tworzymy takie specjalistyczne informatory. Będą one upublicznione na naszej stronie internetowej, na stronie facebookowej, a także w każdym SMS-ie, który rodzic otrzyma, będzie miał zapis informacyjny o lokalizacji tych zajęć, czyli czy odbywają się one tutaj w budynku przy Sportowej 1, gdzie nadal będzie obowiązywała działalność naszej sali rehabilitacyjnej, czy też zajęcia będą się odbywały w Centrum Użyteczności Publicznej.
0: Kłopoty, czy raczej takie wyjście awaryjne?
3: Zdecydowanie pomoc. Możliwość funkcjonowania w pomieszczeniach Centrum Użyteczności Publicznej jest dla nas dużą korzyścią, ponieważ w godnych warunkach będziemy mogli przyjmować dzieci, młodzież i rodziców.
0: W tym programie porozmawiamy jeszcze o historycznej inwestycji w ostrucką oświatę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury dowiemy się, jakie są plany odnośnie remontu hali przy ulicy Piłsudskiego w Ostrudzie. Będzie też o zakończonej, jednej z największych inwestycji w naszym mieście, jeśli chodzi o oświatę, ale będzie też o przejazdach kolejowych w Ostrudzie. Ze mną w studiu Meloradia Mazury burmistrz Rafał Dąbrowski. Witam serdecznie.
4: Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
0: Na początek pochwalić chciałem.
4: Nie wierzę.
0: Jechałem przejazdami kolejowo-drogowymi w zasadzie przez Ostrudę. No i po ostatnich pracach one są rewelacyjne w porównaniu z tym, co mieliśmy. To nie jest droga powiatowa. PKP też panu nie podlega, a jednak popołudniami i wieczorami praktycznie na bieżąco informował pan mieszkańców Ostródy o tym, jaki jest postęp prac na przejazdach.
4: Determinacja w tym temacie była i to trwała wiele miesięcy, bo trzeba sobie też powiedzieć, że przy inwestycji mamy zawsze coś takiego, każdej, czy to realizowanej przez miasto, samorząd, czy jakikolwiek inny podmiot, mamy coś takiego, co nazywa się zakresem inwestycji. Tych przejazdów w ogóle w tym zakresie nie było. Poprawienia stanu przejazdu kołowego przez tory pociągowe i my o tym wiedzieliśmy, dlatego też biorąc pod uwagę to, że wykonawca, no mówiąc eufemistycznie, popsuł stan tych przejazdów w trakcie tych wszystkich prac na stacji Ostróda i w jej okolicach. Interweniowaliśmy no praktycznie wszędzie, z Ministerstwem Infrastruktury włącznie, mówiąc o tym, że tak być nie może. No i tuż przed końcem tej inwestycji udało się doprowadzić do tego, że zarówno inwestor, jak i wykonawca wzięli ten problem na klatę, no ale że to było tak trochę last minute, to faktycznie staraliśmy się wspólnie z moimi współpracownikami z Wydziału Inwestycji, a także z pracownikami Wydziału Inwestycji Powiatu Ostródzkiego, a po prostu doglądać tego, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda.
0: Panie burmistrzu, historyczna chwila, inwestycja i to jedna z największych w Ostródzką Oświatę oddana do użytku. Duża czwórka jest jeszcze większa, mała czwórka to już historia. Dzieciaki chodzą do rozbudowanego skrzydła, są bezpieczne, warunki rewelacyjne, odpowiedź na kryzys demograficzny, który dopadnie nas za parę lat.
4: To jest oszczędność rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie w przyszłości, ale przede wszystkim przygotowujemy się na to, żeby nie mieć takich szkół, w których będziemy mieli puste mury, bo tak to by się skończyło, bo my wiemy, jakie są dane demograficzne, wiemy, z jakim kryzysem zmaga się nie tylko Ostróda, nie tylko region, ale cała Polska, nawet szerzej można by powiedzieć, że cała Europa, bo kryzys demograficzny jest bardzo mocno dostrzegany i my po prostu tak uciekliśmy do przodu, czyli nie czekaliśmy na moment, w trakcie którego będziemy mieli sytuację taką, że będzie, nie wiem, 1/10 małej czwórki wykorzystana na zadania oświatowe, tylko stworzyliśmy przestrzeń dla dzieciaków nowoczesną, komfortową, w dużej czwórce. To są zarówno oszczędności, jak i jest to odpowiedź na to wszystko, co wydarzy się w następnych latach, no bo trzeba sobie wprost powiedzieć, że będzie dzieci w tych pierwszych klasach coraz mniej. My walczymy z tym problemem również na inne sposoby, no bo przyjmujemy dzieci z gminy, co nie zawsze było zasadą. Teraz wszystkie dzieciaki również nie tylko z terenu miasta, jeśli chcą, to mogą znaleźć miejsce, no ale ta rozbudowa SP4 tego budynku dużej czwórki była taką główną, może nawet i spektakularną inwestycją, która nam w tym pomoże. Też warto wspomnieć o tym, że to inwestycja, którą realizowaliśmy w dwóch etapach, bo to był poniekąd koncept jeszcze z poprzedniej kadencji, z tym, że ten koncept mówił o dwuzmianowości, że stworzymy 4 czy 5 oddziałów dla klas 1-3 i będą się te dzieciaki uczyć na zmianę. Nie chcieliśmy tego, żeby pomimo stworzenia dobrych warunków, nowoczesnych klas i całej infrastruktury, organizacyjnie wyglądało to gorzej niż wcześniej, no bo dzieci w małej czwórce były przyzwyczajone do jednozmianowości, dlatego też postanowiliśmy, że poza tą inwestycją, na którą pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu, zrobimy również drugą część w budynku istniejącym. No i nie ukrywam, że mam bardzo dużo satysfakcji, gdy odwiedzam to miejsce, bo wyszło naprawdę dobrze, aczkolwiek jak przy każdej inwestycji pewnie okażą się jeszcze jakieś mniejsze czy większe problemy, trudności, które będziemy na bieżąco rozwiązywać.
0: Mała czwórka nie będzie zburzona, mało tego, została zasiedlona przez społeczną szkołę muzyczną w Ostródzie, panie burmistrzu, ale wróćmy do zapowiedzi. Centrum multimedialne w Ostródzie, plany na małą czwórkę. Zapowiadał pan też konkurs architektoniczny. On został ogłoszony, na jakich zasadach, kiedy możemy spodziewać się efektów, jak będzie wyglądało Ostródzkie Centrum Multimedialne?
4: Tak, to będzie przestrzeń, o której za chwilę opowiem, powiem, ale co do samego konkursu architektonicznego. Uznaliśmy, że warto do tego tematu podejść naprawdę kompleksowo i profesjonalnie, dlatego to jest z tego, co udało mi się ustalić dla samorządu ostruckiego w ostatnich kilkudziesięciu latach drugi konkurs architektoniczny. Jeden mieliśmy na stadion miejski w Ostródzie, a ten konkurs tutaj jest, można by powiedzieć, w przededniu oficjalnego ogłoszenia, bo by przygotować konkurs architektoniczny, najlepiej jest nawiązać współpracę z instytucją taką jak SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich, i to też robimy. Dodatkowo my musimy przygotować wszystkie wytyczne do tego konkursu, bo tworzenie konkursu i powiedzenie tylko i wyłącznie zróbcie nam tu coś fajnego, no to jest trochę za mało. Także pracowaliśmy przez ostatnie miesiące nad tym, czego my potrzebujemy i czego my chcemy w tym miejscu. W chwili obecnej powstaje regulamin tego konkursu i on zostanie niebawem ostatecznie ogłoszony. Co chcemy, żeby w tym miejscu się znalazło? Na pewno biblioteka, czyli przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej z zamku, co otworzy z kolei możliwości rozwoju dla muzeum, co z kolei pomoże muzeum w tym, aby mając jeszcze szerszą ofertę działać nie tylko sezonowo, ale całym rokiem. To jest to wydłużenie sezonu, o którym tak często mówiliśmy. Miejska biblioteka to jedno, ale chcemy, żeby również swój dom znalazła tam społeczna szkoła muzyczna. To już się dzieje, bo w tych jeszcze nieprzystosowanych wnętrzach szkoła już powoli się lokuje. Potem no, będziemy musieli zmierzyć się jeszcze z tym remontem, czy z tą budową bardzo dużą w trakcie ich dalszego pobytu, ale to jest jakby melodia przyszłości. Dodatkowo będą tam też przestrzenie dla niektórych organizacji pozarządowych. Myślimy też o tym, żeby swoje miejsce znaleźli tam harcerze. To jest dość duży budynek, który daje sporo możliwości, no ale też taką naszą ideą fix jest to, żeby powstało tam sala teatralno-kinowa. Odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców wyrażane przez długie lata. To trochę jeszcze potrwa. To nie jest coś, co zaczniemy budować w tym roku. Pewnie nawet tej łopaty w przyszłym roku nie wbijemy, bo zanim konkurs architektoniczny, zanim dokumentacja, zabezpieczenie środków własnych i przede wszystkim od tego cała ta inwestycja jest uzależniona. Znalezienie środków zewnętrznych, bo na pewno nie dźwigniemy tego sami jako samorząd. Marzy mi się, żeby przynajmniej mocno intensywne prace tam trwały w roku 700-lecia naszego miasta, czyli w roku 2029, ale jeśli pyta pan redaktor o perspektywę czasową, to bardziej bym powiedział, że pewnie 30 rok jako ten czas, w trakcie którego pójdziemy do teatru czy kina w Ostródzie, a książki wypożyczać będziemy na Kościuszki.
0: To z oświaty przejdźmy do sportu. Na naszej antenie już pan zapowiadał utworzenie spółki sportowej na bazie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Przesuwano to tak kwartałami, od kwartału do kwartału. Panie burmistrzu, wycofaliście się z tego pomysłu? Bo z tego co wiem, to też radnym już jakąś wizję firma zewnętrzna przedstawiła.
4: Nie wycofaliśmy się z tego pomysłu, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to niezwykle skomplikowane. Przede wszystkim proceduralnie proces, bo na pewno wiele osób ma wątpliwości dotyczące kwestii zatrudnienia czy obawy z tym związane, ale ogólnie rzecz biorąc, to na przykład kwestia pracowników w takiej spółce przekształcanej z jednostki wygląda tak, że oni przechodzą ze wszystkimi swoimi zasadami obecnymi pracy do nowego tworu. Jednak trzeba pamiętać, że OCIR to jest bardzo skomplikowana już na dzień dzisiejszy jednostka, bo to jest kilkanaście obiektów zlokalizowanych w różnych miejscach naszego miasta. Klęska urodzaju, można by powiedzieć, jeśli chodzi o tę infrastrukturę sportową, nad którą ciągle musimy pracować, jest jednym z powodów dotyczących tego, że po prostu trwa to trochę dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Myślę, że rok 2027 będzie tym, w którym ta spółka powstanie. Ona da nam sporo więcej możliwości bieżącego funkcjonowania, pozwoli na różne ruchy, które przyczynią się do tego, że ten sport będzie bardziej rentowny, czy może mniej niedochodowy, bo nigdy nie będzie dochodowy w mieście. Oczywiście to wszystko odbywać będzie się, nie będzie odbywać się nigdy kosztem ostruckiego sportu, czyli naszych klubów, bo dla nich te zasady będą jak najbardziej zbliżone do tych, które mają obecnie, ale spółka daje wiele dodatkowych możliwości pracy takiej na wolnym rynku i do tego dążymy.
0: Zostajemy przy sporcie, ale zahaczamy o inwestycje. Sprawdzałem załącznik i plan postępowań, które zamierzacie ogłosić w tym roku. Wykreślono z niego stworzenie projektu remontu hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego. Na to miało pójść 200 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, to złe wiadomości?
4: Nie, to są przesunięcia, które gdzieś wewnątrz budżetu robimy. Przesunięcia techniczne. Remont hali MOS jest jednym z priorytetów na dzień dzisiejszy, bo to dotyka zarówno sportu, oświaty, jak i eventów i wielu różnych aspektów życia naszego miasta. Myślę, że niebawem będziemy mieli świetne oficjalne informacje ze strony Ministerstwa Sportu dotyczące dofinansowania. Trochę środków będzie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, trochę środków z Urzędu Marszałkowskiego, a część będzie ze środków własnych. Zabezpieczamy po prostu w bieżącym budżecie te środki na odpowiednich paragrafach, bo to nie tylko odpowiednie paragrafy, ale też odpowiednie marginesy czasowe, bo w takich projektach o dofinansowania masz zasady, które mówią o tym, że na przykład część środków musisz wydatkować w takim a takim terminie, a część w takim a takim terminie. W związku z tym tego dotyczą te ruchy i nic nie zmienia się, jeśli chodzi o to, że halę MOS będziemy w jak najszybszym terminie remontować.
0: To teraz na koniec o tym, co elektryzuje mieszkańców Ostródy, a mianowicie remonty dróg. To od burmistrza na koniec. Które drogi macie już tak gotowe, że wiecie, że na 100% składacie wniosek do tego programu?
4: Tegoroczny program wygląda, że mogliśmy złożyć dofinansowania na dwie drogi, na dwa chodniki. Także będziemy składali wnioski na ulicę Łódzką, a także na ulicę Mazurską. Bardzo mi zależy też na kilku innych drogach, między innymi na ulicy Kolejowej, ale tam wciąż jesteśmy trochę ograniczeni tą inwestycją kolejową, nomen omen, bo nie możemy ostatecznie odebrać, powiedzmy, dokumentów związanych z tą ulicą. Także ona jeszcze będzie musiała poczekać, podobnie jak kilka innych ulic, bo ja wiem, że to nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie idealnie, bo Naukowskiej, Solskiego, no jest ulic parę, które czekają i pewnie w końcu się doczekają, ale nie wszystko da się zrobić naraz. Także te dwie drogi składamy, a i będziemy czekać na, mam nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcia, które zazwyczaj, jak pokazuje historia, są na początku kolejnego roku, czyli w 2027 taką informację dostaniemy. Dodatkowo składamy również prośbę o dofinansowanie na ten nieszczęsny chodnik do Biga. To też inwestycja, która tak czasami się wydaje, co to za problem zrobić chodnika kawałek gdzieś tam pod górkę, a to są setki tysięcy złotych.
0: No okazuje się, że pod górkę.
4: Pod górkę, ale też będziemy o te środki się na pewno starali. I jeszcze składamy na jedną z ulic na Wałdowie, tym Ostródzkim, czyli osiedlu Drwęskim, na chodnik przy ulicy Prostej, też bardzo długo wyczekiwane. Także to są cztery inwestycje, na które mogliśmy złożyć prośby o wnioski o dofinansowanie i będziemy czekać na, miejmy nadzieję, pozytywną ocenę przynajmniej części z nich. Przypomnę, że w zeszłym roku rozbiliśmy bank, bo na trzy drogi dostaliśmy w pierwsze tempo, a jak dostaniemy Trauguta, jeśli tak się wydarzy, to będzie 4x4 i nie wiem, czy jest jakiś samorząd na Warmii i Mazurach tak skuteczny, jeśli chodzi o budowanie dróg, remontowanie dróg i pozyskiwanie na nie środków.
0: Z kolejnymi informacjami będziemy do Was wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Melo Radia Mazury i na początek porozmawiamy o lokalnym rynku pracy. Wakacje to czas, w którym mogliśmy podjąć prace sezonowe. Młodzi ludzie mogli też skorzystać z oferty zatrudnienia w gastronomii, w hotelarstwie. Zobaczymy, jak to wszystko wpłynęło na statystyki i co się dzieje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. Ze mną dyrektor Mariusz Bojarowski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczniemy jednak od tego, co zadziało się przed wakacjami, czyli event specjalny przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery, Ochotniczy Chówiec Pracy, Speed Dating, czyli takie szybkie randki z pracodawcami. Będziecie to kontynuować?
5: Tak, mogę już dzisiaj to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że czerwcowa impreza była udana. Przede wszystkim nas cieszy duży odzew ze strony ludzi młodych, którzy byli zainteresowani ofertami pracy. pracy na rynku pracy, podejmowali je rzeczywiście natychmiast po naszym spotkaniu, ale sprawdziliśmy to również u pracodawców, którzy przekazali nam swoje zgłoszenia, oferty pracy i stwierdzili, że będą kontynuować z nami współpracę, dlatego że mieli spory odzew, wreszcie mieli, jak to powiedzieli, kogo wybrać do pracy.
0: Czyli edycja jesienna, czy tylko na wakacje taka forma eventu?
5: W tym roku jeszcze pozostaniemy przy wersji wakacyjnej, natomiast na pewno to wydarzenie będzie wcześniej niż przed zakończeniem roku szkolnego.
0: Panie dyrektorze, przejdźmy zatem do statystyk. Wrócimy jeszcze dzisiaj do rozmowy o młodych na rynku pracy, ale na początek statystyki. Spadek bezrobocia, tak porównuję czerwiec i sierpień. Na koniec sierpnia 3176 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie. To jest rewolucja, przełom, czy raczej nic na rynku pracy nie dzieje się specjalnego, czyli wakacje?
5: No nie można mówić o wakacjach. Rzeczywiście to są miesiące wiosenne i letnie. Są tradycyjnie miesiącami, w którym sezonowo następuje obniżenie poziomu rejestrowanego bezrobocia. Jeżeli widzimy tą tendencję w czerwcu widzimy tą liczbę, o której pan wspomniał. W lipcu jest oczywiście niższa, w sierpniu jest na podobnym poziomie. Myślę, że jeszcze wrzesień też nie będzie źle na tym tle wyglądał. Gorzej będzie w miesiącach jesiennych, które z kolei jest tradycyjnie miesiącami, w których więcej osób się rejestruje. Specyfika naszego regionu oraz prac, których wykonują mieszkańcy naszego powiatu, no, powoduje, że są takie spadki, wzrosty. Natomiast patrzmy też na tendencję, która mówi o zgłoszonych miejscach pracy. To są ważne rzeczy, co się dzieje na rynku pracy, kogo potrzebują pracodawcy, ile jest miejsc wolnych pracy, które można było podjąć od ręki.
0: Tendencja jest raczej spadkowa.
5: Jeżeli patrzy pan na liczbę wolnych miejsc zgłoszonych w ciągu miesiąca, to tak, ale jeżeli popatrzy pan na liczbę miejsc wolnych pracy, no to wciąż otrzymuje się na poziomie wyższym niż w poprzednich latach. To są już o 30 kilka miejsc więcej pracy niż na przykład w zeszłym roku o tej porze. To są tylko to, co rozmawiamy podczas kolejnych naszych spotkań. Siła statystyki jest taka, że możemy ją interpretować na różne sposoby. Moim zdaniem jest 3176 osób za dużo zarejestrowanych, a najlepiej by każdy znalazł pracę taką, jaką by chciał i każdy
0: to,
5: po
0: nawet
5: pracę.
0: W gospodarce nie ma tego. Nie
5: tak, dlatego popatrzmy też na poziom bezrobocia. Takie na tle kraju, niestety nasza sytuacja w naszym województwie, w naszym powiecie zawsze odbiega od tej średniej w kraju. Nie jesteśmy powiatem, ani województwem uprzemysłowionym, więc na pewno też ponosimy jakieś uboczne koszty tego, że nasza gospodarka nie jest tak rozwinięta jak w innych częściach kraju.
0: Jesień, która nadciąga, będzie takim tąpnięciem na rynku pracy, czy raczej nic takiego dyrektor nie przewiduje?
5: Myślę, że więcej osób się zarejestruje. To jest ten moment, w którym wiele osób zamierzało podjąć pracę lub miało pracę tymczasową, więc na pewien czas, kiedy nie będzie ta praca przedłużona, będą się rejestrować, będą szukali pomocy Urzędu Pracy i będą ją znajdować w Urzędzie Pracy, tą pomoc. Myślę, że to jest też właściwy kierunek. Też bym chciał to za pośrednictwem Meloradio zaprosić do tej współpracy, zarejestrować się w Urzędzie Pracy, skorzystać nie tylko z oferty pracy, ale też może czasami trzeba już na tym etapie swojego życia zawodowego szukać innej branży przy pomocy doradców zawodowych, pośredników w naszym urzędzie.
0: Mechanizmy wsparcia rynku pracy. Co jeszcze do końca roku będziecie oferować? Na co mogą liczyć osoby bezrobotne, ale też pracodawcy? Ja tylko dodam, że w ostatnim czasie też przyznaliście dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 8 podmiotów się załapało, między innymi wędliniarz, robotnik gospodarczy, florysta, barista, robotnik budowlany, pracownik punktu skupu złomu. Panie dyrektorze, 362 tysiące wpompowane w rynek pracy w ostatnich tygodniach. Co jeszcze do końca roku?
5: To bardziej są to działania stabilizujące. Część osób to jest dużo więcej, tam jest ponad 40 było tych dotacji. W tym roku, to jest, jak zwracam uwagę, od samego stycznia jest ten najuboższy rok, jeżeli chodzi o środki, którym dysponuje Urząd Pracy od wielu lat. W związku z tym teraz tylko będą już działania związane z utworzeniem nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców oraz jeszcze niewielka liczba miejsc, jeżeli chodzi o utworzenie działalności gospodarczej.
0: Jesienią podejmiecie zapewne rozmowy na tym szczeblu wojewódzkim, ale też krajowym o przyszłorocznym budżecie. Mówi dyrektor, że ten rok jest jednym z najgorszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o budżety urzędów pracy. Nie tylko tego urzędu, którym pan kieruje, ale też innych urzędów w całej Polsce. To będą trudne rozmowy?
5: Myślę, że to jest, wszystko jest tutaj w rękach jakby rządu, prawda? zależy, jak będzie wyglądała ustawa budżetowa. Są pewnego rodzaju algorytmy na szczeblu ministerialnym i one wyznaczają potem pewne kwoty, które otrzymujemy. Jeżeli ta kwota jest od samego początku niska, no to wiadomo, że i podział, który przypada na poszczególne powiaty, będzie dużo niższy.
0: Strefa młodych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie się sprawdza. Wy musicie informować, zachęcać, jak przyjdzie bezrobotny, który jest profilowany właśnie do strefy młodych, że nie, tu inna kolejka, inne krzesełko, inny doradca zawodowy.
5: Może nie aż kolejka, ale rzeczywiście trzeba czasami poczekać, aż pośrednik będzie miał tą chwilę czasu, czy doradca będzie wolny. Natomiast są dosyć ciekawe wnioski po tych naszych pierwszych doświadczeniach z tych ostatnich miesięcy płyną. To jednak jest już inne pokolenie, które przychodzi na rynek pracy, ma nieco inne oczekiwania, nieco inne CV, czasami tego CV jeszcze w ogóle nie ma, jeżeli chodzi o życie zawodowe, więc jeszcze raz zachęcam za pośrednictwem radia, aby jednak podejmować działalność, zwłaszcza tą jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o wakacje, jeżeli chodzi o staże, jeżeli chodzi o zatrudnienie choćby krótkoterminowe, ale zdobywać doświadczenie na rzeczywiście na rynku pracy.
0: Ale to, co tam się w tych CV pojawia, że nie wiem, kręciłem rolki 2 miesiące, na Instagramie mam tylu followersów, jak to wygląda?
5: Najczęściej raczej są to po prostu ukończone szkoły i różnego rodzaju podyplomowe, czy policealne. To dobrze, nauka jest bardzo ważna, ale łączmy ją też z praktyką, to z pracą, żeby zobaczyć, zweryfikować swoje umiejętności rzeczywiście na rynku pracy.
0: A może młodzi ludzie się wstydzą wpisać, że, nie wiem, sprzedawali kepsa w budce nad Jeziorem Drwęckim?
5: Uczymy, że nie należy się takich rzeczy wstydzić. To są cenne umiejętności, jeżeli robili to skutecznie, jeżeli robili to przez dłuższy czas. To też pokazuje ich zaangażowanie, charakter, jaka jest determinacja, motywacja. To jest wszystko, co potem pracodawca ocenia przed przyjęciem do pracy.
0: Młodzi ludzie wrócili do szkół. Czy doradcy zawodowi również odwiedzą ich w tym sezonie jesiennym? Kiedy zaczynacie takie spotkania w szkołach ponadpodstawowych?
5: Tak, to co rok odbywa się jesienią, są tu już pewne ustalone ramy. Co ciekawe, nazywa się to Tydzień Kariery, który, jak sama nazwa wskazuje, potrwa co najmniej miesiąc.
0: Panie dyrektorze, ale przejdźmy też do naboru w szkołach ponadpodstawowych. Trzymałem kciuki za Staszica i tu się okazuje, że ten nabór był w miarę udany. 120 uczniów. No oczywiście Barzyniak to tam rozbił bank, 2 klasy medyczne. Patrzę też na ekonomik, 164 uczniów, największy nabór w powiecie ostródzkim. Witos też sobie całkiem nieźle poradził. Do łask wracają może nie szkoły branżowe, ale technika. Poradziły sobie nad wyraz dobrze w tym naborze.
5: I bardzo dobrze. To jest dobry znak, że ludzie, czy młodzi ludzie odczytują sygnały płynące z rynku pracy, na jakich fachowców czekają pracodawcy, zwłaszcza w naszym regionie. Ostatnio właśnie też miałem jedno z umów o pracy na biurku i bardzo się ucieszyłem właśnie, że technik, elektryk już zaczyna się od wyższych dużo kwot. Naprawdę przyzwoite już pieniądze wyglądają na umowie o pracę. Widać, że też pracodawcy cenią sobie takie osoby, które mają konkretne umiejętności.
0: Też ważne jest to, jak ta szkoła jest prowadzona. Rolnik zainwestował ostatnio sporo środków unijnych, nie tylko w wyposażenie, ale również w kadrę. No i można powiedzieć, dzieciaki to doceniły, bo jednak skorzystały z tej oferty, zapisały się. Ja życzę powodzenia, żeby ten los jak najlepiej się potoczył po skończonym kierunku. Pieniądze zainwestowane, one zaprocentują za pokolenie.
5: Zdecydowanie, ale też to, co pan tutaj powiedział, jeżeli chodzi o rekrutację, bardzo się cieszę, że ostrócką szkołę tak się cieszą się taką renomą, że przyciągają wciąż uczniów i oby tak dalej. Myślę, że część osób, które jest tutaj, będzie w przyszłych latach absolwentami, po prostu skorzysta z tego, że właśnie było w tej, a nie innej szkole.
0: Nie ma idealnej gospodarki, gdzie 100% obywateli znajduje zatrudnienie, także nigdy nie zobaczymy zera, jeśli chodzi o meldunek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Póki co na koniec sierpnia bez pracy w naszym powiecie pozostaje 3176 osób. Sprawdzimy, jak będzie za miesiąc.
5: Nie tylko w Ostródzie.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz odwiedzimy zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. Porozmawiamy na temat śmieci, których kategorycznie nie możemy wyrzucać wrzucać do odpadów zmieszanych. Będzie też o nieproszonych gościach w Rudnie. O szczegółach prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, Przemysław Pero.
6: Przekleństwo to są, no ja nie jestem palaczem, mogę źle tutaj mówić, ale te papierosy elektryczne, e-papierosy, one mają mały akumulator i to niestety trafia do odpadów i nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli akcji gaszenia tych baterii, bo one potrafią po prostu wybuchnąć i takim ogniem się palić. To jest ogromne ryzyko. Ja przypomnę Państwu, że w tym roku spłonął zakład w Elblągu. To jest ogromna strata, ale finansowa, ekologiczna, ale w ogóle potem odbija to się na cenie odpadów, bo te odpady trzeba wywozić, nie ma ich przetwarzanych. To jest coś strasznego, więc naprawdę apeluję do Państwa, aby tego nie wrzucać. W oddzielny pojemnik można to przywieźć na PSZOK, tak samo baterie, nie wrzucać do odpadów komunalnych, bo proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, to pracownicy ręcznie segregują. Jak jest w miarę szybko to wyłapiemy, to ugasimy, ale tego nie ma prawa być w odpadach naszych komunalnych.
0: No to porozmawiajmy jeszcze o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Jak tu tak spacerujemy, bo my cały czas idziemy. Idziemy, jesteśmy na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, to mijamy kolejne gaśnice. Macie własną straż pożarną?
6: Własnej straży pożarnej nie mamy, ale mamy super ludzi, którzy są bardzo często szkoleni przez naszych tutaj strażaków. Bardzo mocno współpracujemy z Powiatową Strażą Pożarną oraz tutaj najbliższymi OSP. I tak, stawiamy na PPOSZ, mamy gaśnice, mamy koce gaśnicze, mamy system hydrantów. Nie ma opcji zapalenia papierosa na naszym terenie. Największe przekleństwo to jest, jak ktoś tutaj zapali papierosa albo zapalniczkę. Od razu wylatuje z zakładu.
0: Panie Przemku, ale jeszcze wróćmy do ptactwa. Szwedzki bufet, tak to możemy nazwać, to znaczy te ptaki szukają tutaj pożywienia. I teraz tak, wasi przyjaciele czy raczej nieproszeni goście?
6: To zależy, jak na to spojrzeć. Ogólnie rzecz biorąc, nie wchodzimy sobie w drogę. My mamy na hali zainstalowane, one akurat teraz są wyłączone, bo byśmy nie mogli rozmawiać. Mamy odstraszacze, które akustycznie wytwarzają dźwięk ptaków drapieżnych i odstraszają mewy i bociany, ale to ptactwo się do tego przyzwyczaja. Te namioty, o których wspomniałem, one są przykryte specjalną włókniną, specjalnym tworzywem, które jest niesamowicie drogie, bo na wszystkie 11 namiotów to jest wydatek około 2 milionów złotych. Ptaki nie patrzą, gdzie, na co robią. No i no niestety, no to jest bardzo szkodliwe, więc tutaj jakoś próbujemy się zabezpieczać.
0: Porozmawiajmy na koniec o edukacji. Związek Gmin Czyste Środowisko, ale też ZŁOK Rudno, dbacie o to, żeby mali mieszkańcy Ostródy i Ławy, wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Czyste Środowisko, przyjeżdżali tutaj na lekcję edukacyjną. To znaczy, na taki spacer edukacyjny, który my odbyliśmy, to jest ważne, żeby młody człowiek wiedział, co do żółtego, co do niebieskiego, ale też, co się potem z tym wszystkim stanie, że to nie znika w tej magicznej dziurze.
6: Tak, serdecznie zapraszamy, tak w okresie szkolnym. Chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli wycieczki szkolnej. Ja wiem i rozumiem, że to jest jakiś koszt autokaru, żeby tutaj do nas podjechać, ale serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: To ja tylko przypomnę, żeby pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii do odpadów zmieszanych. To znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie w kolejnym wydaniu magazynu reporterów. Z niego dowiecie się, jak zapisać dziecko na bezpłatne lekcje nauki pływania. Będzie też sporo o lokalnej historii, a także kulturze. Zabiorę was do muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawę Ostróda XIX i XX wieku. Jest też zaproszenie z punktu widzenia lokalnej kultury, bardzo ważne.
2: Zapisz tę datę.
0: 25 września o 17.30. w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą zobaczymy przedstawienie na podstawie tomiku wierszy Mazurzanka pod redakcją Mai Kutryp. Co o samym tomiku wierszy mówi jego pomysłodawczyni?
7: Mazurzanka pojawiła mi się w głowie dlatego, że ja dużo wierszy piszę też o przyrodzie i zawsze właśnie Ela, która jest moim takim przyjacielem, czasami wysyłałam te wiersze, mówiła, że te najbardziej liryczne takie to są właśnie te o przyrodzie. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było stworzyć ten tomik o Mazurach, o przyrodzie, o strudzie. I do tego zaprosiłam paru autorów. Myślę, że to będzie fajny tomik, bo to jest taka kolejna historia, kolejny pomnik. Wcześniej wiem, że nasza Ala Pisarska wydała podobne, nie pamiętam tytułu, ale byłam w bibliotece, to było w 2014-16 roku. Też były wiersze różnych autorów i myślę, że to jest taka jakby dalsza historia. Lubię się zatapiać w przyrodzie, tylko trzeba być takim uważnym, a przede wszystkim dobrym być obserwatorem. Można dużo rzeczy pięknych zauważyć.
0: To ja tylko przypomnę, że przedstawienie na podstawie tomiku wierszy Mazurzanka pod redakcją Mai Kutryb zobaczycie 25 września o 17.30 w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Teraz na antenie Meloradia Mazury krótka wycieczka do muzeum w Ostródzie. Odwiedzimy wystawę Ostróda XIX i XX wieku.
8: Marek Wszelak, adiunkt w Muzeum w Ostródzie.
0: Znajdujemy się w Muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawie poświęconej naszemu miastu w okresie XIX, a także XX wieku. Marku, to jest wystawa, która dopełnia nam historię naszego miasta. Najnowsza i ostatnia wystawa stała, która dopełnia historię naszego miasta.
8: Staramy się tę wystawę cały czas rozwijać. Dochodzą nowe eksponaty. Można powiedzieć, że prawie, że współczesne, bo najmłodsze. Te najmłodsze mają zaledwie 80 lat i jak gdyby są takim dopełnieniem tego, żeby opowiedzieć całą historię o naszym mieście.
0: Znajdujemy się przy konkretnym eksponacie, bo zabieramy Was na krótką wycieczkę po tej wystawie, zachęcając Was jednocześnie do tego, żebyście odwiedzili muzeum w Ostródzie i sami zobaczyli te zabytki. Marku, ciężka, pancerna kasa, sejf. Skąd wy to wytrzasnęliście?
8: Bardzo ciekawa historia. Sejf, o którym mówimy, został poddany renowacji. Dzięki temu odkryły się na nim różne ciekawe informacje. Odkryliśmy, że sejf, który posiadamy już od dłuższego czasu, kiedyś był po prostu magazynem w Straży Pożarnej naszej ostródzkiej narzędzi. O tym świadczą były numery z inwentarza Straży Pożarnej, ale też odkryliśmy wewnątrz przepiękne oznakowanie świadczące o tym, że należał wcześniej do browaru Wiktoria w Ostródzie.
0: Kto go tu przyniósł?
8: To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ 8 rosłych mężczyzn nie było w stanie nawet ruszyć tego sejfu. Jest potwornie ciężki. No, była to inicjatywa. Trzeba było go przywieźć, specjalnym dźwigiem tutaj przetransportować. Było to wyzwanie.
0: No to teraz o czymś, co stoi na sejfie, ale też jest bliskie mojemu sercu. Radio stoi przed nami.
8: Jest to jeden z niewielu zabytków tutaj, który wymaga elektryczności, prądu. Mamy tutaj radio lampowe, bardzo duże. Z tego, co wiem, jeszcze działające, jest w pełnym komplecie, posiada wszystkie lampy, zakres odbiera do dzisiaj niektóre stacje, no i jest takim uzupełnieniem opowieści o tych takich przedmiotach, które wspominają jeszcze najstarsi żyjący ludzie.
0: To teraz o przedmiotach codziennego użytku, które stoją za tobą w gablocie. Piękna porcelana, ale ona ma też swoją historię, bo pochodzi stąd. Z zamku w Ostródzie, pochodzi w zasadzie z prac takich renowacyjnych, ale ona ma swoją historię, bo odnaleźli ją więźniowie pracujący tutaj na terenie zamku w Ostródzie.
8: Tak, podczas takich prac społecznych odgruzowywania części zamku odnaleziono przedmioty, które no w niebywały sposób zachowały się. Mam tutaj na myśli porcelanę, która jest niezwykle krucha, ale niektóre części zamku, które były zawalone, gdzieś części piwniczne, zachowały jeszcze takie fragmenty wyposażenia szaf w całości i nawet do tego stopnia, że zachowały się tutaj właśnie widoczne, piękne zastawy porcelanowe, wyposażenie domowe, talerze, zabytkowe butelki.
0: Więźniowie musieli to przekazywać, bo te eksponaty przetrwały dzięki mieszkańcom Ostródy.
8: No właśnie, nie musieli. Traktowano to wówczas jako śmieci poniemieckie, jak to nazywano. I gdzieś tam sobie to spoczywało na wolnym powietrzu, zupełnie niechciane i zaniedbane. Ale dzięki temu, że już wtedy byli pasjonaci, tacy regionaliści, którzy zainteresowali się historią Ostródy, zostało to zachowane i w prywatnej kolekcji przetrwało do dzisiaj.
0: Teraz o pieniądzach. Macie również ekspozycję marek polskich, marek niemieckich.
8: Jest to takie uzupełnienie tej naszej opowieści, bo tutaj widzimy bardzo różne banknoty. Są również banknoty polskie, mamy tutaj okupacyjne 50 zł. To jest do tego, żeby opowiedzieć szerzej o różnych banknotach, które tutaj są prezentowane.
0: Teraz poruszymy w dzisiejszej audycji wątek żydowski. Ostruda również zawiera taki wątek w swojej historii, który możecie zobaczyć na wystawie Ostruda XIX, a także XX wieku. Marku, tych eksponatów związanych z gminą żydowską naszego miasta jest niewiele, ale one są. Między innymi tablica, która wisiała na cmentarzu tak zwanym Polska Górka, która została odnaleziona przez Stowarzyszenie Reduta Orneta, jest w waszym posiadaniu.
8: Tak, mamy tablicę, natomiast tutaj ciekawszą chyba rzeczą będzie lampa, która jest z synagogi. To jest jedyny taki przedmiot, który mamy w naszej ekspozycji.
0: Bo jeśli chodzi o cmentarz Polska Górka, no to był to cmentarz przede wszystkim ewangelicki, katolicki w późniejszym okresie, ale również zawiera pochówki żydowskie.
8: W swojej części miał sektor, który był częścią żydowską cmentarza.
0: Zachęcamy Was do odwiedzenia Muzeum w Ostrudzie, a konkretniej wystawy Ostruda XIX, a także XX wieku.
2: To warto wiedzieć.
0: Tak, tak, to warto wiedzieć. 7 września startują zapisy na bezpłatne lekcje nauki pływania w naszym mieście.
9: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
0: Rusza druga edycja nauki pływania w Ostrudzie, finansowana przez Ministerstwo Sportu, a także Urząd Miasta. Panie Rafał, ale terminy zapisów dla rodziców i od kiedy te zajęcia ruszają, to tak na początek.
9: Termin naboru to jest od 7 września do 18 września. Wtedy kończymy zapisy. Jeśli się okaże, że wszystkie miejsca dla uczniów klas trzecich nie będą wykorzystane, to wtedy najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o tym, żeby wystartować z naborem dla uczniów klas drugich i uzupełnić po prostu brakujące miejsca.
0: Od kiedy do kiedy zajęcia, to znaczy ile miesięcy potrwa ten miejski program nauki pływania?
9: Chcielibyśmy z zajęciami dla dzieci wystartować 28 września i przepracować z każdym dzieckiem 20 godzin, tak jak jest w regulaminie tych zajęć. Spodziewamy się, że to powinno się zakończyć na początku grudnia.
0: Druga edycja. Jakieś doświadczenia po tej pierwszej?
9: Oczywiście, że tak. Zawsze są doświadczenia. Tutaj będziemy na pewno kładli nacisk na to, żeby sprawniej organizować te zajęcia, żeby wykorzystywać doświadczenie zarówno naszych instruktorów, których mamy z ubiegłego roku, a także opiekunów, którzy będą nadzorowali wejścia i wyjścia dzieci na basen.
0: To są ci sami instruktorzy, którzy w ubiegłym roku uczyli dzieci pływać?
9: Dokładnie tak. Zdecydowana większość tych instruktorów tam się sprawdziła. Nie chcemy zmieniać tej formuły. Zdecydowana większość dzieci była zadowolona. Chciała wrócić i z mojej wiedzy wracała na basen po zajęciach, żeby korzystać z wody.
0: To teraz o samych technikaliach. Ile to wszystko kosztuje? Kto ile wkłada? Bo program jest podzielony, jeśli chodzi o finansowanie, na budżet miasta Ostruda, a także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
9: Dokładnie tak. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy na to zadanie 100 tysięcy złotych, natomiast wkład własny gminy miejskiej Ostruda to jest ponad 126 tysięcy, więc łatwo policzyć, że całe zadanie zamknie się kwotą ponad 226 tysięcy złotych.
0: Byłem na rozpoczęciu roku szkolnego wspólnie ze swoim synem. Wychowawcy klas już informowali rodziców, ale też dzieci, że taki program jest. No dobrze, to jak się zapisać, gdzie zgłosić, czy szkoła to odpowiednie miejsce do zapisów?
9: Nie, absolutnie nie. Szkoła nie jest odpowiednim miejscem do zapisów. Tak jak poinformowaliśmy na stronie internetowej, będziemy informowali na Facebooku miejskim, a także będziemy do rodziców uczniów klas trzecich wysyłali informacje na dzienniku uczniowskim. To Urząd Miejski prowadzi zapisy i prosimy rodziców, żeby do nas zgłaszali swoje dzieci. Szkoła nie prowadzi zapisów. Deklaracje złożone do szkoły będą do nas przekazywane, ale to może spowodować to, że te dzieci mogą być zapisane na godziny te, których nie wskazywały. To pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, żeby zapisywać dzieci właśnie od wspomnianego 7 września w godzinach urzędowania naszego urzędu. Zapraszamy do pokoju 302. Tam będzie odpowiedzialna osoba, która będzie prowadziła te zapisy. Jeśli ktoś nie może w tych dniach udać się przybyć po prostu do nas do urzędu i zgłosić dziecko, może to zrobić telefonicznie pod numerem 89 642 9448, a następnie w kolejnych dniach po prostu przynieść i uzupełnić deklarację.
0: Dokumenty. Składamy jakieś deklaracje, oświadczenia, czego potrzebujemy?
9: W zasadzie wystarczy wypełnienie samej deklaracji. W deklaracji jest kilka ważnych punktów. Chodzi o to, żeby wskazać osobę kontaktową, tak żebyśmy mieli kontakt z dzieckiem. przedmiotowej deklaracji rodzic zaznacza, czy dziecko może wracać samo z zajęć, czy dziecko posiada jakieś dysfunkcje, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w wodzie, czy przyjmuje na przykład jakieś leki, albo jest od czegoś na coś na przykład uczulony. Chodzi po prostu o to, żeby instruktor, który będzie przyjmował dane dziecko, miał wiedzę, czy dziecko jest zdrowe, czy są jakieś inne rzeczy, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w wodzie. Ważna rzecz jest również taka, to jest jakby wynika z regulaminu i zapisów programu, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie, czyli regulaminu Ministerstwa Sportu i Turystyki, że dzieci, które posiadają licencje okręgowych, wojewódzkich lub krajowych związków sportowych, niestety nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach. Deklaracje, takie oświadczenie, czy dziecko posiada taką licencję, czy nie posiada, składa rodzic, właśnie podpisując i składając do nas właśnie tą deklarację.
0: Rozumiem, że jeśli dziecko jest wpisane, ale zwrócimy się do związku, do klubu, o wykreślenie dziecka z ewidencji wojewódzkiej, krajowej, związków sportowych, to oświadczenie będzie ważne.
9: Jeśli klub potwierdzi, że dane dziecko nie posiada danej licencji, to tak, oświadczenie będzie ważne i dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
0: Panie Rafale, zajęcia dla rodziców są bezpłatne. Wiemy, jak się zrekrutować, ale w jakich godzinach te zajęcia będą się odbywać? Czy my możemy sobie wybrać, na jakiej zasadzie te zajęcia będą się odbywać?
9: Tak, zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Staramy się unikać dni weekendowych. Tygodniowy grafik kształtuje się następująco. W poniedziałek dzieci można zapisywać od godziny 13 do godziny 19, czyli ostatnią godzinę rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 18. We wtorek zaczynamy o 13. Ostatnia godzina jest na godzinę 15, czyli tylko 3 godziny. W środę od 13, o 13 zaczyna się pierwsza godzina, o 18 zaczyna się ostatnia godzina. W czwartek o 14 zaczynamy pierwsze zajęcia, o 16 ostatnie zajęcia, natomiast w piątek pierwsze zajęcia zaczynamy o 13, ostatnie zaczynamy o 18.
0: Czy rodzic może wybrać sobie dowolne godziny, czy to jest po prostu ustalone w jakimś harmonogramie?
9: Nie, rodzic zgłaszając się do nas wybiera godziny, które preferuje, które są jakby dostosowane do zajęć dziecka. Jeśli dziecko ma mało zajęć pozalekcyjnych, zalecamy, żeby zapisywać się na zajęcia jak najwcześniejsze, wtedy jest najmniejsze obłożenie basenu, wtedy jest mniej ludzi, łatwiej się przeprowadza takie zajęcia i jest po prostu bezpiecznie.
0: Bardzo ważna rzecz, jeśli zapiszemy dziecko, to no, my sprawujemy nad nim opiekę, my musimy je na ten basen bezpiecznie dostarczyć, odebrać, chyba że złożymy deklarację, że dziecko wraca z zajęć samodzielnie, tak jak pan wspomniał. Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia.
9: Nie, Urząd Miasta nie organizuje dowozu na te zajęcia. Rodzice sami dostarczając, bądź dziecko same dochodzi lub dojeżdża na basen. Jeśli rodzic złoży oświadczenie, że dziecko może samo opuścić zajęcia i wyjść z basenu, też takie dziecko śmiało może wyjść z basenu. Na basenie dziecko będzie pod opieką zarówno opiekuna, jak i instruktora nauki pływania.
0: No to jeszcze na koniec przypomnienie, ile dzieciaków nauczyło się pływać na tej pierwszej edycji?
9: Na pierwszą edycję zapisało się ponad 300 dzieci, natomiast pełny zakres i wszystkie egzaminy sprawnościowe, tak jak są przewidziane w regulaminie, zakończyło ponad 280 dzieci.
0: To ja tylko przypomnę, że zapisy na darmowe lekcje nauki pływania w Ostródzie ruszają 7 września. Wystarczy, że odwiedzicie Urząd Miasta i złożycie stosowne deklaracje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

0: 94 FM.
1: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można, opoka się ma, no tu weekendowe melo jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spritz, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Elok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kanci teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Verso, róbcie głośniej.

Birdawa i Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Zerptaj do nas numerem location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro. Od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić no na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: O reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie, niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
0: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
8: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś, pozdrawiamy, razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko, przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę, czyżby zabrakło paliwa? Tak, bak, trzeba stary tankować. Ha, no wiem, ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami, poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnell i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pościuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel?

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Melo Radio Mazury.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami, weekendowe Melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Ja wchodzę cały na biało i mówię, no dzień dobry po wakacjach. Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio. To dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie. Mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'u.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Martin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodzius z numerem Tsunami w weekendowym

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmiesz.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Danny Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsuwam, po Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

Up to You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs, PZ4Money dla was.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15:00 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
10: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco w wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w

Sobel i Francis i całe lato, no w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16, w Eloradiu tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę, po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby...
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Lifka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: to World Away w Mel Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Mel Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsłuch się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Parki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips, Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: to promocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi Run Run River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i Włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Melo Radio Mazury na 101.5.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
25: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
26: W Media Expert wyprzedaj.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: O reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18:00. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: Stolipka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
8: Nie ma żadnych szkół.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurował i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała inba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę.
11: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury.
5: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Puppy, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna. To już teraz.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel i zapraszam Was na kolejną audycję sportową. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Martyna Lewandowska-Oliwa, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, Pani Dyrektor.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: Jak po wakacjach w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji? Bo z Waszej perspektywy to były chyba najbardziej pracowite wakacje w historii tej miejskiej jednostki.
2: O, mocne zdanie. Ale wydaje mi się, że mogę się z nim zgodzić. Faktycznie była przestrzeń na to, żeby robić różnego rodzaju zawody dla mieszkańców i dla turystów, którzy odwiedzili Ostródę w tym sezonie letnim. Zrobiliśmy nocny turniej siatkówki, Grand Prix siatkówki plażowej, które odbywało się w sobotę. Turniej kosza 3x3. Bawmy się razem na Orlikach i tutaj musimy powiedzieć, że to był fajny strzał w dziesiątkę, bo faktycznie przyszło sporo dzieci z osiedli, na którym na Orliku był to robione. Był też wystawiony gdzieś pewnie dmuchaniec, który jest takim magnetycznym, darmową atrakcją. Było też podciąganie na drążku na naszym nowym obiekcie i pewnie kilka jeszcze innych wydarzeń. Wiadomo, że robiliśmy też, współorganizowaliśmy memoriał trenerów. To są imprezy, o których ty powiedziałeś, ale bardzo dużo miejsca i przestrzeni było na obozy sportowe i tu bardzo się cieszę, że po raz kolejny przez lipiec i sierpień mieliśmy mnóstwo klubów, które korzystało z naszych boisk naturalnych, a także z boiska sztucznego, czy też hali, czy też lekko atletów i to też pokazuje, że dbając o te obiekty idziemy w dobrą stronę, żeby przyciągać obozy sportowe, młodzieżowe, tak? Bo jesteśmy miastem, które dysponuje bazą na poziomie sportu młodzieżowego i cieszę się, że to idzie w bardzo dobrą stronę, bo myślę, że to był też rekord jakiejś frekwencji, jeżeli chodzi o obozy sportowe.
1: Bardzo pracowite lato, dlatego że otwarcie skateparku mieliśmy 18 lipca. To jest historyczna chwila dla naszego miasta. Młodzi ludzie od wielu lat pisali petycje, gdzieś tam pukali, stukali i w końcu się udało. Projekt, powiedzmy, taki trochę przechodzony, bo jakby cały zamysł był tworzony jeszcze za burmistrza Zbigniewa Michalaka. Potem po zmianie władzy i od kiedy urzędem kieruje Rafał Dąbrowski, no to mieliśmy zmiany w tym projekcie, ale w końcu udało zdobyć dotację z Ministerstwa Sportu na budowę. Z Waszej perspektywy to jest kolejny skomplikowany obiekt do utrzymania i do opieki codziennej.
2: Ja powiem tak, do momentu przecięcia tej wstęgi i do momentu, w którym nie zobaczyłam ilości osób, które przyszło na otwarcie, mimo pogody, które widzieliśmy, że za chwilę zacznie padać, nie myślałam, że ten obiekt jest aż tak potrzebny. I to przeszło, myślę, że moje i pracowników najmniejsze oczekiwania. I teraz, czy my się pojawiamy na tym obiekcie jako zarządzający o, nie wiem, o 11, czy o 17, czy o 20, nie wiem, 1:50, jak ostatnio tam byłam, to tam jest po prostu mnóstwo ludzi i to pokazało, i ta frekwencja przez ten okres wakacyjny pokazuje, jak bardzo taka przestrzeń była potrzebna dla zupełnie innej grupy odbiorców, tak? Bo wiemy mniej więcej, kto przychodzi na Orliki, kto skorzysta z hali, tak? To są takie miejsca, gdzie przede wszystkim trenujesz w klubie, tak? Oczywiście idziesz na Orlik pokopać piłkę z kolegami, idziesz z dziadkami, z rodzicami, ale ten obiekt jest zupełnie innym obiektem i myślę, że on idealnie wpisał się w potrzeby młodzieży. Fajne jest też to, że ja też mam dziecko, które ma 4,5 roku i pierwszy raz niedawno dopiero zabrałam na skatepark, bo pomyślałam sobie, nie, Boże, tam nie będzie przestrzeni, tam robią różne trudne triki, ale okazuje się, że no tak, my mamy świetnych koordynatorów, którzy zaraz podchodzą do mam, rodziców z dziećmi, pokazują, która przestrzeń jest najbezpieczniejsza dla maluszka i gdzie najlepiej jeździć i bardzo się cieszymy. My się wszyscy uczymy tego obiektu. Myślę, że młodzież i dzieci korzystające ze skateparku też uczą się funkcjonowania, czyli jak już widzą, że ktoś robi jakiś trik, to chwilę poczekaj, nie wjeżdżaj, uczą się kierunków, ale to też jest zasługa świetnych koordynatorów, których zatrudniliśmy. Koordynatorów, którzy sami jeżdżą na rolkach, bmiksie, hulajnodze i oprócz tego, że potrafią podpowiedzieć, jak zrobić dany trik, to przede wszystkim pilnują tam porządku, wydają kaski. Zakupiliśmy jako Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji z pomysłu naszych pracowników kaski. Trzeba się nauczyć też odpowiedzialności, bezpieczeństwa i ten kask po prostu chroni nas i ja się bardzo cieszę, cieszę, że my praktycznie codziennie wydajemy te kaski, one wracają, ale co zauważyli nasi koordynatorzy, że ktoś, kto wypożyczył dwa razy kask, za trzecim razem przychodzi ze swoim kaskiem. Będziemy chcieli wprowadzić coś takiego jak wyrównywanie szans i oprócz tego, że będą kaski, które wypożyczamy bezpłatnie, to myślimy o zakupie kilku hulajnok czy też dyskorolek, żeby ktoś spróbował, bo może okazać się, że będzie wolał kupić sobie jednak dyskorolkę, a nie hulajnogę, tak? Więc to jest też taki jakiś nasz pomysł na to miejsce.
1: Wrzesień to czas, kiedy dzieciaki wracają do szkół, nie będą miały już tyle czasu na jazdę na skateparku. Jak poukładaliście od września skatepark? To znaczy, w jakich godzinach będą koordynatorzy? Gdzie tam upatrywać właśnie tych wskazówek od profesjonalistów?
2: W związku z tym, że wrzesień, te pierwsze tygodnie, dwa, pewnie są jeszcze takim momentem przejściowym też w szkołach, ale liczymy na to, że będzie dobra pogoda i są osoby, które kończą lekcje, nie wiem, 12:30 i chcą jeszcze skorzystać z tego skateparku, więc nasi koordynatorzy od poniedziałku do piątku będą w godzinach 12:18, a w soboty i w niedzielę 10:18. I tak wygląda wrzesień. Co z październikiem i weekendami, nie wiemy, będziemy reagować na pogodę, tak? Więc to jest na chwilę obecną decyzja na wrzesień. Ja też, będąc wielokrotnie na skateparku, bo się śmiałam, jak można spędzać wieczory, no to można spędzać wieczorem wieczór na skateparku z młodzieżą i przyznam szczerze, że to są często fajne rozmowy, często śmieszne, często trzeba troszeczkę pouczyć o tym, jak się dobrze zachowywać i jak się dobrze wyrażać na skateparku, który jest miejscem, gdzie przychodzą i młodzież, i dorośli, ale przychodzą też maluszki, tak? Więc też dbamy i uczymy o użytkowników skateparku, że wyrzuć po sobie te śmieci, tak? Bo jutro przyjdziesz na ten obiekt i chcesz zastać ten obiekt czysty, tak? Szanuj innych, bo każdy ma prawo też skorzystać z tego skateparku. I to mnie cieszy, że my widzimy te rezultaty już po tych półtora miesiąca, tak? Użytkowania skateparku.
1: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czy mieliście już incydenty związane z tym, że ktoś wpadł na pomysł, żeby sobie pojeździć hulajnogą, ale elektryczną?
2: Nie, absolutnie. Po to są koordynatorzy i po to przez wakacje oni byli zatrudnieni. I to są ludzie, którzy mają też już doświadczenie, bo pracowali na skateparku choćby w Olsztynie, więc takich sytuacji nie ma miejsca i przede wszystkim myślę to, że oni są fajnymi ludźmi, którzy mówią fajnym młodzieżowym językiem i tam się po prostu ich dzieci i młodzież słuchają i jakby jesteśmy na bieżąco, bo codziennie ze sobą rozmawiamy, więc nie było takiego incydentu, przynajmniej ja o nim nie wiem, a myślę, że wiedziałabym, bo po prostu by panowie koordynatorzy o tym powiedzieli, więc nie było, ale co się dzieje poza godzinami, w których koordynatorów nie ma, to ciężko powiedzieć.
1: To teraz przesuńmy się kawałeczek. Strefa street workoutu znajduje się przy skateparku, trochę dalej przy hali MOS-u. Tam zorganizowaliście pierwsze amatorskie zawody w zwisie, a także w podciąganiu na drążku. Młodzi mieszkańcy naszego miasta ćwiczyli wytrzymałość w zwisie, natomiast starsi mieszkańcy mogli podciągać się na drążku. Rewelacyjne zawody. Na uwagę zasługuje fakt, bo podsumowaliście to też w swoich mediach społecznościowych. Pierwsze miejsce w zwisie. Franek z Gliński. 7 minut i sekunda. Młody człowiek w kategorii 10-14 lat wisiał ponad 7 minut na drążku.
2: Robi wrażenie, co?
1: Bardzo.
2: Na mnie też. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że te zawody dość szybko tak powstały, bo pamiętam, jak przyszedł do mnie organizator sportu Bartek i z nowym pomysłem i spojrzałam się, oczy mi się zaświecił, mówię, Bartek, rób. To jest nowość, rób. Jak najwięcej. Więc to nasz nam pokazało, że dość szybka informacja i wyszło, tak? I bez względu na to, czy tam wzięło udział 10 osób, 7, 20 i tak możemy sobie tam mówić o statystykach, pokazuje, że można zrobić coś nowego i bardzo się cieszę i myślę, że coś wymyślimy jeszcze w tym roku w kwestii tego typu zawodów lub mamy też taki jakby feedback, że fajnie to zrobić będzie na wiosnę, na następne lato i może na większą skalę.
1: Pochwalić was chciałem. W wakacje byłem na boisku na osiedlu plebiscytowym. Tam Sokół Ostróda grał jeden z meczów sparingowych w przygotowaniach do już trwającego sezonu. Za stan Murawy trzeba pochwalić panów. Macie automatyczny system nawodnienia sfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Praca rąk ludzkich się liczy, bo to boisko raz, że jest równe, dwa, że zielone, nawet w największe upały.
2: Gdy przypomnę sobie, jak gościliśmy Jana Urbana i sztab reprezentacji Polski w marcu i gdy musieliśmy z panem burmistrzem pokazać im murawę naturalną, którą zaatakowała pleś pośniegowa. Pleś pośniegowa zaatakowała większość muraw w Polsce. Oczy wtedy bolały, bo Wyszyńskiego, plebiscyt i naturalna na 3 maja były absolutnie w plamach pleśni pośniegowej i to były długie miesiące pracy. Pracy codziennej na murawie. Bo to nie jest tak, że włączy się automatyczne nawodnienie i skosić co 2 dni. Trzeba łatać dziury po treningach, trzeba używać widełek, trzeba podsypywać i to ogromne słowa uznania dla pracowników Centrum Sportu i Rekreacji. Bo to, że mamy firmę outsourcing usług na zabiegi, które przyjedzie, zrobi wykorek i inne bardzo specjalistyczne zadania 3 razy w roku, to nic. Przy murawie chodzi się codziennie i skutkiem tak dobrych muraw, zadbanych przez pracowników Centrum Sportu i Rekreacji, którym bardzo serdecznie dziękuję, zresztą oni o tym doskonale wiedzą, ale publicznie niech też to wybrzmi. Dzięki ich pracy we wrześniu ponownie Polski Związek Piłki Nożnej wybrał Ostrudę na lokalizację, jedną z 2 w Polsce makroregionalnych zgrupowań kadr wojewódzkich, więc to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że we wrześniu przyjdziemy na tyle też, żeby móc walczyć o coś bardzo ważnego na 2027 rok w kwestii piłki młodzieżowej i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że też widzisz gołym okiem stan tej murawy. Ale tak, pewnie ci, którzy mają domy i dbają o swoje trawniki, wiedzą, jak żmudna i trudna jest to praca, a tym bardziej, że trzeba pamiętać, że tutaj dochodzą nawozy, opryski, bo za chwilę warunki atmosferyczne będą takie, że będziemy walczyć z jakimś grzybem na murawie, ale bardzo się cieszę, że pracownicy mają na tyle wiedzy i są tak w pełni zaangażowani i myślę, że sami też z siebie dumni, jak kluby z Polski chwalą ich za murawę.
1: Tyle, jeśli chodzi o wakacje w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Teraz natomiast podsumujemy pierwszą kolejkę Lotto Superligi. Energa Morliny Ostróda przegrywa 1-3 z Energą Manekin Toruń.
3: Michał Machowski, Energa Morliny Ostróda.
4: Pierwszy mecz sezonu 2026-2027 za nami. Kibice oceniają, karta gry też ocenia, najlepszy zawodnik spotkania, ale chyba żal, że w debiutanckim meczu nie udało się zdobyć choćby punktu.
3: Tak, ale drużyna Ostróda to jest naprawdę mocna drużyna, mają bardzo dobre zawodników. Zawodnik z Mołdawii, z którym grałem pierwszy mecz, skończył w tamtym roku bodajże z 3 rankingiem Superligi, także to naprawdę duży sukces dla mnie, wygrać z takim zawodnikiem, ale każdy walczył o każdą piłkę, także mecz pozostaje bardzo pozytywnie.
4: Mecz z Muramatsu, no właśnie, efektowne wymiany, ale przeplatane, a to jakimś tam zagraniem w siatkę. Żałujesz tego spotkania, czy dałeś z siebie wszystko?
3: Nie, dałem się wszystko. Czasami trochę może za szybko, ale to już mogło też wynikać z dużego zmęczenia, ponieważ bardzo dużo wracało.
4: Nie czujecie się trochę jak chomiki? Lotto Superliga przyspieszyła. Te mecze są szybsze, nie ma przerw, gramy zupełnie inaczej.
3: Mam być szczery, to dzisiaj nie odczułem tego. To śmieszne było to, bo w 3 secie miałem po 10 chłopaki i Sławki mi powiedzieli, że jest ostatni, także no nie wiem, czy bym pamiętał sam siebie.
5: Tomasz Sposób, trener Energa Morliny Ostrudzianka Ostróda.
4: Frycowe, debiut Beniaminka, jakby tego nie nazywać, to Energa Morliny Ostróda przegrywa 1-3 z Energą Manekin Toruń. Michał Machowski, najlepszym zawodnikiem na papierze, w ocenie kibiców. To było dziś widać.
5: Całą drużynę daliśmy z siebie 100%, każdy z zawodników

0: Japończyka.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj było widać z perspektywy naszej, jaka jakość wraca od zawodnika z Japonii. Też jestem zdumiony, że po piłkach bez rotacji tak zwanej on potrafił tak mocno wcinać, że widziałem, że i Łukasz, i Michał mają bardzo mocny forehand, a tam piłka wracała regularnie.
0: Ostrudzianie, kolejny domowy mecz, zagrają 10 września o godzinie 18. Rywalem będzie Olimpia Grudziądz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną współgospodyni tego programu, czyli Anna Głowińska. Witam serdecznie, dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
0: Anno, dzisiaj gość z perspektywy mojej związany z filmem. Jak zobaczyłem, kto wchodzi do naszej redakcji, no to powiedziałem, że dziś będzie o filmie, za co srogo mnie skarciłaś i powiedziałeś, że nasz dzisiejszy gość to nie tylko projekcje filmowe i też omówienia tych filmów. No to nie trzymajmy słuchaczy dłużej w niepewności. Kogo zaprosiłaś na kolejną kanapę kulturalną?
3: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Dominik Stankiewicz.
4: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie.
3: Ja również poznałam bliżej pana Dominika, wtedy gdy zaczęliśmy współpracę wiele, wiele lat temu w Bibliotece Miejskiej przy projekcie, który wtedy realizowałam z panią Martą Grabowską, czyli dyskusyjne kluby filmowe. Pan Dominik wtedy dołączył do ekipy. Po kilku latach nad filmami przede wszystkim pochylaliśmy się podczas mojej pracy w przystani z kulturą, ale również w tym czasie pojawiły się zupełnie inne tematy i okazało się, że pan Dominik to jest człowiek, o którym możemy rozmawiać w zasadzie chyba na każdy temat szeroko pojętej popkultury. I dziś chciałabym zacząć od wspomnienia tak naprawdę, czyli od wydarzenia, które miało miejsce w Ostródzie w czerwcu 2017 roku. I był to festiwal, o którym ja miałam nadzieję, że zagości u nas na stałe, ponieważ było to jedyny taki wydarzenie w całej Polsce północno-wschodniej. Fantasmazuria. Panie Dominiku, z perspektywy proszę powiedzieć, co pan teraz myśli o tym festiwalu? Czy było to ważne wydarzenie? Czy było ważne dla pana?
4: Zacznę od tego, że kiedy zaczęliśmy organizować Fantasmazurię w 2017 roku, rzeczywiście prawie już 10 lat temu, no to pracowałem jako specjalista do spraw marketingu, reklamy w Expo Mazury, w tej wielkiej takiej hali na wylotówce w Ostródzie. No i to był projekt, który tworzyliśmy w 3 osoby na dobrą sprawę, mimo że konwenty, bo to był konwent fantastyki, konwenty powinno się organizować w takiej dość większej grupie, powiedzmy 10 osób jako sami organizatorzy, jeżeli by się chciało, żeby to było dobrze działające, wielkie wydarzenie. Myśmy mieli zadanie bojowe pod tytułem stworzyć konwent w 3 osoby, no i rzeczywiście metodami prób i błędów nam się udało pozapraszać gości, zapraszać pisarzy, pozapraszać youtuberów, pozapraszać zespoły, pozapraszać przede wszystkim fanów popkultury, fantastyki na wydarzenie, można powiedzieć śmiało, na takiej skali, którego jeszcze wcześniej w Ostródzie nie było, ponieważ wcześniej były co prawda konwenty fantastyki dziejące się w Olsztynie, ale one były takie, powiedzmy, troszeczkę chałupniczo, taką metodą robioną właśnie prób i błędów, a tu mieliśmy już potężny firmowy budżet, no i robiliśmy to w sposób, można powiedzieć, profesjonalny. W pewnym momencie gdzieś tam nawet zaczęło to przebąkiwać, że o, może Ostróda dorobi się takiego konwentu jak Pyrkon, a Pyrkon no to jest konwent w Poznaniu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, który działa po dziś dzień, który już ma potężny rozmach zarówno pod kątem budżetu, jak i zaproszonych gości, a myśmy zaczynali, można powiedzieć, od zera, taką metodą po prostu troszeczkę pantoflową, informowania ludzi, o, będzie konwent fantastyki, jeżeli jesteście zajarani fantastyką, czytacie książki, oglądacie filmy, no to serdecznie zapraszamy, no i od metody pantoflowej do metody już potem facebookowej, no bo to też działało na zasadzie, że działaliśmy w social mediach, mieliśmy budżet na to, żeby rozreklamować imprezę, no to zaczęło się powolutku dziać, bo każdy znał kogoś, kto znał kogoś, kto znał kogoś i dzięki temu mogliśmy zaprosić takie osobistości jak na przykład świętej pamięci pan Tomasz Knapik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lektorów telewizyjnych, który czytał kultowe seriale pokroju świata według Bandich, czy na przykład Strażnika Teksasu. Tak wszyscy ludzie Tomasza Knapika znali z jego charakterystycznego głosu. No i to był jeden z takich naszych, powiedzmy, highlightów, jeżeli chodzi o zaproszonych gości, ale to też były czasy prominentne.

0: dostępny dla polskiego YouTube'a popkulturalnego. Myśmy zaprosili chociażby grupę filmową Darwin. Zaprosiliśmy Dema, twórcę komiksów internetowych. Osoby, które w tamtych czasach po prostu miały bardzo dużo subskrybentów, wyświetleń. Te filmy się bardzo dobrze oglądały. Ale to też już są czasy zamierzchłe, już te osoby zajmują się troszeczkę innymi rzeczami. Grupa filmowa Darwin poszła w zupełnie innym kierunku, bo zmienił się przede wszystkim YouTube, tak? Ale nie zmienili się fantaści. Fantaści dalej żyją konwentami, dalej na konwenty masowo przyjeżdżają. No Pyrkon z roku na rok ma tylko rekordy, jeżeli chodzi o ilość osób, które na nie przyjeżdża. A myśmy mieli tą imprezę niestety tylko jednorazowo. Już na następny rok po prostu Expo zmieniło swój kierunek, no i myśmy też z firmy po prostu odeszli i projekt, no można powiedzieć brzydko, umarł w pewnym sensie, tak? Został zawieszony. Nie wiedzieliśmy już potem, co z nim dalej zrobić. No i moje dalsze ruchy, no już wyglądały, tak jak pani mówiła, zajmowanie się dyskusyjnym klubem filmowym, zajmowanie się prowadzeniem quizów popkulturalnych, próbowaniem reanimowania choćby na małą skalę czegoś takiego popkulturalnego w naszym mieście, bo moją największą bolączką jako kinomana to jest akurat to, że w naszym mieście od no, ponad 20 lat nie ma kina, tak? Z takiego z prawdziwego zdarzenia. Co prawda ostatnio były jakieś takie przebłyski, że na terenie tego naszego hotelu nad jeziorem były wyświetlane filmy, ale one były wyświetlane przez firmę taką zewnętrzną. Tam byłem na bodajże Wielkim Martim i na Fabelmanach, tak? Także dość potężne tytuły dla znawców kina, bardziej niż jakieś takie rozrywkowe, przyciągnęły ludzi, no ale przede wszystkim dlatego, że to było wydarzenie darmowe, troszeczkę promujące samą firmę i tak dalej, bo tam były jakieś rozdawane czy przekąski i tak dalej. Ludzie przyszli, było to kino plenerowe. Byłem bardzo zaskoczony generalnie frekwencją, bo nie dowiedziałem się o tym za bardzo z mediów, tylko dowiedziałem się też tak właśnie, o tu ktoś wspomniał, tu ktoś szepnął i okazało się, że będzie, tak? No i to było w te wakacje akurat. Natomiast no to jest tylko no, taki malutki kamyczek wrzucony do tej naszej popkulturalnej jakby ostrudy. Więcej zdecydowanie takich wydarzeń by się przydało.
1: W pewnym momencie pojawiła się strona na Facebooku, filmy, które ryją banie zbyt mocno.
0: Tak,
1: strona, która w tej chwili ma ilu obserwujących?
0: Obecnie po 13 latach prowadzenia to jest ponad 155 tysięcy obserwujących.
1: No właśnie, zauważyłam też, że odsłony bywają takie ponad 5 tysięcy, bywa nawet również ponad 5 tysięcy komentarzy, co już jest sprawą naprawdę potężną. Z mojej obserwacji wynika, że gdyby ktoś, kto chciałby badać odbiorców filmów, seriali szeroko pojętego kina, to ta strona mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo potężnym narzędziem z powodu pytań, które tam padają.
0: Zgadzam się.
1: To jest fantastyczna interakcja z odbiorcami. Proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pojawił się pomysł na taką stronę? Czy to była kwestia realizacji marzeń? I jak do tego doszło, że ona w tej chwili cieszy się tak ogromnym powodzeniem, bo teraz jest rzucone pytanie i w zasadzie, jeżeli ja w tym momencie akurat weszłam na Facebooka i to widzę, mija kilka minut, a tam są już dziesiątki odpowiedzi.
0: Okej, to wszystko zaczęło się w 2013 roku, dokładnie w maju 2013 roku. Po prostu, głupio to zabrzmi, ale byłem zirytowany fanpage'ami pod tytułem filmy, których nie znasz, a powinieneś, albo filmy niby niszowe, ale były omawiane tam totalne klasyki typu, nie wiem, Ojciec Chrzestny, albo Shrek, albo jakieś Marvele i tak dalej, Gwiezdne Wojny. I stwierdziłem, kurczę, jest swego rodzaju nisza, niezagospodarowana dla kina kontrowersyjnego, dla kina, które zmusiłoby odbiorcę do zastanowienia się, co on właściwie zobaczył. To była taka strona na początku troszeczkę, która po prostu pozwalała mi wylać z siebie swoje emocje względem filmów, a dopiero po kilku miesiącach, a właściwie to można powiedzieć, że po kilku latach, stała się bardziej stroną odbiorców niż moją własną. Na zasadzie, że to zaczęło żyć swoim własnym życiem gdzieś w okolicach 2018-2017 roku. Właściwie udało nam się skrystalizować grupę nawet taką integracyjną, która jeździła sobie po całej Polsce i spotykała się, bo była grupa moich czytelników, I ta grupa po prostu wyrosła z Facebooka, a potem z tymi ludźmi widywałem się na żywo, co było dość abstrakcyjnym doświadczeniem, ponieważ wcześniej to były awatary po prostu w internecie i komentarze, a potem okazało się, że to są fascynujący ludzie, żywi, prawdziwi, istniejący nie tylko w sieci. I myśmy przez kilka ładnych w sumie miesięcy, nawet lat, jeździli po Krakowach, po Poznaniach, po Gdańskach, Łodzie. Mieliśmy nawet swój epizod na Woodstocku, w sensie jak jeszcze Woodstock był Woodstockiem, a nie Poland Rockiem, to mieliśmy swoją własną grupę, która wyjechała sobie tam koło 50 jakoś osób, tak? Po dziś dzień z kilkoma osobami z tej grupy integracyjnej dalej utrzymuję kontakt, dalej się z tymi osobami znam, no bo część z nich była po prostu zwykłymi widzami kinowymi, a część się jednak tym kinem interesowała bardziej. Po dziś dzień dalej utrzymujemy ze sobą kontakt, dalej się widujemy, spotykamy, więc to jest niesamowite, że to tak dużo lat przetrwało.
1: Czyli takie znajomości, które zaczynają się od obserwowania strony na Facebooku, potrafią przetrwać. Ale jest jeszcze jedna strona i ta strona jest troszeczkę młodsza, New Boys on the Blog, strona poświęcona rozrywce. Cóż to takiego?
0: To jest strona, którą w zeszłym roku założyłem. Ona generalnie wyrosła z innego fanpage'a, z muzyki, która ryje bań zbyt mocno, ale stwierdziłem, że już troszeczkę za dużo sroczek za ogon złapałem. I ona służy mi do tego, żeby promować przede wszystkim koncerty. Wydarzenia koncertowe. Ostatnio troszeczkę ją odłożyłem na bok, no bo też niektóre koncerty, jak się okazało, pokrywają się zainteresowania muzyczne z zainteresowaniami filmowymi i przez to jakby z jednej strony promuję na New Boys on the Blog, no bo to jest taka stronka odnośnie też nu metalu, czyli muzyki, na której się wychowałem. Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, Korn. Wszystkie te grupy w ostatnich latach znowu przyjechały do Polski i zapełniły totalnie wszystkie sale. Ostatnio parę tygodni temu było System of a Down, 2 koncerty w Warszawie. Praktycznie wyprzedane. Zespół, który powstał pod koniec lat 90. No i w 2001 roku wydał album Toxicity, który jest obecnie dalej jednym z najpopularniejszych metalowych, takich mainstreamowych albumów, w sensie, że te utwory rzeczywiście latały normalnie w stacjach radiowych, a były metalowe. Naprawdę mocne. Więc to jest zaskakujące. No, przyjechały po prostu rozmaite pokolenia fanów tego zespołu na te 2 koncerty. Na jednym z nich byłem. I udało mi się nawet po koncercie zdjęcie z basistą sobie zrobić pod hotelem, tak, bo polowaliśmy na muzyków. My mamy akurat jako metalowcy gdzieś tam takie podejście, że raz się żyje i po prostu trzeba tych muzyków łapać, bo to jest też spełnianie takich swoich drobnych marzeń. No i właśnie New Boys on the Block, kiedy powstawało w zeszłym roku, to też było takie założenie: popromujmy koncerty, popromujmy różne kapele, bo małych kapel też jest mnóstwo, które się nie mogą przebić, które też potrzebują jakby jakiejś takiej formy promocji, tak, że będziemy tutaj grali, będziemy tam grali. Akurat w Warszawie, czy też w większych miastach, no to są problemy takiej natury, że te koncerty wręcz się na siebie nakładają. Wręcz czasami w jeden weekend występuje kilka różnych zespołów, no i weź tu człowieku wybierz. I czasami ludzie po prostu stwierdzają, że mają tyle do wyboru, że nie idą na nic. A u nas... No jakby to powiedzieć, chciałoby się zdecydowanie więcej, tak? Mamy Ostrog, który gdzieś tam dla tych metalowców, punkowców jest dalej istotny, tak? Bo to jest festiwal też z długoletnią tradycją. Wiele znanych zespołów się pojawiało na tym festiwalu. Jakiś czas temu występował chociażby Doktor Misio, czyli Arkadiusz Jakubik, także mieliśmy znowu skrzyżowanie muzyki z aktorstwem i na ten koncert też sporo osób przyszło. Natomiast no, wydaje mi się, że można by było troszkę bardziej urozmaicić, pokombinować, pójść w troszeczkę jakieś mocniejsze brzmienia. Ja wiem, z czego nasze miasto słynie, tak? To jest bardzo zacny festiwal, oczywiście tutaj mam na myśli Ostruda Reggae Festival. Natomiast dla rock'n'rollowców, dla metalowców, nawet nie tylko z Ostrudy, ale i z okolic, przydałoby się coś więcej, ponieważ w ostatnich latach, no niestety, zarówno Iława, czy też Olsztyn troszeczkę podupadły pod tym kątem, na zasadzie, że no jest mniej koncertów zdecydowanie.
2: Dlatego do tego tematu będziemy wracać. Skoro mamy człowieka, który może nam zorganizować wspaniały festiwal fantastyki, no to wystarczy, żeby Centrum Kultury, władze Ostrudy znalazły miejsce, ale też i pieniądze, żeby ta tradycja, która kiedyś w naszym mieście była, nadal była żywa i funkcjonowała w przestrzeni Ostrudy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
2: Przy radiowym mikrofonie Marek Apel. Postanowiłem, że będziemy co tydzień komentować ostródzką rzeczywistość taka, jaka ona jest. Komentarze będą dziennikarskie. Ze mną w studiu Grzegorz Malonowski, portal Nasz Głos Ostróda. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Historyczna chwila. Zaczniemy od otwarcia rozbudowanego skrzydła szkoły podstawowej numer 4 w Ostródzie. Tu nie będzie dźwięku, ale taki komentarz, bo mi wydaje się, że jednej osoby zabrakło na tym otwarciu.
4: Pani minister.
2: A, były takie pogłoski, że minister Barbara Nowacka ma Ostródę odwiedzić, ale z kolei ja sobie przemyślałem, że ciągłość władzy mamy w Ostródzie. Zabrakło byłego burmistrza Zbigniewa Michalaka na otwarciu. Nie wiem, czy ratusz wysyłał takowe zaproszenie, czy burmistrz, były burmistrz odmówił. Plany rozbudowy czwórki to były w poprzedniej kadencji.
4: Zdecydowanie, ale to nie jest pierwsza impreza, że tak to nazwę, na której nie ma poprzednika. Myślę, że to już stało się trochę tradycją w Ostródzie, że co zmiana, to znika nam ze sceny ten, który był wcześniej.
2: Było, minęło?
4: Trochę tak, tak. Tak to wygląda. Chociaż niektórzy na pewno uważają, że dobrze, że zszedł ze sceny, ale no taki mamy klimat.
2: Taki mamy klimat. Przechodzimy do drugiego tematu, a mianowicie za nami sesja Rady Miasta w Ostródzie. Ważna zmiana dla mieszkańców Ostródy będzie od 1 stycznia 2027 roku, kiedy wystrzelą korki od szampana. To MOPS w Ostródzie przestanie funkcjonować. Ja wiem, to brzmi trochę złowieszczo, a zacznie funkcjonować Centrum Usług Społecznych. Radni Rady Miasta powołali taką jednostkę na ostatniej sesji Rady Miasta. To jest też trochę głębszy projekt, ponieważ za kadencji burmistrza Rafała Dąbrowskiego pozyskano znaczne środki, bo ponad 3 miliony polskich złotych z Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie takiego centrum. I zanim to skomentujemy, no to o głos poprosimy dyrektor jeszcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Ewę Zarycińską.
5: Będą to mieszkania wspomagane, usługa door to door, czyli taki transport. Ktoś potrzebuje dojechać do lekarza, załatwić sprawę urzędową, tak, nie jest w stanie z powodu sytuacji zdrowotnej, niepełnosprawności sam, to my będziemy udzielali takiego wsparcia.
2: Centrum Usług Społecznych może mieć patrona. Radny Mariusz Bojarowski w imieniu Klubu Dobra Wspólnego zaproponował, żeby takowe centrum nosiło imię świętej pamięci byłego radnego społecznika Marka Skaskiewicza.
4: Ja mam mieszane uczucia.
2: Dlaczego?
4: Nie co do osoby pana Marka. Mieszane uczucia co do tej fali nazewnictwa rond, instytucji, obiektów. Jedne udane, drugie mniej udane.
2: To które udane?
4: No to już nie będę w tej chwili może wchodził, chcę wrócić do pana Marka, ale zastanawiam się nad sensem tego. Nie uważam, żeby to był słuszny kierunek. Takie jest moje prywatne zdanie. Niemniej jednak, jak czytam komentarze, to wielu mieszkańców Ostródy wyraża swoją aprobatę. No, może to jest dobry pomysł.
2: To zostawiamy oczywiście mieszkańcom. Pan Marek Skaskiewicz od wielu, wielu lat zabiegał o utworzenie Centrum Usług Społecznych. Zobaczymy, jak radni do tego podejdą.
4: Samo centrum, jak najbardziej, pomysł świetny i w końcu jest szansa, że będzie zrealizowane. Niemniej jednak mówię, no tu kwestia nazewnictwa mnie trochę uwiera.
2: A teraz zrobi się świątecznie. Od poważnych tematów przechodzimy do tych takich z przymrużeniem oka. A mianowicie na ostatniej sesji Rady Miasta w wolnych wnioskach radny Wojciech Legucki wspomniał, że zebrał w mijających wakacjach bardzo pochlebne opinie od gości, turystów. No i żeby inwestować dalej w turystykę wyskoczył radny Ryszard Kowalski, który zaproponował, żeby Ostróda inwestowała bardzo dużo, bo 500 000 złotych w dekoracje świąteczne.
4: Nie słyszałem tego fragmentu, bo akurat nie przysłuchiwałem się ostatniej sesji, ale już widzę, że panowie chyba coś poukładali. Że jeden zrobił wstęp, a drugi ciągnie temat.
2: To bardziej tak po sportowemu. Jeden wystawił piłkę, a drugi strzela.
4: No to daj dźwięk, zobaczymy, czy jest bramka.
6: To, co mówiłem już wcześniej. Słuchajcie, musimy naprawdę znaleźć pieniądze jeszcze jak będzie okres świąteczny. Tak. Naprawdę, jeżeli turyści mają tu przyjeżdżać, bo pamiętam, że kilka lat temu Iława zainwestowała w iluminacje świetne, świąteczne, wszyscy jeździli do Iławy. Ja mówię, wydajmy nawet, nie wiem, 200-300 tysięcy, pół miliona, ale trzeba zrobić, że ta Ostróda też w okresie świątecznym powinna naprawdę tu błyszczeć. Jeżeli chcemy, skoro jesteśmy miastem turystycznym, trzeba to zrobić. No wcześniej czy później musimy to zrobić. Ja pamiętam, ile było właśnie gadania, jak wtedy Czesław był burmistrzem i jak wydał, no rada wydała 120 tysięcy na zakup iluminacji. A po co tyle, a na co? Ale potem każdy chodził i o Jezu, jak fajnie, jak pięknie to wygląda. Dlatego jest mój taki no wniosek i moja prośba. Znajdźmy więcej pieniędzy, ale zróbmy porządną iluminację. Naprawdę turystów będzie dużo, ale i dla nas, jako Ostrudzian będzie to fajnie wyglądało.
7: Ja powiem szczerze, że my i tak troszeczkę stoimy już przed taką koniecznością, bo to oświetlenie, które było zakupione właśnie za kadencji pana. W dużej części jest już zużyte, wiecie państwo, to się montuje, demontuje, przewozi, a poza tym jak każda rzecz ulega też degradacji. Natomiast no, musimy mieć świadomość tego, że oświetlenie takie jest bardzo drogie. Jedna zabawka to jest tylko jedna taka ozdoba. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc musielibyśmy przeznaczyć dosyć duże środki. Zapisałam, przekażę panu burmistrzowi.
6: No, bo na przykład popatrzcie państwo, jak ta choinka, która na zbiegu Czarneckiego i Grunwaldzkiej. No, coś pięknego. Aż się prosi, żebyśmy więcej takich rzeczy mieli. Naprawdę będzie to fajnie dla nas i dla turystów.
2: Panom odpowiedziała Jolanta Gadomska, zastępca burmistrza Ostródy. Pół dużej bańki na światełka?
4: Mamy już doświadczenie w wydawaniu pieniędzy na wiele innych, dużo mniej może potrzebnych inwestycji. Tutaj bym poszedł trochę w kierunku obrony radnego. On nie pierwszy raz na ten temat się wypowiada i o ile dobrze pamiętam, przed poprzednimi świętami też mówił, tylko okazało się, że mówił za późno. W związku z tym może jak już wrócił z wakacji, to postanowił od razu o temacie przypomnieć. Dobrze, niech będzie piękne miasto, niech będzie piękna Ostróda. Jak ma nas to kosztować pół miliona? Skoro radny mówi, że jesteśmy w stanie znaleźć takie pieniądze, to znajdźmy.
2: Wbili tę bramkę radny Legutski z radnym Kowalskim, ale tu wiceburmistrz powiedziała, że zanotuje, w zasadzie zanotowała i przekaże burmistrzowi. Zauważ jedną rzecz. Wszyscy chcą, żeby to ładnie wyglądało, pięknie świeciło, ale to Rafał Dąbrowski ma znaleźć pieniądze.
4: Oczywiście, że Rafał Dąbrowski musi złożyć taki wniosek do rady, tak? A radni muszą mu pomóc te pieniądze znaleźć. Ja przypuszczam, że tam jest lekkie jakieś napięcie między radnymi a burmistrzem, bo ta propozycja, gdyby była wcześniej już przedyskutowana, to zastępca nie uciekałaby spod tej propozycji w kierunku tego, żeby to po prostu zapisać, a nie zrobić.
2: No to teraz przechodzimy do tematu ważnego. No, zakończyły się tegoroczne żniwa. Skoro zakończyły się żniwa, to i temat dożynek wrócił w powiecie ostródzkim. Te dożynki, słuchajcie, w naszym powiecie one, powiedziałbym tak, ewoluowały, dlatego że w Miłakowie to już nie dożynki, a święto lnu. W gminie Ostróda ostatnio mieliśmy sytuację nadzwyczajną. Radni mówili o tym, że muszą budżetowo ratować dożynki, bo zabrakło pieniędzy na dożynki. I przy tej okazji, ja byłem na komisji Rady Gminy, Marek Husar skomentował, że tak z zazdrością patrzy na dożynki w innych gminach, że w gminie Ostróda, pięknej, bogatej gminie, to już nie są te dożynki.
8: Patrzę na ranking, w cudzysłowie ranking dożynek, które odbywają się w ościennych gminach, to czapka z głów, bo zespoły, które tam są, cykl imprez, które są w trakcie dożynek, są o głowę wyższe niż na naszych dożynkach i nie mówię to tego z jakimś takim sarkazmem, natomiast patrząc na to, to taką flagową imprezą promującą naszą gminę, jedną z imprez flagowych promującą naszą gminę powinny być dożynki, które uważam, mówiąc kolokwialnie, powinny być na dużym wypasie. A tu się okaże, że będzie lub nie będzie fajnie. Bo ja nie mam nic przeciwko zespołom, ale sobie zobaczyłem, jakie zespoły będą na naszych dożynkach. no to jakiś zespół, jakiś folkowy, bo nie wiem co zespół, Nasze Panie, Piątka z Plusem, które są na każdej imprezie, na każdych dożynkach, i nie zobaczyłem jeszcze, co będzie, jaki będzie zespół ten kolejny przy takich imprezach dożynkowych, gdzie są topowe zespoły disco-polowe, zespoły techno, to no przepaść między naszymi dożynkami, a dożynkami gmin ościennych.
2: Przewodniczącemu Rady odpowiedział zastępca wójta gminy Ostróda, pan Grzegorz Kastrał.
9: Jesteśmy gminą wiejską bażankową, jedną z największych gmin w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ostródzkim. I wynika to również z tego, że szereg inicjatyw, które podejmuje gmina w zakresie współpracy nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale jeśli chodzi o tą przestrzeń kulturalną, pomoc i wsparcie dla różnych organizacji w zakresie, no nie wiem, motocrossy, mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, mistrzostwa jakieś kolarskie wokół jeziora Sajmino, wszystko co się dzieje na pograniczu i w samej gminie, jest tego bardzo wiele w ciągu roku. Na tyle wiele, że nas to wyróżnia spośród innych mniejszych gmin, które koncentrują się w ciągu roku tylko na jednym lub dwóch wydarzeniach ważnych, traktując to jako też sztandarowe. My też traktujemy wszystkie imprezy w sposób sztandarowy, również i święto plonów, święto ziemniaka, które jest tradycją.
4: Zawsze można jechać do Małdyt.
2: A właśnie, Małdyty. To jest właśnie taki ciekawy wątek na sam koniec. Po pierwsze, wójt Marcin Krajewski to już jest postać, która rzuciła rękawicę nawet samemu Rafałowi Dąbrowskiemu, taką korespondencyjną, jeśli chodzi o nagrywanie.
4: A już myślałem, że tym wejściem na Giewont.
2: A to też skomentujemy za chwilę. Takim nagrywaniem rolek, bo wójt wyszedł do kamery.
10: Pamiętacie, jesteś szalona?
11: Jesteś szalona, mówiłem ci.
10: Doszykujcie się, bo na dożynkach będzie naprawdę szalona zabawa.
2: Zespół Boys, jak to brzmi?
4: Ja mam takie zdanie na temat dożynek, że i trochę bym tu poszedł w kierunku tego, co powiedział zastępca Grzegorz Kastrał. Dożynki to jest święto plonów. Wiadomo, że jest to jedno z ważniejszych świąt, jak sama nazwa mówi, świąt. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy się przy tym dobrze bawić i fajnie to później wspominać. Niemniej jednak nie przykładałbym aż takiej wagi do tego, co po tej oficjalnej części się dzieje. I tak jak mówię, no, dzisiaj nie ma problemu. Z gminy Ostróda do Małdyt może nie jest aż tak blisko, bo trzeba przejechać gminę Miłomłyn, a tam nie sprawdzałem, co na dożynkach. Niemniej jednak na pewno można, jak ktoś potrzebuje disco polo posłuchać i pobawić się przy tym, to może jechać do Małdyty.
2: I jedźcie na Boysów teraz jeszcze. O wójcie gminy Małdyty, panu Marcinie Krajewskim, uaktywnił się dość mocno w mediach społecznościowych. Jego rolka z wejścia na Giewont ma więcej reakcji niż to, jak burmistrz Ostródy przytula się do kota. Rzucił rękawicę Dąbrowskiemu.
4: Nie, no to podniósł poprzeczkę wręcz.
2: To niech skomentuje to sam autor rolki.
12: Drodzy mieszkańcy, pozdrawiam was z Zakopanego, z Giewontu. Zobaczcie, tą wyprawę dedykuję właśnie dla was.
2: Ta muzyka w tle,
12: muszę wam się pochwalić,
2: to autor
12: nawet
2: rolki.
12: Nie pochwalić, a zwierzę z tego, że mam lęk wysokości, ale mój charakter nie pozwala na to, żeby zrezygnować. Wiecie, jaki jestem? Zawzięty. Ale zawsze staram się, żeby doprowadzić do końca. Cieszę się, że jesteście.
4: Ale zrobiło się patetycznie.
2: Patetycznie, ale jest walczak. Pokazał, że wszedł, ma lęk wysokości. Ja to szanuję.
4: Ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę. Zobacz, ile inspekcja pracy potrafi dobrego zrobić.
2: A, faktycznie. Urlop, Giewont. Samorządowcy, chodźcie na urlopy. Trochę od was odpoczniemy. Taki był mijający tydzień w Ostródzie. Zapraszamy was za tydzień. Będziemy komentować to, co dzieje się w całym powiecie ostródzkim.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
2: Witajcie, witajcie. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Agnieszka Karłowicz ze stowarzyszenia Ekipa z Bagien.
13: Cześć Marku, dzień dobry Państwu.
2: Witajcie po wakacyjnej przerwie. Ach, jak te miesiące szybko zleciały.
13: Oj, to prawda. Wydaje mi się, że tak całkiem niedawno rozmawialiśmy, a tu proszę.
2: My dzisiaj o wakacjach, o opadach deszczu, porywistym wietrze, czyli to, co mieliśmy w ostatnich miesiącach. Bo tak, Agnieszko, jak ci te wakacje minęły?
13: Mi minęły pracowicie. Byłam zajęta, zapracowana, póki co nie miałam czasu na odpoczynek, więc i też jakoś tego pochmurnego, chłodnego lata specjalnie nie odczułam, a pomimo kilku dni upalnych, a nawet powiem więcej, taka pogoda mi bardziej odpowiada. Ja z tych zimnolubnych jestem, nie?
2: Ja też, ale nie masz takiego wrażenia, że ja przynajmniej zaobserwowałem takie lato z mojego dzieciństwa. Mhm. Trochę upału, przewaga chmur, niezbyt wysokich temperatur. Wydawać by się mogło, że pod naszą szerokością geograficzną to było normalne lato, ale co jakiś czas możemy też przeczytać, że to nie było normalne lato z punktu widzenia rekordów, słońca, ulew, bo to, co się zadziało w Ostródzie w ostatnich tygodniach, no to też nie napawa nas optymizmem. A mianowicie przy przejściu tak zwanego niżu genueńskiego, to jest taka powiedzmy pogodowa nazwa, to znaczy on się tworzy nad Włochami w tych okolicach i tak sobie wędruje nad Europą Środkową i ten niż genueński spowodował powodzie na południu Polski, a w tym roku spowodował w Ostródzie to, że w ciągu kilku godzin w naszym mieście spadła miesięczna suma opadów. To jest około 70 mm deszczu na metr kwadratowy, czyli przeliczając tak na ludzkie, 70 litrów nam spadło na każdy metr kwadratowy. No jest się czego obawiać.
13: No jest. To po kolei. Jeśli chodzi o to lato, to rzeczywiście ja pamiętam, że to tak, pamiętając lata z dzieciństwa, to raczej to nie było specjalnie wyjątkowe. Może ta pogoda była bardziej dynamiczna i rzeczywiście mogło się odnieść wrażenie takie ogólne, że było chłodniej. Aczkolwiek rzeczywiście Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił o tym i wszelkie instytucje, które zajmują się badaniem pogody, że jednak pomimo tego, że mieliśmy takie ogólne wrażenie, że lato jest chłodne, to jednak te ekstrema temperatur, czyli te takie dni, gdzie temperatury były najwyższe w ciągu dnia i w ciągu nocy, to zdecydowanie odbiegały od normy i dlatego możemy powiedzieć, że to lato było dużo cieplejsze niż poprzednie.
2: No dobra, nie? To teraz
13: to te temperatury, tak. A teraz jeżeli chodzi o opady, rzeczywiście, powiedziałeś o niżu genueńskim, rzeczywiście jest taki front, który mniej więcej o tej porze roku, czasami trochę wcześniej, czasami trochę później, trochę bardziej we wrześniu, przechodzi również nad Polską, idzie smut Morza Śródziemnego. Nas w tym roku tak dość jeszcze łagodnie potraktował. Rzeczywiście dwa lata temu było dużo gorzej. No podobno duże spustoszenie to tam bardziej na północy, Litwa, Łotwa, w tamtych rejonach. I teraz ten niż genueński nie jest niczym niezwykłym, bo to nie jest jakieś zjawisko pogodowe, które się pojawiło nagle. On tak jakby funkcjonuje i jest takim zjawiskiem, które się pojawia systematycznie. Natomiast to, co mówią specjaliści, to, co się co obserwują, to, bo on idzie nad Morza Śródziemnego, to to, że Morze Śródziemne jest dużo cieplejsze niż było dotychczas. Temperatura Morza Śródziemnego około 2 stopnie się podniosła, to może nam się wydawać, że mówimy oczywiście o średniej, tak? Że to tam 2 stopnie to nie jest nic niezwykłego, no ale jednak to powoduje, że to parowanie z nad Morza Śródziemnego, które trafia do atmosfery i ilość energii, która tam trafia, jest zdecydowanie większa. Jest taki niż genueński, który potem z tą dużą ilością wilgoci i masami powietrza się przenosi w naszą stronę, przynosi właśnie zdecydowanie silniejsze opady deszczu. Chociaż specjaliści mówią, że wody jako takiej w atmosferze i w obiegu mamy generalnie rzecz biorąc tyle samo. Natomiast to, co te ekstremalne zjawiska pogodowe przynoszą i to, co tą naszą pogodę różni od tej, którą, że tak nazwijmy to sobie takim prostym chłopskim językiem, co było kiedyś, tak? No to różni to, że właśnie ten rozkład tych opadów się zmienia. Czyli w jednym miejscu, w krótkim czasie bardzo duża ilość wody.
2: Ale w internecie jak zwykle ścierają się dwie masy powietrza, chciałoby się powiedzieć.
13: A daj spokój w tym internecie, bo...
2: Ciepła i zimna, ale odwołajmy się, bo to przykład nasz Ostrucki.
13: Dawaj.
2: Bo ci, którzy mówią, że na 11 listopada, jak zalewało, tak i będzie zalewać, bo to i kiedyś zalewało, panie. A drudzy mówią, że nie, że miasto się zmieniło i na 11 listopada dawniej zalewało bardziej, ale powiedzmy za kadencji Najmowicza wyprostowano ulicę 11 listopada, tam wspólnie z powiatem, trzeba dodać. I ogólnie miasto powinno być przygotowane na nawet opady rzędu 70 mm na metr kwadratowy, które mieliśmy w Ostródzie nie tak dawno, i się nic stać nie powinno.
13: Znaczy ja myślę, że tak, to co się na pewno zmieniło, to zmieniła się ilość uszczelnionych powierzchni, czyli tak, ilość dachów w mieście, bo cofnijmy się powiedzmy tam o te 30-40 lat, jak sobie tak przypomnimy, tak? I tak jakby mówię do państwa, którzy są z Ostródy akurat, tak? Ale też możecie to odnieść do swoich miast, jeśli gdzieś jesteście spoza Ostródy i nas słuchacie, czy do swoich miejscowości. To te 30-40 lat temu jednak tych uszczelnionych powierzchni było mniej. Było mniej parkingów. Jakby parkingi to najczęściej były wprawdzie pofałdowane, bez uszczelnionej powierzchni, gdzie zbierały się kałuże i tak dalej, ale nie mieliśmy uszczelnionych parkingów. Mniej było budynków, w związku z tym też mniej było dachów, bo te dachy też mają dosyć istotne znaczenie. Jeżeli woda spada i spada nagle na dach, czy on jest płaski, czy on jest skośny, ale w każdym razie na taką powierzchnię, która w naturalny sposób nie przyjmuje wody, no to automatycznie ilość tej energii, prędkość tej wody i ilość, która spada potem na ulicę czy do rynie, no to siłą rzeczy jest po prostu tego więcej, tak? Więc nasze miasto wygląda inaczej niż wyglądało te 30-40 lat temu. Więcej budynków, więcej betonu, więcej uszczelnionych powierzchni. Trawniki mamy, ale trawniki mamy regularnie koszone trawniki, krótkie trawniki, nie z długą trawą. Zdecydowanie mniej wody przyjmują, bo jest to taka powierzchnia bardziej płaska, więc ta woda nam wtedy automatycznie szybciej spływa. No i ilość tej wody, która spada w jednym momencie, tak jak sam powiedziałeś, tak? Że w zasadzie to ten miesięczny opad w jednym momencie nam spadł, no to siłą rzeczy kanalizacja, która ma swoją określoną przepustowość, ona też nie będzie w stanie przyjąć tej wody. I to też nie jest tak, że na przykład tam ludzie piszą, tak? A, studzienki nieczyszczone. No nie, no jak popatrzysz, to dość regularnie można zobaczyć, jak jeżdżą te samochody, które tam czyszczą studzienki, nie?
2: A to teraz ci się wtrącę, bo ja mam materiał fotograficzny.
13: No.
2: I nawet on tam w internecie krąży, internauci...
13: Zarośniętej studzienki?
2: Tak, nie jednej. Agnieszko.
13: Okay, dobra.
2: To znaczy, okej, okay, ja rozumiem, jest system kanalizacji burzowej w mieście. Wszystko fajnie wygląda. Tylko naprawdę część tych studzienek jest tak zabita piachem, że tam rośliny już dają o sobie znać.
13: To ja ci powiem, dlaczego z tym piachem tak
2: no
13: jest.
2: Dobra, no dobra, to mów.
13: Bo z tym piachem to też jest tak, że w związku z tym, że mamy bardzo uszczelnioną powierzchnię, mamy za mało zieleni w mieście, to ilość piasku wypłukiwanego, no Ostróda też ma specyficzne położenie, nie? Bo mamy górkę, mamy dół. Tak. To ilość tego tak zwanego syfu, tego piachu, która spływa razem z deszczem, jest też dużo większa niż kiedyś. Ja nie wiem, jest takie jedno zdjęcie u nas na ekipie z bagien. Ono było zrobione w zeszłym roku przy okazji jednej z ulew, gdzie z drona, to chyba było na jakimś lokalnym portalu, ale na pewno jest u nas na naszej stronie. Jest zdjęcie Zatoki Jeziora Drwęckiego tutaj przy przejeździe kolejowym, gdzie z dwóch, tam są takie kolektory, nie wiem, czy państwo wiecie, zresztą też kiedyś na ten temat tych remontów.
2: Takie betonowe kółka.
13: Tak. Takie betonowe kółka, które mają teoretycznie wodę, która deszczową, która spływa, przeczyścić trochę, zanim ona trafi do jeziora. I tam widać z góry, jak po prostu takie... jakby taka rzeka piachu była, nie? Znaczy tam widać po prostu różnicę w kolorach, że z tą ulewą tam wielki spływ, wielki jakby syf z całego miasta do tej zatoczki spłynął. Więc tak samo jest ze studzienkami, że po prostu te studzienki się dużo szybciej zapychają, w związku z tym, że jest za dużo betonowych przestrzeni, a za mało zielonych, które by tą wodę, zanim ona do kanalizacji dopłynie, zatrzymała lub trochę oczyściła. No bo o co chodzi z tą całą zielenią, o której my tak oczywiście gadamy, ktoś może powiedzieć, o Boże, a ci znowu o tym samym, nie? No ale teraz tak, wyobraźcie sobie tak na taki zwykły, taką chłopską czy tam babską logikę, jak już kto woli, czy jest chłopem, czy babą, czy cokolwiek. Jeżeli sobie na przykład byście postawili kawałek betonowej płyty, a kawałek trawnika, no, o lekkim pochyleniu na przykład i weźmiecie z butelek na jedną i na drugą powierzchnię, nalejecie wody, to skąd będzie szybciej spływać woda?
2: Z betonu.
13: Oczywiście, że tak. To znaczy, a wolniej będzie spływać z tej powierzchni zielonej, zazielenionej. I teraz ta woda nie dość, jeśli weźmiecie jeszcze tą wodę sobie na przykład, zróbcie w domu eksperyment. Nasypcie sobie piachu do tej wody, do tej butelki, wstrząśnijcie i zróbcie to jeszcze raz. I zobaczcie, jaka woda będzie spływać. No z tego miejsca, gdzie jest trawa, gdzie są rośliny, to ta woda będzie spływać dużo czystsza. A z tej betonowej powierzchni, to nie dość, że spłynie brudna woda, która tam zebrała cały syf z dachów, z rynien, z powietrza, a to jeszcze w dodatku z tego kawałka betonu. I teraz ja tylko jeszcze jedną rzecz ci powiem a propos kanalizacji, bo ja sobie przed naszą rozmową poszukałam takich informacji, jak się zmieniła kanalizacja deszczowa. Gdzie chodzi o tą infrastrukturę i przepustowość, tak? Że większość kanalizacji, którą my mamy w naszych miastach, to jest jeszcze kanalizacja, która była projektowana dobre kilkadziesiąt lat temu, jak nie więcej. I ona w swoim założeniu była projektowana na ówczesne potrzeby. A ilość opadów i ilość wody, która trafia do kanalizacji, to tak jak szacują naukowcy, którzy to badali, to jest około 30% różnicy, czyli tak jakby o 30% ta ilość tej wody jest zaniżona, czyli 30% więcej wody nam spływa, więc no siłą rzeczy ta kanalizacja.
2: No dobra, ale ja myślałem, że zabite studzienki piachem to też jakaś tam odpowiedzialność ekipy rządzącej, czyli Dąbrowski i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
13: No to tak jakby to nie widziałam, zerknę sobie na waszą stronę, ale jeżeli tak jak mówisz, rzeczywiście te studzienki są pozapychane, zarośnięte trawą, no to rzeczywiście to już jest też kwestia odpowiedzialności odpowiednich służb i zarządu. Na to wszystko, o czym my rozmawiamy, trzeba patrzeć jak na cały system. Czyli nieoddzielnie kanalizacja deszczowa, nieoddzielnie zieleń, nieoddzielnie tereny zielone i mokradła, o których my tutaj jako ekipa z Bagien mówimy, że to jest bardzo istotne miejsce, też jako taka naturalna infrastruktura, która wspiera ten cały system. To wszystko powinniśmy rozpatrywać jako taki jeden duży organizm.
2: No to teraz jeszcze króciutko, bo czas nas nagli.
13: No nie, z tobą to się nie da normalnie rozmawiać. Ty zawsze
2: da
13: po prostu...
2: się. O wietrze i o tym, że drzewa nad rzeką drwęcą podczas ostatniej wichury wyrwane z korzeniami, połamane jak zapałki. Mamy coś takiego jak wydział w mieście, który powinien o tę zieleń dbać, bo wiesz, służby to posprzątały i te nadłamane drzewa prawdopodobnie pójdą do wycinki. To znaczy, że albo ktoś źle ocenia ich stan przed pielęgnacją, albo nie robi tego w ogóle.
13: Kwestia nakładów na tak ogólnie pojętą zieleń w mieście, tak to nazwijmy, tak? W stosunku do nakładów na inne segmenty gospodarowania miastem, naszym zdaniem jest niewystarczająca i to już dawno mówiliśmy. Znaczy, takie profesjonalne badania dendrologiczne, które byłyby w stanie ocenić stan drzew, szczególnie tych dużych i wiekowych, tak? Bo o tych mówimy. Te, które są duże, które już mogą mieć nadgryzione morze i zębem czasu, którym mogą pewne problemy sprawiać, no to są na pewno koszty. Ale jeżeli chcemy mieć perłę Mazur, piękną, błękitną lub też zieloną, jeżeli chcemy się chwalić miastem, które ma tą zieleń, no to o tą zieleń trzeba dbać. Duże drzewa są piękne, ale duże drzewa też wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Wydaje się, że te drzewa były w dość dobrym stanie. One na pewno wymagały pielęgnacji, przepięknie tam wyglądały. Czy one będą do wycinki, czy nie, to nie wiem, to już jakiś specjalista będzie musiał ocenić, więc może tutaj jest jeszcze jakaś szansa, żeby te, które się ostały, uratować. Ale na pewno jest to bardzo duża strata dla drzewostanu, ale też dla takiego wizerunku miasta i wyglądu. No tym bardziej, że tam w tej chwili prowadzone są prace nad tym skwerkiem, te wierzby przepięknie nad tą rzeką wyglądały, no i teraz takie no, mały disaster, nie? Trochę szkoda.
2: Łysawo.
13: Ale myślę, że to jest dobre pytanie, które zadałeś, tak?
2: Jedno jest pewne. Za przegląd drzew w Ostródzie za 26 rok premii nie będzie.
13: Nie do mnie pytanie.
2: Do mnie też nie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy od oświaty. 1 września to pamiętna data nie tylko pod względem historycznym i tragicznym dla naszego kraju, ale też ze względu na to, że tego dnia startuje rok szkolny. I stało się tak. I dziś dlatego o oświacie będzie sporo w magazynie reporterów. Będzie też o drogach, ale też i o publicznej ochronie zdrowia. O tym jednak za chwilę. Rozpoczynamy od zmian w funkcjonowaniu oświaty w całym kraju, ale też w Ostródzie. Postaram się prześledzić je z Piotrem Patyjukiem, dyrektorem liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Może najpierw od nowej podstawy programowej, chociaż ona aż tak nie dotyka chyba liceów.
2: Do nas jeszcze w tym roku nie, dopiero od września przyszłego roku dostaniemy nową podstawę programową, natomiast jeśli chodzi o zmiany w liceum, no to z całą pewnością taką najbardziej rzucającą się w oczy jest obowiązkowa edukacja zdrowotna w klasach, u nas akurat w klasach drugich i trzecich. Jest również na ostatnią chwilę przyjęte rozporządzenie o zmianie sposobu oceniania, przede wszystkim oceny zachowania. No i mamy jeszcze trochę zmian, które dotykają nas bezpośrednio. Wprawdzie one jeszcze dotyczą troszkę szkół podstawowych, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe, to w liceum to jeszcze nie, chociaż już staramy się jakieś procedury. Mamy procedury już od kilku lat, natomiast tak zastanawiamy się, czy rzeczywiście ten zakaz korzystania z telefonów komórkowych do nas dojdzie. Myślę sobie, że nawet gdyby doszedł, jesteśmy na to jakoś przygotowani, dlatego że u nas w szkole już od 2 lat mamy w każdej klasie pojemniki na telefony i nauczyciele rzeczywiście mogą z nich korzystać, w sensie zobowiązują uczniów do tego, żeby telefony w tych pojemnikach zostawiali. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o takie zmiany dotyczące samej struktury tego, jak wygląda szkoła, no to chyba najbardziej rzeczywiście ta obowiązkowa edukacja zdrowotna wpływa na to, że musieliśmy na nowo przeanalizować sposób układania planu lekcji, a to jest z roku na rok coraz trudniejsze.
1: Ucieczki od tego przedmiotu nie będzie. Do tej pory wystarczyła wola. To jest ogromna zmiana. Często protestowywana, często zamieniana edukacja zdrowotna, edukacja seksualna, niektórzy mówią, a to jest tylko jeden z modułów.
2: Znaczy, no tak, ja zasadniczo jestem zwolennikiem edukowania zdrowotnego i edukowania o zdrowiu, natomiast myślę sobie, że w naszym systemie bardzo często jest tak, że nawet najlepszą ideę potrafimy zamienić na oręż w walce między jedną a drugą stroną walki politycznej i myślę sobie, że ta jedna godzina edukacji zdrowotnej obowiązkowej, tak jak mówię, u nas w drugiej i trzeciej klasie, przyda się młodzieży, również ze względu na to, że będzie to jedna z tych lekcji, na których nie jest ważna ocena, nie jest ważna presja tego, żeby uczyć się tak jak na klasówkę, na kartkówkę. Nie będzie wyrywania do odpowiedzi, tylko rzeczywiście ma to być taki przedmiot, który da młodzieży realną i rzeczywistą wiedzę o swoim zdrowiu, a ten komponent, de facto drugi przedmiot pod tytułem edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne w wymiarze tych kilku godzin w przeciągu roku szkolnego też nie jest takim problemem logistycznym i organizacyjnym, żeby nie można było go rozwiązać, więc myślę, że jest to jakaś forma kompromisu. Natomiast co do protestów, to wiadomo, że tak jak mówiłem, ze wszystkiego można zrobić oręż do walki politycznej, ale myślę sobie, że dobrze, że ten przedmiot wszedł i że dobrze, że chociażby uczniowie trzeciej klasy nie będą musieli nadrabiać straconego drugiego roku, tylko po prostu nie zrealizują w pełni tej podstawy i to też jest dobre rozwiązanie, że uczniowie nie ponoszą odpowiedzialności za to, że nie udało się tego przedmiotu wprowadzić w zeszłym roku jako obowiązkowego.
1: Czyli na koniec tego roku szkolnego nowa ocena przybędzie.
2: Tak. Przybędzie ocena z edukacji zdrowotnej.
1: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze chwilę przy zakazie telefonów komórkowych. On dotyczy głównie podstawówek póki co. Pan wspomniał, że te zasady jakoś macie wypracowane, ale w ogóle ekranizacja. Myśmy przez ostatnie 20 lat w naszym kraju szli w ekrany i ekran nie jest niczym złym, tak jak mówi teraz Ministerstwo Edukacji, jeśli jest wykorzystywany w sposób dobry. Dobry mam na myśli to, że młody człowiek nie siedzi z ręką w telefonie i nie skroluje nie wiadomo ile krótkich treści. Można to wyśrodkować? Czy my edukację wywracamy teraz?
2: Nie, myślę, że nie jest to wywracanie. Wszystko można wyśrodkować, ale myślę, że szkoła jest wtórną instytucją do tego wyśrodkowywania. Tak naprawdę nawyki korzystania z urządzeń ekranowych wykształca się w domu i to rodzina i to dom powinny edukować i wychowywać do odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z ekranów. Natomiast myślę sobie, że szczególnie właśnie w podstawówkach doszliśmy do takiego momentu, w którym gdzieś trzeba postawić te granice i myślę, że to ograniczenie korzystania przede wszystkim w czasie wolnym, na przerwach z ekranów nie jest niczym złym i rzeczywiście, skoro nie jesteśmy w stanie jako rodzice, mówię o ogólnopolskim trendzie, jakby zatrzymać tego szaleństwa, że nawet najmłodsze dzieci mają w ręku smartfona czy tablet, no to rzeczywiście instytucja szkoły może się tu przydać, natomiast to nie zadziała, jeśli nie będzie szła równoległa edukacja rodziców, nie będą szły za tym jakieś kampanie społeczne, które będą miały edukować właśnie osoby dorosłe, żeby po tym wypuszczeniu w szkole od telefonu komórkowego, żeby nie szła za tym potem do samego wieczora siedzenia i odbijania sobie tego, z angielska mówiąc, doom scrollingu w domu. I myślę sobie też, że właśnie, tak jak nożem można posmarować chleb i można przekroić bułkę, tak tym samym nożem można zrobić krzywdę i tak samo jest z telefonem komórkowym czy z tabletem. On może służyć komunikacji, może służyć edukacji, może służyć utrzymywaniu relacji, ale może służyć też demoralizacji i tak naprawdę kwestia osób dorosłych, opiekunów dzieci to jest nasza odpowiedzialność, w jaki sposób to urządzenie zostanie użyte.
1: Pierwsze dni szkoły są nerwowe z punktu widzenia uczniów. Oni przychodzą, są trochę zagubieni. Wy jako nauczyciele, pedagodzy, staracie się po części tych uczniów jakoś zrozumieć, że przyszli do was ze szkół podstawowych, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To jest stres dla młodego człowieka.
2: Ogromny, dlatego u nas ta adaptacja zazwyczaj trwa cały wrzesień. Staramy się też przez wrzesień nie organizować jakichś form sprawdzania wiedzy, żeby już te pierwsze jedynki nie wpadały we wrześniu. Zawsze każda z pierwszych klas robi taki obchód po szkole. Łączymy zarówno poznawanie szkoły, co gdzie jest, ale żeby było, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, to jednocześnie w tym samym momencie zapoznajemy uczniów z drogami ewakuacyjnymi, bo to też jest taki wymóg, żeby uczniowie wiedzieli.
1: Próbne ewakuacje we wrześniu.
2: Tak, znaczy to zazwyczaj my robimy w październiku, ale to wiadomo, zawsze jest tajemnica, kiedy to się odbędzie.
1: Media wiedzą.
2: Natomiast rzeczywiście jest tak, że pierwszoklasiści, nie chcę mówić, że mają taryfę ulgową, bo tak nie jest, ale przykładamy bardzo duże starania do tego, żeby mogli się dość swobodnie zaadaptować, chociaż to nigdy nie jest łatwe i rzeczywiście widać po tym chociażby ile osób ma porażkę edukacyjną w pierwszej klasie, że tych jedynek na półrocze czy tych jedynek na koniec roku najwięcej jest właśnie w klasach pierwszych. Potem im starsze klasy, tym praktycznie to już się nie zdarza, natomiast rzeczywiście przejście z podstawówki do szkoły średniej to jest to duży stres zarówno dla uczniów, ich rodziców, ale też jest to stres dla nauczycieli. Zawsze jak dostają pierwsze klasy, to jest rzeczywiście też bardzo duże wyzwanie, żeby nie przesadzić, a jednocześnie nie upupić i nie zagłaskać ich. Nie?
1: To są takie sławetne określenia nauczycieli. Kosa, a ten to siekiera.
2: No właśnie, ale myślę, że też to czasem jest krzywdzące, bo teraz jednak w pracy nauczyciela jednak staramy się mocno indywidualizować pracę i mocno też starać się patrzeć na to, kto do nas przychodzi i rzeczywiście takich legend, w cudzysłowie oczywiście, w negatywnym świetle mówiąc, jest już w szkołach coraz mniej, jeśli chodzi o nauczycieli.
1: Panie dyrektorze, 142 uczniów zrekrutowaliście do liceum imienia Jana Barzyńskiego, kierunek lotniczy, twórców medialnych, dwie klasy medyczne, profil ekonomiczny, a także psychologiczno-społeczny. Jest dyrektor zadowolony z tego naboru?
2: W zasadzie zasadzie 146 uczniów, bo po odwołaniach jeszcze udało nam się dobrać. Wszystkie klasy są pełne. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że tym bardziej, że planowaliśmy 120 miejsc tylko na początek, udało nam się przyjąć jeden oddział więcej. Nie wynikało to z tego, że na siłę chcieliśmy te oddziały tworzyć, tylko rzeczywiście jakość i poziom tych uczniów, którzy do nas przychodzili, szczególnie zainteresowanie rozszerzeniem biologii, czyli klasami medyczną i klasą psychologiczno-społeczną, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. I żeby tej zdolnej młodzieży z dobrymi wynikami nie zostawiać na lodzie, albo też nie wypychać ich do Olsztyna czy do innych miejsc, gdzie będą mogli rozszerzać te kierunki, właśnie za zgodą starostwa, za zgodą organu prowadzącego udało nam się utworzyć tą jedną dodatkową klasę. No i tak naprawdę osiągnęliśmy pewien limit w naszej szkole, żeby nie pracować na dwie zmiany. Mamy 21 oddziałów od 1 września i 21 sal lekcyjnych, a więc jesteśmy w tym momencie już takim na skraju, pracujemy od 8 do 16 i myślę sobie, że jakby był jeszcze jeden oddział, musielibyśmy przemyśleć pracę na dwie zmiany, więc myślę, że teraz ta liczba uczniów, około właśnie tych 540, jest to liczba optymalna i ta liczba oddziałów też jest na w szczycie optymalności.
1: No to teraz o nowości, profil twórców medialnych zapowiadał dyrektor też na naszej antenie współpracę między innymi z Telewizją Polską w Olsztynie, oddział regionalny też z innymi redakcjami. Panie dyrektorze, to będzie taka praca trochę na żywym organizmie? Wy chcecie wykształcić człowieka, który będzie potrafił czytać prasę, rozumieć przekaz radiowy, telewizyjny, ale też ten internetowy. To będzie praca na organizmach, umysłach młodych ludzi.
2: Przede wszystkim chcemy wykształcić człowieka, który będzie w stanie odróżnić informacje od dezinformacji i odróżnić prawdę od fałszu, a trzeba zacząć od tego, żeby potrafił odróżnić fakt od opinii, bo to jest najważniejsze. I też dzięki zgodzie naszego organu prowadzącego Starostwa Powiatowego udało się właśnie w program tej klasy wszczepić komponent edukacji medialnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez 4 lata, więc to jest bardzo dużo, sumarycznie bardzo dużo godzin i one będą przeznaczone właśnie nie tylko na uczenie warsztatu, czyli jak pisać, jak mówić do mikrofonu i jak prezentować się przed kamerą, czy jak składać materiały, ale tam będzie bardzo ważny komponent właśnie dotyczący krytycznego myślenia i krytycznego czytania mediów, ale również czegoś, co się nazywa takim po polsku, można powiedzieć, alfabetyzmem medialnym, czyli żeby się po prostu orientować w tym, że są media. Jeżeli otwieramy gazetę, to nie możemy brać z tej gazety wszystkiego jako fakt, tylko żeby wiedzieć, że ta gazeta ma takie zabarwienie, ta stacja telewizyjna ma takie zabarwienie, a więc żeby ci młodzi ludzie, którzy po 4 latach edukacji medialnej w tej klasie wiedzieli, jak działa rynek medialny i że to nie jest tak, że każdemu zależy na przekazywaniu prawdy, tylko na przekazywaniu swojej wizji tej prawdy, o ile to jest rzeczywiście uczciwa redakcja, nie? I żeby odróżnić manipulację od rzeczywistego przekazywania informacji.
1: Panie dyrektorze, no to jeszcze na chwilę o lotnikach, o tym pierwszym roczniku. On się czegoś nauczył już?
2: Tak, tak. Młodzież była kilka razy na lotnisku na Dajtkach. Wiem, że część uczniów zaczęła już szkolenie szybowcowe, bo to jakby jest oderwane od programu tej klasy. Mają od pierwszej klasy język angielski w lotnictwie taki dodatkowy przedmiot i on będzie przez 4 lata. W tym roku druga klasa już będzie miała dodatkowy przedmiot pod tytułem Prawne i społeczne aspekty lotnictwa, który jest w programie przygotowującym do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. No i będziemy też kontynuować właśnie wyjazdy na lotnisko, a ta pierwsza klasa, która rozpocznie, jakby będzie już szła tymi przetartymi szlakami. Więc myślę sobie, że jak na razie jest wola współpracy z obu stron, czyli ze strony liceum, jak i ze strony Euroklubu, to myślę, że dopóki ta wola będzie, to ten program będzie kontynuowany.
1: Pierwszoklasiści w szkołach ponadpodstawowych, nie martwcie się, nie tylko w liceum imienia

0: Ostrucki, jak i Urząd Miasta w Ostródzie, a my teraz porozmawiamy trochę o technikaliach, o tym, że w tym roku w powiecie ostruckim sporo będzie się działo na tej niwie oświatowej. Ze mną w studiu Meloradia Mazury starosta ostrucki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie starosto, nie tęskni pan za szkołą, w której pan uczył dawniej?
1: Czasem tak, bo to rzeczywiście świetna praca, jeżeli chodzi o, bo ostatnim moim stanowiskiem był dyrektor szkoły, więc rzeczywiście ta szkoła się rozwija bardzo i myślę, że w ogóle szkolnictwo musi nadążyć za tymi zmianami, które proponują młodzi ludzie. I jest to bardzo wdzięczny zawód i myślę, że kto kiedyś uczył w szkole, to na pewno co jakiś czas tęskni do tej pracy.
0: 761 uczniów. Tyle udało się zrekrutować podczas naboru do szkół prowadzonych przez powiat ostrucki. Z punktu widzenia waszego to jest radość, to po pierwsze, bo nauczyciele będą mieć pracę. Jeszcze ten nisz demograficzny szkół powiatowych nie dotyka. A po drugie, no to też i ból głowy, bo na przykład nabór w Barzyniaku do klasy medycznej był taki, że dwa oddziały trzeba było utworzyć.
1: Tak, to bardzo dobrą ocenę wystawia tej szkole, że coraz więcej uczniów chce uczyć się właśnie w niej. Ale jest to rezultatem dobrej oferty, którą przedstawia dyrektor szkoły.

0: Melo Radio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.